0: w pierwszym meczu Irlandki pewnie wygrały aż 8-0.
1: Radio Elga, lokalne radio.
2: Reklama.
3: I jeszcze jedna dobra wiadomość. Części oryginalne i zamienniki do każdego auta kupisz w Mototeam Głogów. Wejdź na mototeamglogow.pl lub wpadnij na Żeglarską 10.
2: Reklama.
4: Na dzień dobry i dobranoc, Radio Elga.
5: No i 6 minut po 7. Dzień dobry, witam przy mikrofonie Bartosz Skopiński i przypominam, dziś 13 dzień października, dziś mamy wtorek w kalendarzu. Daniel, Edward, Gerald, Maurycy, Mikołaj i Teofil świętują imieniny. I czas jeszcze na aktualne informacje pogodowe. Pogodowo wygląda to tak, że na termometrach w okolicach 4, może już 5 nawet stopni Celsjusza, maksymalnie dziś do 14 stopni, 1025 hektopaskali na barometrze i ciśnienie jest stabilne, a wiaterku prawie nie ma, jeśli już to wieje do nas z zachodu z prędkością do 15 km na godzinę. Dziś temperatura odczuwalna ma być wyższa w ciągu dnia, a w dzień zobaczymy maksymalnie do plus 14-15 stopni, ma być dużo, dużo słońca, co bardzo nas oczywiście cieszy. Jutro o poranku troszkę może pokropić, w dzień no będzie zachmurzenie, ale będzie też trochę słońca, jutro 16 stopni, a do tego wszystkiego w okolicach 14-15 stopni zobaczymy w czwartek i w piątek, jeszcze dużo, dużo słońca, 16 stopni na termometrach, odczuwalna nawet wyższa w okolicach 18. To bardzo cieszy, że jeszcze ta piękna polska złota jesień nie odeszła, tylko została z nami i pokazuje, co jeszcze potrafi w październiku. No dość wysokie te temperatury, nie ukrywajmy tego. No i na naszym zegarku 7,5 minuty po 7, czyli za 7,5 minuty startujemy z porannym konkursem Co tam się dzieje, w którym przypominam, do zgarnięcia jest karta podarunkowa o wartości 80 zł na wejście do parku trampolin Hop Park w Lubinie przy ulicy Zwierzyckiego 3 w Galerii Indomo na pierwszym piętrze. Trzymamy kciuki, życzymy powodzenia. 7.15 prezentuje Dźwięk Zagadkę.

0: Reklama.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok. Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
2: Kocham cię.
3: Ja ciebie też.
1: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
4: Głogów, Aleja Wolności 42. Lubin, ulica Jana Pawła 82D.
5: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
6: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
8: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
9: Od Oleofarm.
10: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
11: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
10: Włącz radio.
12: I niech będzie nas więcej.
13: Radio Elka.
0: Reklama.

0: Get You na naszej antenie i kwadrans po godzinie 7 na naszym zegarku, czyli czas rozpocząć nasz dzisiejszy poranny konkurs Co tam się dzieje, drodzy słuchacze. No i jeżeli ktoś z was chciałby zgarnąć zacną nagrodę, czyli kartę podarunkową o wartości 80 zł do parku trampolin Hop Park w Lubinie przy ulicy Zwierzyckiego 3 w Galerii Indomo na pierwszym piętrze, to ja polecam, bo to idealne miejsce na odlotowe urodziny, na szkolny wypad, czy po prostu na zastrzyk pozytywnej energii. Jeżeli komuś takiej energii na przykład brakuje, to ja myślę, że jak taki voucher otrzyma, to już będzie wszystko jasne, że na pewno wybawi się dobrze, no i spędzi miło też czas w parku trampolin Hop Park w Lubinie. Trzymam kciuki, życzę powodzenia i właśnie w tym momencie pytam, co tam się dzieje, a wy dzwonicie pod numer 767-400-400. No i jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, to dzwoni do nas pod 767-400-400. Dzwoni, odpowiada i właśnie odbieram pierwszy telefon. Halo, dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, czy to jest skrobanie szyby?
0: Nie, nie, skrobanie szyby to nie jest. Nie, nie, to daleko odpowiedź od poprawnej. 767-400-400 nie jest to skrobanie szyby, to cóż mogłoby to być? I jak są pomysły, to dzwonicie 767-400-400. No, karta podarunkowa o wartości 80 zł czeka. Czy wy z niej skorzystacie, czy komu się właśnie w podarunku dacie, to się okaże. Na razie odbieram kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry, czy to jest rozdrabnianie w moździerzu?
0: Nie, moździerza tu nie ma. Bardzo w ogóle fajna, kreatywna odpowiedź. Fajnie, że ktoś jeszcze wie, co to moździerz, ale nie, nie ma tutaj zgniatania, tudzież rozdrabniania czegoś w moździerzu. Odbieram kolejny temat. Telefon, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, czy to jest może rzeźbienie w drewnie, dłutem?
0: Nie jest to rzeźbienie. Natomiast, drodzy słuchacze, żeby wam ułatwić dzisiaj w ogóle totalnie, bo widzę, że trzy telefony i wszyscy mówią, że podają czynność, to ja tylko dopowiem, że bardziej chodzi nam o sam przedmiot. O sam przedmiot bardziej nam dzisiaj chodzi. Halo, dzień dobry, witam. Halo. O, ktoś się rozłączył. Bardziej o przedmiot nam chodzi. Posłuchajcie. Bo się okazuje, że to specjalistyczne urządzenie jest. Halo, dzień dobry, witam.
4: Dzień dobry.
0: Słucham, co tam się dzieje?
4: Dzień dobry, czy to jest rysowanie ołówkiem?
0: Nie. No i drodzy słuchacze, no dobra, niech będzie. To odpowiadajcie też może i tak właśnie, co tam się dzieje, w sensie na zasadzie, że ktoś coś robi. Natomiast jeżeli ktoś mi poda nazwę tego przedmiotu, to też nic się nie stanie, też zaliczę dzisiaj tę odpowiedź. Halo, dzień dobry, witam.
5: Halo, dzień dobry.
0: Słucham.
5: Dzień dobry. Może to jest tarcie ziemniaków na tarcie ręcznej?
0: Nie, tarcia ze ziemniaków tutaj nie ma. I o tarkę nam nie chodzi. 767-400-400, no to nie jest tarcie ziemniaków i o tarkę nam nie chodzi. Coś mniejszego troszkę. Halo, dzień dobry, witam.
6: Dzień dobry, czy to jest może dłuto?
0: Nie, dłuto to nie jest. Już była taka odpowiedź. Dłuto to nie jest. No i myślałem, że panie szybciej tutaj się dodzwonią z prawidłową odpowiedzią. Halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry, czy to jest węgiel?
0: Nie, węgiel nie. Do węgla to daleko. Daleko do węgla. Bardzo daleko. 767-400-400. Co tam się dzieje? Charakterystyczny dźwięk. Bardzo. No i troszkę wzmocniony, nie ukrywajmy tego. Halo, dzień dobry, witam.
7: Witam ponownie. A może to jest pilniczek?
0: Jaki?
7: Do paznokci.
0: Ale jaki?
7: Taki... Nie musiężny,
0: a już miałem palce tutaj na guziczku z fanfarami, oklaskami. Ależ było blisko. Proszę próbować raz jeszcze. 767-400-400. Odbieram kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
8: Dzień dobry, czy to jest pilniczek do paznokci?
0: No, ale jeszcze jaki?
8: Kurde, jak to powiedzieć? Nie, słowa mi zabrakło.
0: No, ale jest bardzo blisko, no jest bardzo blisko. Wiemy, że na pewno nie mosiężny. No, mosiężny nie, kochani. No, to daleko do tego, co my tutaj mamy. To jest taki specjalny pilniczek, jak już ktoś powiedział. No i już zaraz pewnie się pojawi poprawna odpowiedź. No, drogie panie, w was siła. Halo, dzień dobry.
9: Dzień dobry, czy to jest pilniczek diamentowy?
0: Nie. No, gdzie tam diamentowy? Troszkę słabszy. 767-400-400. No i zaraz będziemy mieli, coś czuję, poprawną odpowiedź. I mamy... Halo, dzień dobry.
10: Dzień dobry. Czy to jest pilniczek kosmetyczny?
0: No, to już wiemy. Teraz pytanie jaki?
10: Metalowy.
0: No nie, w życiu. Metalowy tak nie brzmi. I odbieram kolejny telefon. Halo, halo, dzień dobry.
11: Halo, no więc może ja spróbuję, że to jest papierowy pilniczek.
0: Nie, papierowy też tak nie brzmi. Papierowy pilniczek też tak nie brzmi. Papierowy pilniczek i metalowy mają takie puste brzmienie, a tutaj nie jest takie puste brzmienie. To jest takie bardziej basowe brzmienie. Ja wiem, że wy teraz się będziecie śmiać, że a, tutaj znawca pilniczków. Nie, ale to ewidentnie różnica jest. Wiem, bo piłuję paznokcie, ale nie takim akurat. Halo, dzień dobry.
12: Dzień dobry, czy to jest pilniczek szklany?
0: Tak, właśnie. Szklany pilniczek do paznokci. Szklany pilniczek mamy. Kto tam po drugiej stronie jest? Dzień dobry.
12: Magda. Dzień dobry.
0: Magda, gdzie ty jesteś, powiedz mi?
12: Jadę do pracy.
0: Ale czym ty jedziesz do tej pracy?
12: Samochodem.
0: Ale swoim własnym, osobistym?
12: Tak.
0: Ty masz okno otwarte, czy jesteś na jakimś głośnomówiącym?
12: W Mercedesie chyba chodzi, jeszcze, bo zimno jest.
0: Jak zimno jest, słuchaj, no jakie zimno? Ile ci tam, 4 stopnie pokazuje termometr?
12: 4, no. Dokładnie 4.
0: No widzisz? To jak zimno jest? Słuchaj, mi dzisiaj synoptycy powiedzieli, że w niektórych miejscach miało być -1 niby. Ja się zastanawiam,
12: no
0: gdzie.
12: No to niedobrze.
0: No niedobrze, dobra. Magda, tak?
12: Tak.
0: Dobra, to dobrze usłyszałem. Skąd ty, Magda, jesteś?
12: Z Głogowa.
0: Głogów, dobra, sobie notujemy. Skąd ty wiedziałeś, że to pilniczek akurat szklany jest?
12: Miałam kiedyś pilniczek szklany i tak kojarzyłam.
0: No i co się stało, że nie masz już tego szklanego pilniczka?
12: Nie wiem, używam papierowego.
0: O, bo wygodniej chyba. I chyba lżejszy chyba też, tak. Taki papierowy to chyba lżejszy też. To jest takie małe są w ogóle papierowe, takie można powiedzieć jednorazówki, gdzieś jak człowiek wyjdzie i gdzieś mu się paznokieć zahaczy. No dobrze,
12: ale
0: no tak.
12: Ale miałam taki szklany, więc...
0: A to może ci się potukł, słuchaj, ja nawet nie pamiętasz. No dobra, no Magda, ale ty teraz jedziesz do pracy, ale po co ty jedziesz do pracy, słuchaj?
12: Żeby robić to, co się lubi.
0: A, dobra, no jak jedziesz robić to, co się lubi i jesteś w stanie mi to potwierdzić właśnie w tym momencie, że robisz to, co lubisz i nie mówisz tego z przekąsem.
12: Nie mówię, nie.
0: Dobrze, dobrze. A daleko będziesz jechać jeszcze?
12: Nie, już właśnie się zatrzymuję.
0: Ue, to cudownie, słuchaj, to fajnie. Rozumiem, że dzieci i młodzież rozwieziona do szkół, przedszkoli.
12: No, tata
0: rozwozi. A, tak sobie podzieliliście to. To bardzo dobrze, słuchaj. Magda, czy ty w ogóle myślałaś o tym, co ty wygrałaś, czy nie? Czy wiesz, czy nie wiesz?
12: Tak, wiem.
0: A, dobrze.
12: Do parku trampolin.
0: A, tak jest, tak jest. Park trampolin Hop Park Lubin przy ulicy Zwierzyckiego 3 w Galerii Indomo na pierwszym piętrze was zaprasza. Tutaj jest karta podarunkowa o wartości 80 zł właśnie na takie całodniowe zabawy w takim parku trampolin. Także myślę, że ktoś tam się wybawi na pewno bardzo dobrze.
12: Tak, na pewno. Córka będzie się bawić.
0: No, i będzie zadowolona. Lubi skakać?
12: Lubi skakać, biegać.
0: Czyli generalnie szalona dziewczyna.
12: Szalona, bardzo.
0: To dobrze. To słuchaj, to ja jestem pewien, że jak ją tam zabierzecie, to ona się tak wybawi, że później macie już święty spokój wieczorem.
12: No, oby tak było.
0: Oby tak było.
12: Tak będziemy planować.
0: To teraz musicie, wiesz, z mężem sobie zastanowić się, gdzie, w którym miejscu zrobić to, żeby wam było jak najprzyjemniej później wieczorem.
12: Jest takie miejsce.
0: A okej, okay, dobra. Nie wnikam więcej. Magda, gratulacje raz jeszcze. Powiedz tylko, kogo
12: dziękuję.
0: Pozdrawiamy.
12: Pozdrawiam wszystkich, którym się nie udało. Koleżanki z pracy i rodziny. I was
13: studio.
0: Bardzo dziękujemy oczywiście też za pozdrowienia. My, ja też pozdrawiam wszystkim właśnie osoby, którym się dzisiaj nie udało. No ale spokojnie, kochani, jeszcze jest środa, jeszcze jest czwartek, piątek przed wami. Jeszcze voucher, ta całodniowa karta podarunkowa o wartości 80 zł do wykorzystania w parku Trampolin Hop Park w Lubinie przy Zwierzyckiego 3 będzie czekała. Także trzy osoby jeszcze ją zgarną. Wczoraj Ania, dzisiaj Magda. Kto jutro? No to jest pytanie, zagadka też dla was przy okazji. Jutro 7.15 startujemy, a teraz już za momencik, 7.30, więc czas na kolejny dzisiejszy serwis lokalny. Zostańcie z nami, dajcie głośniej radioodbiornik. Radio
14: Elka. Reklama.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: To wielki start! Otwieramy Oto Park Lubin. 3 dni konkursów promocji i emocji. Odwiedź swoje ulubione i premierowe marki. Biedronkę, Sinsay, Action, Shock Price, Media Expert, Mr. Do It Yourself i Nexterio Outlet.
17: Spotkaj lubińskich sportowców i mistrzów na 4 łapach. Odkryj świat Akademii Pana Kleksa.
16: Wielki start już 22 października od 9. Oto Park Lubin. Jana Pawła II, 3A i 3B.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Adam, kamera gotowa, akcja! Zaczynamy reklamę Banku Spółdzielczego we Wschowie.
20: Kiedy myślę o własnym domu, nie myślę o reklamie. Myślę o miejscu, które urządzę po swojemu. O porannej kawie na tarasie i o ludziach, którzy pomogli zmienić mój projekt w rzeczywistość.
19: Adam, czyli bankowe formalności już za tobą?
20: Zgodnie z planem. Już wkrótce odbieram klucze. Indywidualne podejście? Jest. Kompleksowa oferta? Jak najbardziej. Wsparcie na każdym etapie? Oczywiście. Tak lubię. Bank Spółdzielczy we Wschowie, bo relacje są najważniejsze. Polecam. Adam Woronowicz.
19: Szczegóły w placówkach banku i na stronie internetowej www.bswschowa.pl.
21: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
14: Reklama.
22: Autopromocja.
23: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
14: Powtórka audycji o 19.15.
22: Autopromocja.
24: Radio Elka, lokalne radio.
0: I na zegarze praktycznie 7.30.
25: Wiadomości lokalne Radia Elka z Zagłębia Miedziowego, Marcin Hausek. Zapraszam. Do końca października mieszkańcy Lubina mogą włączyć się w akcję Kawa dla Seniora i sprawić przyjemność podopiecznym Domu Pomocy Społecznej Ostoja. W tym roku oprócz kawy, herbaty i słodkości zbierane są również drzemy. To inicjatywa, która nie tylko wspiera seniorów, ale także łączy pokolenia, mówi Aneta Zbylska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej Ostoja w Lubinie.
1: Nasza akcja fajnie się wpisała w życie społeczności naszej lokalnej, ale największymi takimi jakby odbiorcami to są szkoły i przedszkola przede wszystkim. To są dzieciaczki, które do nas przychodzą, te najmłodsze i młodzież, także ta akcja nabiera takiego fajnego międzypokoleniowego charakteru, co nas bardzo cieszy.
25: Organizatorzy podkreślają, że liczy się każda forma wsparcia, zarówno od instytucji, firm, jak i osób prywatnych. Zebrane produkty pomogą uzupełnić zapasy na kolejne miesiące.
1: Zainteresowanie jest duże. Jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim instytucjom, wszystkim osobom prywatnym za to wsparcie, bo naprawdę jest to ogromne wsparcie dla naszych mieszkańców.
25: Dary można przynosić do Domu Pomocy Społecznej Ostoja w Lubinie codziennie od rana do godziny 19. Zbiórka potrwa do 31 października. Przeprosiny nie zmienią wyniku meczu. Kolegium sędziów PZPN potwierdziło błąd arbitrów w sobotnim spotkaniu KGHM Zagłębia Lubin z Krakowią. Chodzi o kontrowersyjny rzut karny podyktowany dla gospodarzy po zagraniu ręką Aleksa Ławniczaka. Sędzia Tomasz Marciniak miał po meczu przeprosić miedziowych. Po analizie uznano, że obrońca Zagłębia nie miał szans uniknąć kontaktu z piłką, a jego ręka była ułożona naturalnie. Błędna była więc rekomendacja sędziów VAR, by przeprowadzić wideoweryfikację. Krakowia wykorzystała jedenastkę, a potem zdobyła jeszcze 2 gole i wygrała 3-1. Kolegium sędziów zaznaczyło jednak, że drugi rzut karny dla gospodarzy został podyktowany prawidłowo. Głogów był miejscem wspólnego treningu młodych zawodników jiu-jitsu z kilku miast. Na macie spotkali się reprezentanci klubów m.in. z Wrocławia, Zielonej Góry i Gorzowa. Pod okiem Aleksandry Patelskiej, trenerki kadry narodowej Polskiego Związku Jiu-Jitsu Sportowego, szlifowali technikę przed ważnymi startami. Kamp zorganizował głogowski klub judo.
2: Dzisiaj skupiliśmy się na takim rozwijaniu technik w walce, czyli to są takie przygotowania stricte pod zawody, więc myślę, że na pewno to im pozwoli gdzieś tam przekierować te techniki w trakcie jakichś międzynarodowych nadchodzących turniejów.
25: Podkreślała Aleksandra Patelska. Kamp zrobił duże wrażenie na 10-letnim Filipie Szykminie z klubu Orion Jiu-Jitsu.
3: No mi trener powiedział, że pojedziemy na kamp w Głogowie. Ja byłem bardzo zadowolony. Mi podoba się jak zwykle 10 na 10, bo lubię walki.
25: Zdjęcia z wydarzenia i więcej informacji z regionu na portalu miedziowe.pl.
4: Reklama.
5: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
13: A co mamy do wyboru?
5: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
13: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
5: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
13: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
19: Adam, kamera gotowa, akcja! Zaczynamy reklamę Banku Spółdzielczego we Wschowie.
20: Kiedy myślę o własnym domu, nie myślę o reklamie. Myślę o miejscu, które urządzę po swojemu. O porannej kawie na tarasie i o ludziach, którzy pomogli zmienić mój projekt w rzeczywistość.
19: Adam, czyli bankowe formalności już za tobą?
20: Zgodnie z planem. Już wkrótce odbieram klucze. Indywidualne podejście? Jest. Kompleksowa oferta? Jak najbardziej. Wsparcie na każdym etapie? Oczywiście. Tak lubię. Bank Spółdzielczy we Wschowie, bo relacje są najważniejsze. Polecam. Adam Woronowicz.
19: Szczegóły w placówkach banku i na stronie internetowej www.bswschowa.pl.
26: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
27: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
28: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
29: No ja.
4: Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
6: No ba!
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: 3, 17, 40...
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15...
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Chcesz zdobyć nowy zawód i rozwijać własną pasiekę? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej zaprasza na bezpłatny 3-semestralny kurs kwalifikacyjny. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej. Zdobądź certyfikowany tytuł zawodowy pszczelarza i przygotuj się do prowadzenia oraz rozwijania własnego gospodarstwa pszczelarskiego lub firmy z tym związanej. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej, ulica Kolejowa 5. Informacje 76 849 73 10.
28: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
29: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
30: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
29: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
31: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
32: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
31: A co to znaczy CCD?
32: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
31: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
14: Reklama.

I na naszym zegarku 7:40 przed sekundką Marisa, za momencik Pink, będzie Dawid Damiano, będzie Just i Sam Harper z kawałkiem Just a Little, będzie też Oscar Sims, czyli będzie jeszcze bardzo tanecznie, bardzo przyjemnie i energetycznie na naszej antenie. A teraz sobie wyobraźcie, że można wziąć jeden dzień wolnego, a mieć aż 5. Można tak? Można. Jeden dzień urlopu, można mieć 5. Słuchajcie, w tym roku drugi dzień świąt Bożego Narodzenia przypada w sobotę. Oznacza to, że my, Polacy, zatrudnieni na umowę o pracę, dostaniemy dodatkowy dzień wolny w tygodniu, a dla pracowników na przykład Korpusu Służby Cywilnej ten dzień został już wyznaczony na konkretną datę i decyzję w tej sprawie podjął premier Donald Tusk i została ona zapisana w zarządzeniu numer 2 prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2026 roku i zgodnie z nią pracownicy Służby Cywilnej dzień wolny odbiorą w poniedziałek 28 grudnia. To oznacza, że czeka ich aż 5 dni wolnych, bez przerwy od pracy, czyli Wigilia, pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt, później niedziela i poniedziałek, czyli 5 dni wolnego. No i wystarczyło w taki sposób pokombinować i mieć wolne. Także jeżeli ktoś z Was jeszcze nie zastanawiał się, czy w grudniu brać wolne, no to macie, widzicie, jeden dzień urlopu, 5 dni wolnego. Trzymam kciuki, żeby wasz szef się na to zgodził. Poza tym końcówką roku, kto by pracował, jakbyście wzięli sobie jeszcze na przykład tak raz, dwa na przykład dni wolnego, a ten na przykład faktycznie tą sobotę mielibyście wtedy przepisaną na ten poniedziałek, to macie w ogóle do końca roku już wolne i w ogóle macie już święty spokój, za przeproszeniem. Słuchajcie, za 18 minut godzina 8, natomiast żeby wziąć urlop, żeby wziąć wolne, żeby w ogóle chodzić do pracy, to trzeba ją mieć, prawda? No i my też wychodzimy do Was naprzeciw, jeżeli ktoś szuka pracy pierwszej na przykład swojej w życiu, albo jest osobą, której powinęła się lekko noga, jest aktualnie osobą bezrobotną, to my oczywiście zapraszamy na portal miedziowe.pl do zakładki ogłoszenia praca. To tam też właśnie będziemy do najświeższych, najnowszych ofert zaglądać po godzinie 8:15. Także trzymam za Was kciuki, życzę powodzenia. A może ktoś chce się przebranżowić, to też trzymam kciuki, życzę powodzenia. I mam nadzieję, że dziś uda się znaleźć tę wymarzoną pracę w regionie. A teraz, skoro już 17 prawie minut do godziny 8, ja już się nagadałem, to czas na trochę muzyki.

0: Reklama.
1: Telegram Sportu Lotniczego Wrocław. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ochryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
0: Reklama.
2: No i drodzy słuchacze, już 10 minut nam pozostało do godziny. Tak jest, do 8. O 8 informacje z kraju i ze świata, a po godzinie 8 między innymi wieści pogodowe. No dzisiaj przychłodziło troszkę, nie przymroziło jeszcze, mam nadzieję, ale przychłodziło. No 4 stopnie Celsjusza, 4-5, w tych granicach się poruszamy. Za momencik muzycznie będziemy was na pewno rozgrzewać, ale mam nadzieję, że i najnowsze prognozy pogody was troszkę rozgrzeją. Otóż jak się okazuje, zima roku 2026 i 2027 w naszym kraju może przynieść pogodę zupełnie inną od tej, którą wskazywały wcześniejsze prognozy. Tak przewidują teraz eksperci, może się okazać, że będzie ona łagodniejsza niż zwykle, a wszystko, w sensie wszystko, a tego powodem ma w ogóle być nasilające się El Niño, którego wskaźniki osiągnęły już 2 ponad stopnie Celsjusza. No i jeśli chodzi o trwające zjawisko, no to ono przybiera na sile. Natomiast jak chodzi o te prognozy oparte na modelu GFS, czyli Global Forecast System, one wskazują, że w ogóle październik i listopad mogą przynieść temperatury wyższe niż średnie z ostatnich 2 dekad. W tym miesiącu na przykład nawet o 1,5 stopnia Celsjusza więcej może być średnie odchylenie, no a w listopadzie w okolicach 1 stopnia, także jeżeli chodzi o listopad i październik, to mają one być bardzo, ale to bardzo inne niż te, które dotychczas pamiętamy. Natomiast rzeczniczka IMGW, pani Agnieszka Prasek, mówi, że wyższa średnia miesięczna nie wyklucza krótkich okresów mrozów ani intensywnych opadów śniegu. Mowa tutaj oczywiście o grudniu, bo początek zimy może być łagodniejszy od wieloletniej normy. W grudniu średnia temperatura w całej Polsce ma znaleźć się powyżej typowych wartości dla tego miesiąca, a suma opadów powinna zostać w normie. Także jeżeli chodzi o opady, to śniegu nie będzie, ale raczej deszcz. Nie zmienia to jednak faktu, że może się okazać, że będzie to jedna z najcieplejszych zim, jakie dotychczas w naszym kraju się pojawiły. Zresztą poczekamy, zobaczymy, a póki co 8 minut do godziny 8, a 4-5 stopnia na termometrach. Dzisiaj maksymalnie do 14-15 i dużo, dużo słońca, więc na to słońce czekamy, ale póki go nie ma, to czas was solidnie rozgrzać.

0: Autopromocja.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.
2: Powtórka audycji o 19:15.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: To wielki start! Otwieramy Oto Park Lubin. 3 dni konkursów promocji i emocji. Odwiedź swoje ulubione i premierowe marki. Biedronkę, Sinsay, Action, Shock Price, Media Expert, Mr. Do It Yourself i Nexterio Outlet.
5: Spotkaj lubińskich sportowców i mistrzów na 4 łapach. Odkryj świat Akademii Pana Kleksa.
4: Wielki start już 22 października od 9. Oto Park Lubin. Jana Pawła II, 3A i 3B.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Z 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
5: Reklama.
6: Na zegarze jest już 8.
7: Planował zamach i szukał wspólników. Student KUL tymczasowo aresztowany. Ruszył proces podpalaczy z Marywilskiej. Popularny żel przeciwbólowy wycofany w całej Polsce. GIS wydał decyzję. Ewelina Walczak. Sąd zastosował 3-miesięczny areszt dla studenta KUL-u, który miał w internecie pisać, że przygotowuje atak. Policję zawiadomiła uczelnia, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury w Lublinie. W telefonie i komputerze funkcjonariusze znaleźli podejrzane treści.
8: Policjanci zatrzymali mężczyznę, który akurat znajdował się w taksówce na aplikację. Jest pracownikiem wykonującym tego rodzaju przewozy jako kierowca. Mężczyzna nie przyznał się do stawianego mu zarzutu. Sąd uwzględnił wniosek i zastosował wobec mężczyzny areszt na okres 3 miesięcy.
7: Według prokuratury student próbował namawiać do udziału w rzekomym ataku także inną osobę. Tragiczny finał domowej przemocy w Sosnowcu. 53-latek ze szczególnym okrucieństwem zabił własnego ojca. Z ustaleń śledczych wynika, że 88-letni mężczyzna był ofiarą fizycznej i psychicznej przemocy od kilku lat. Ten domowy dramat zakończył się na początku października, gdy po kolejnym ataku i ciężkich urazach głowy starszy mężczyzna zmarł. Podejrzany Januszka trafił już do aresztu, choć w trakcie przesłuchań wszystkiemu zaprzecza. Znęcanie się nad osobą nieporadną i pobicie ze skutkiem śmiertelnym 53-latkowi grozi teraz nawet dożywocie. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie podpalenia hali przy Marywilskiej w Warszawie. Oskarżeni to Białorusin i 4 Ukraińców. Według śledczych działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Hala przy Marywilskiej spłonęła doszczętnie w maju 2024 roku. Powstrzymać atak, osłabić przeciwnika i rozbić jego siły to 3 filary teorii zwycięstwa przedstawionej przez dowódcę sił NATO w Europie generała Grynkiewicza. Jej głównym celem jest odstraszenie Rosji i niedopuszczenie do wojny. Więcej o tym Szymon Kępka.
9: Odstraszanie, wyznaczanie Rosji czerwonych linii i defensywna strategia bezbierności na zagrożenie. W teorii zwycięstwa generała Grynkiewicza jest też otucha dla społeczeństw krajów NATO, uważa były szef BBN generał Stanisław Koziej.
10: Tego typu sygnał kierowany do Rosji, akurat w tym momencie, kiedy Rosja się uaktywnia i próbuje nas straszyć, jest bardzo ważny, że on się tutaj pojawi.
9: Kluczowe jest też to, że strategia generała Grynkiewicza dotyczy czasu wojny, a w języku wojskowych obecnie jesteśmy pod progiem wojny, a to oznacza zagrożenia hybrydowe, tłumaczy pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik Sztabu Generalnego.
11: Chodzi o to, abyśmy my jako społeczeństwo nie dali się zastraszyć, abyśmy ufali źródłom informacji, abyśmy nie ulegali dezinformacji.
9: Teoria generała Grynkiewicza nie odpowiada jednak wprost na pytanie, w jakich warunkach ma dojść do odpowiedzi NATO na ewentualną rosyjską agresję.
7: Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu niektóre serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfen Max. Preparat został wycofany z powodu wady jakościowej, a konkretnie chodzi o przekroczenie limitu dla jednego z zanieczyszczeń nitrozoaminowych. Decyzja dotyczy tubek leku o różnych gramaturach. Dokładne numery wycofanych partii można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
12: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Na europejskie boiska wraca Liga Mistrzów, a wraz z nią sporo polskich piłkarzy. Polski mecz szykuje się m.in. w Azerbejdżanie, tam o 18.45. Sabah Baku prawdopodobnie z Tymoteuszem Puchaczem w składzie zmierzy się ze Slawią Praga, w której występują Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. Z kolei Lens Michała Skurasia podejmie Sporting Lizbona, mówi trener Portugalczyków Rui Borges.
6: Jeśli chodzi o Lens, to drużyna, z którą trudno się gra u siebie, która w tym sezonie pokonała już dwukrotnego mistrza Europy, co wiele mówi też o ich jakości.
12: Z kolei o 21 na San Siro może wystąpić Piotr Zieliński. Jego Inter zagra z Klub Brysz. W tym samym czasie Barcelona z Wojciechem Szczęsnym na ławce zmierzy się w Stambule z Galatasaray. Ciekawie zapowiada się też dziś pojedynek w Madrycie. Tam już bez Polaków Atletico zagra z Manchesterem United. Rozstawiony z numerem drugim Hiszpan Carlos Alcaraz przegrał w dwóch setach 5-7, 6-7 z Belgiem Zizou Bergsem na turnieju w Szanghaju. Wcześniej z rywalizacją pożegnał się Amerykanin Ben Shelton, a to oznacza, że nowym numerem jeden w rankingu tenisistów będzie Niemiec Aleksander Zwieriew. Dziś po 13 w Szanghaju w walce o ćwierćfinał swój mecz rozegra Hubert Hurkacz. Jego rywalem Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Deweloper Rzeszów oraz Lotto Chemik Police to dwie jak na razie niepokonane zespoły w siatkarskiej Tauron Lidze Kobiet. Drużyny wygrały wczoraj po 3-1. Rzeszowianki pokonały Sokoła Mogilno, a zespół z Polic lepszy był od MKS-u Kalisz. Piłkarska Liga Mistrzów gra nie tylko w Europie, ale też w Azji, a tam Cristiano Ronaldo przybliżył się do tego, by zdobyć 1000 bramkę w oficjalnych spotkaniach w karierze. Jego Al Nassr pokonał 3-1 Neftchi Fargon z Uzbekistanu. Dla Ronaldo było to już 981. oficjalne trafienie w seniorskiej karierze. Co ciekawe, mecz trzeba było przerwać na godzinę z powodu alarmu rakietowego.
13: Radio Elga, lokalne radio.
5: Reklama.
2: A teraz jeszcze jedna dobra wiadomość. Części do aut osobowych, dostawczych i motocykli oraz dokładny dobór po numerze VIN znajdziesz w Mototeam Głogów.

Zresztą dzisiaj, patrząc na datę, to nikt by mi nie powiedział, że 13 października będzie tak ciepło, a dzisiaj 14 stopni, ale to jeszcze nic, bo w odczuciu będzie zdecydowanie wyżej, natomiast proszę uważać na mgły i zamglenia, bo one mogą się w regionie pojawiać. Na barometrze delikatny wzrost to 1026 hektopaskali, a wiatr wieje do nas z zachodu z prędkością do 15-16 km na godzinę. Dziś temperatura odczuwalna wyższa, jak już mówiłem, jutro troszkę niższa. Jutro troszkę bardziej wiatr będzie wiał z północnego zachodu, ale też będzie deszczowo. Przede wszystkim o poranku mają się pojawić opady deszczu. Jutro natomiast do 16 stopni. Do 15 zobaczymy w czwartek, do 16 zobaczymy w piątek i odczujemy jeszcze więcej. Natomiast do 15 w sobotę i też odczujemy więcej. A niedziela? Na niedziela to już troszkę deszczu, troszkę niższe wartości, bo w okolicach plus 12 stopni. Natomiast proszę się nie przejmować, jeszcze temperatury rzędu 15-16 stopni będą się pojawiać w naszym regionie, przynajmniej w przyszłym tygodniu, według zapowiedzi synoptyków tak też będzie, a końcówka października i początek listopada ma być deszczowy. Tak to wygląda w prognozach w naszym regionie, a jak to wygląda w muzyce? Ach, proszę Państwa, muzyka jest doskonała, więc już za momencik, mam nadzieję, że Was podniosę trochę na duchu, dodam energii na ten piękny wtorek 13 października.

0: czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
1: Kocham cię.
2: Ja ciebie też.
0: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko na raz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
3: Głogów, Aleja Wolności 42. Lubin, ulica Jana Pawła 82D.
4: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Twój dealer Omoda JQ. Rewo Lubin, ulica Hutnicza 2.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w galeriach Kuprum Arena w Lubinie i Głogowia w Głogowie.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
12: Zamów reklamę w Radiu Elka 885-20-20-10 i niczym gazela biegnij po sukces.
13: Reklama.
14: Autopromocja.
12: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
13: Powtórka audycji o 19.15.
14: Autopromocja.
15: Giełda pracy.
16: I oczywiście teraz czas rozpocząć już giełdę pracy, ponieważ mamy kwadrans po godzinie 8, natomiast tak jak słyszeliście, kwadrans po godzinie 9, czyli za godzinkę rozpoczniemy temat dla reportera. Ale teraz skupmy się na pracy, zaglądamy sobie na portal miedziowe.pl, zakładka ogłoszenia praca i proszę bardzo, mamy osobę do, poszukiwaną osobę do sprzątania w działu masarniczym w sklepie Intermarché, ale to nie wszystkie oferty w tym sklepie, otóż przyjmie się do pracy również na stanowisko sprzedawcy dział wędliny w pełnym wymiarze czasu pracy. I jeszcze jedna oferta. Poszukiwana jest osoba do wykładania towaru na pół etatu w godzinach 8-12. To również w sklepie Intermarché w Głogowie. Tam też należy składać podania wyłącznie osobiście, ale gdyby ktoś chciał znać się więcej szczegółów, to numer kontaktowy 76 835 89 31. Teraz czas na kolejną ofertę pracy. Szuka się osoby, która ma ochotę i wolę wolny czas, by pomóc przy zwierzętach w nowo powstałym gospodarstwie. Praca przy osiołkach, kuskach, alpakach i zaprasza się chętne osoby do kontaktu. Praca polega na porządkowaniu m.in. odchodów, a doświadczenie nie jest potrzebne, tylko chęci do pracy ze zwierzakami. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszamy do kontaktu. Numer kontaktowy to 784 521 682. Kolejna oferta pracy to firma Komak, która poszukuje osoby do naprawy worków Big Bag, a dokładniej krawiec krawcowa poszukiwana, a firma zajmuje się produkcją ścierniwa na bazie żużla pomiedziowego i taka osoba jest potrzebna do pracy w Ruszowicach. Wszelkie osoby chętne, więcej szczegółów znajdą na portalu miedziowe.pl, a numer kontaktowy to 601 882 715. I jeszcze raz, dwa, trzy oferty pracy od firmy Arkop, która jest polską firmą budowlaną z ponad 35-letnim doświadczeniem. Realizują w generalnym wykonawstwie przedsięwzięcia na terenie całego kraju w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego i mieszkaniowego i obecnie poszukują aż 5 osób na stanowisko. Robotnik budowlany, kolejna oferta to 3 osoby na stanowisko monter sieci wodno-kanalizacyjnej i 3 osoby na stanowisko spawacz monter. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to po więcej szczegółów, bo to wszystko pięknie rozpisane, wymagania, co oferują i tak dalej, to polecamy poszczegóły zajrzeć sobie na nasz portal miedziowe.pl. Ja tylko dopowiem, że kontakt w godzinach od 8 do 15, czyli już można dzwonić pod numer 504 218 129. A my trzymamy za Was kciuki, życzymy Wam powodzenia w poszukiwaniu pracy i mamy nadzieję, że ta praca się właśnie dziś znajdzie. A więcej na portalu Zagłębia Miedziowego, miedziowe.pl, zakładka ogłoszenia praca.

0: Monday morning na naszej antenie, a my mamy wtorkowy w sumie poranek i to taki całkiem przyjemny, chociaż mgliście, chociaż mgły zamglenia faktycznie się pojawiają, to już coraz więcej słońca się pojawia, no ale zimno jeszcze, nie? Jeszcze tak, jeszcze potrafi tutaj niestety wiaterek od czasu do czasu troszkę mocniej powiać, a przy okazji te 5-6 stopni no nie napawa optymizmem, ale spokojnie, później będzie więcej. Słuchajcie, drodzy słuchacze, bo dzisiaj ważny dzień, dzisiaj 13 dzień października, a to oznacza, że obchodzony jest dzień dawcy szpiku. Kiedy to trzeba zwrócić uwagę na fakty, że wystarczy zrobić kilka kroków, by uratować komuś życie. Jakie to są kroki, słuchajcie? Pierwszy krok to sprawdzić, czy możecie zostać dawcą. Jak to zrobić? No trzeba stwierdzić, czy jest się zdrowym i jest się w wieku od 18 do 55 lat. Kolejna sprawa to nasze BMI. Czy jest w przedziale 16,5-40? Jeżeli tak, no to spokojnie, można się zarejestrować. I wtedy wchodzi się na stronę fundacji www.dkms.pl. Zamawia się taki pakiet rejestracyjny, to pałeczki i formularz, no i później pobiera się wymaz, wypełnia się formularz i odsyła się do DKMS-u. A po zakończeniu procesu rejestracji otrzymuje się kartę dawcy. Kolejny krok to można pomóc swojemu bliźniakowi genetycznemu. Pracownik fundacji DKMS może się z wami skontaktować, jeżeli oczywiście wasz bliźniak genetyczny będzie potrzebował szpiku. Zaprosi was wtedy na badania kwalifikacyjne oceniające wasz stan zdrowia. No i później przyjdzie czas na pobranie komórek macierzystych. Komórki pobiera się przez wkłucie założone na przedramionach oczywiście. To troszkę trwa. Później wbija się igłę w talerz kości biodrowej. Pobiera się to, co trzeba. No i w ciągu 48 godzin od pobrania odbywa się przeszczepienie, czyli transfer komórek od dawcy do biorcy. No i następnie okres regeneracji komórek macierzystych po pobraniu to zwykle około 14 dni. No i krok piąty to misja wykonana. Mogliście właśnie w taki sposób podarować szansę na drugie życie. Na kolejne, lepsze życie na przykład. Więc drodzy słuchacze, jeżeli ktoś z was zastanawiał się nad tym, czy nie zostać dawcą szpiku, no i nie pomóc DKMS-owi, no to ja polecam dziś zastanowić się raz jeszcze i może faktycznie spróbować zostać tym dawcą szpiku, znaleźć swojego genetycznego bliźniaka i mu po prostu pomóc. To dziś, 13 października, przypominam, obchodzony jest Dzień Dawcy Szpiku. A na naszym zegarku teraz 8:27. My robimy sobie króciutką przerwę reklamową i zaraz po niej wracamy do was z najlepszą muzyką. Na początek pojawi się nasz polski hit, którym będzie nie kto inny jak Agnieszka Chilińska z kawałkiem Nie Mogę Cię Zapomnieć.
1: Szukasz idealnego miejsca na weekendowy wypad lub pobyt z rodziną? To komfortowy hotel Polanica Resort & Spa w Polanicy Zdroju. Wypocznij aktywnie w parku wodnym z kompleksem saun, kosmetyczną strefą spa oraz salami zabaw dla dzieci. Zagraj w hotelowej kręgielni, a wieczorami spędź czas ze znajomymi w klubie podczas weekendowych imprez z DJ-em. Hotel Polanica Resort & Spa to także doskonałe miejsce na organizację konferencji i eventów nawet dla 200 osób. Zarezerwuj pobyt w rodzinnym resorcie w Polanicy Zdroju. Zapraszamy na www.hotelpolanica.pl.
2: Zrób zakupy i zgarnij squishy. Już 16 i 17 października odwiedź Galerię Glogowia. Zrób zakupy za minimum 100 zł, zarejestruj paragon i odbierz w prezencie wyjątkową zabawkę squishy. Czekamy na was w godzinach od 12 do 18. Pamiętaj, liczba nagród jest ograniczona. Zakupy, zabawa i squishy. Tylko w Galerii Glogowia.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.

0: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A Ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie nie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
3: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
4: Od Oleofarm.
5: Reklama.
6: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: prosty, fajny. 500 545 500, słomu i grata.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus +13 tysięcy od Oleofarm.
4: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
5: Kocham cię.
6: Ja ciebie też.
4: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
7: Głogów, Aleja Wolności 42. Lubin, ulica Jana Pawła 82D.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Reklama.

I'm so excited na naszej antenie The Point Assista. Już Usually Ultra 80 Immoel Angel szykują się do grania z kawałkiem Moving to the Sun. No my też idziemy w kierunku słońca, bo jakżeby inaczej, z każdą minutą, z każdą godziną będzie coraz więcej tego słońca nad naszymi głowami i bardzo nas to cieszy. Natomiast też za chwilkę już praktycznie, bo o godzinie 9.15 na naszej antenie, czyli za 35 minut rozpoczniemy nasz dzisiejszy temat dla reportera. Audycję cykliczną, która trwa od poniedziałku, która pojawia się na naszej antenie od poniedziałku do piątku, a trwa przez 30 minut, od 9.15 do godziny 9.45. I to właśnie przez te pół godziny czekamy na wasze telefony z tematami dla naszych reporterów. 767-400-400, nie inaczej będzie dziś, 9.15, więc zapraszam.

Let's get it started. No pięknie zagrali. No i ja jest 14 minut do 9. 9 informacje lokalne, na które was zapraszam. W ogóle 9 to najbardziej lokalna godzina na naszej antenie. Po 9 informacje lokalne, wiadomości z dróg Zagłębia Miedziowego, Eryk Woźniak, do tego piosenka dla kierowców, no i temat dla reportera, o którym już wspominałem. Natomiast nie wiem, czy wspominałem już o naszym portalu miedziowe.pl, to znaczy na pewno wspominałem, natomiast jeszcze nie powiedziałem o tym, że seniorzy przejęli klucze do miasta. Właśnie wczoraj kolorowy korowód, wspólna zabawa i symboliczne przejęcie władzy nad tym miastem. To właśnie w Głogowie odbyła się czwarta już senioriada, a prezydent Rafał Rokaszewicz przekazał klucz do miasta pani Elżbiecie Leszczyńskiej, przewodniczącej Głogowskiej Rady Seniorów. To symboliczny gest, który na cały dzień oddaje miasto w ręce jego starszych mieszkańców. Też przy okazji seniorzy już niebawem będą bawić się na biesiadzie senioralnej. Piękna, kolorowa galeria zdjęć Leszka Wspaniałego już na naszym portalu miedziowe.pl, więc zapraszam was, kochani, żebyście sobie zobaczyli. No i żebyście sobie, drodzy seniorzy, drogie seniorki, zobaczyli, czy przypadkiem was nie ma na tych zdjęciach, bo coś czuję, że Leszek Wspaniały mógł was ująć na tych zdjęciach. Także to wszystko na naszym portalu miedziowe.pl, no i oczywiście znacznie, znacznie więcej, bo przecież zaglądając na miedziowe.pl to nie tylko piękne galerie zdjęć znajdziecie, ale również najważniejsze wiadomości z całego Zagłębia Miedziowego.

0: Sunlights na naszej antenie, a już Monika Lewczuk między jawą a snem szykuje się do grania. Jeszcze tylko minut 14, kochani, 14 minut i gdzie tutaj już, co ja gadam, co jakie 14 minut, kochani, to już jest przecież dziewiąta, to już jest dziewiąta za 3 minutki, dziewiąta o dziewiątej informacje tutaj nasze przede wszystkim lokalne, więc zapraszam właśnie na nie za chwilkę.
1: Reklama.
2: Telegram Sportu Lotniczego Wrocław. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ochryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z WRO.
1: Reklama.
3: Ogłoszenia Radia Elka.
0: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego w Głogowie poszukuje osobę na stanowisko majster robót drogowych. Wymagane doświadczenie w zawodzie. Proponowana płaca od 10 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych brutto. CV prosimy składać mailowo pbd@pbd.glogow.pl lub w siedzibie PBD Głogów, ulica Mickiewicza 63. Zwiększ produkcję bez budowy nowej hali. Gotowa infrastruktura plus dostęp do pracowników. Zakład karny w Głogowie oferuje gotową zdolność produkcyjną poprzez dzierżawę hali produkcyjnej wraz z terenem przyległym, umożliwiającej szybkie rozpoczęcie działalności gospodarczej w oparciu o dostęp do stabilnych zasobów pracowniczych. Lokal użytkowy 2250 m2. Całkowita powierzchnia nieruchomości 4236 m2 przy ulicy Lipowej 21 w Głogowie. Warunkiem jest zatrudnienie skazanych bez nawiązywania stosunków pracy. Koszty pracownicze niższe o 35%. Brak składek zdrowotnych, możliwe wsparcie finansowe inwestycji. Termin składania ofert 30 października 2026 roku, godzina 10. Szczegóły na stronie Zakładu Karnego w Głogowie.
3: Były to ogłoszenia Radia Elka.
1: Reklama.
4: Planujesz imprezę firmową? Zapraszamy do Pałacu w Brzeźnie, położonego w malowniczym parku. To wymarzone miejsce na kameralne spotkania biznesowe, szkolenia, pikniki firmowe i imprezy integracyjne. Wyśmienita kuchnia, noclegi w eleganckim hotelu, klimatyczne spa z zabiegami relaksacyjnymi i pielęgnacyjnymi, golf, tenis. To tylko niektóre z atrakcji, jakie możemy Państwu zaoferować. Pałac Brzeźno Spa & Golf zaprasza. Brzeźno koło Prusic, przy trasie S5. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: To wielki start! Otwieramy Oto Park Lubin. 3 dni konkursów promocji i emocji. Odwiedź swoje ulubione i premierowe marki. Biedronkę, Sinsay, Action, Shock Price, Media Expert, Mr. Do It Yourself i Nexterio Outlet.
7: Spotkaj lubińskich sportowców i mistrzów na 4 łapach. Odkryj świat Akademii Pana Kleksa.
6: Wielki start już 22 października od 9. Oto Park Lubin. Jana Pawła II, 3A i 3B.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
1: Reklama.
3: Radio Elka. Lokalne radio.
14: Wiadomości lokalne Radia Elka, Zagłębia Miedziowego, Marcin Hausek. Zapraszam. W Głogowie doszło do ataku na 16-letniego obywatela Ukrainy. Nastolatek został zaczepiony przez 3 osoby, a podczas zajścia jeden z mężczyzn miał zranić go nożem. Chłopak doznał rany palca. Policja sprawdza, czy powodem ataku była narodowość nastolatka. Zgłoszenie wpłynęło do głogowskiej komendy w soboty około godziny 14:30, mówi Natalia Szymańska, rzeczniczka głogowskiej policji.
15: Aktualnie policjanci prowadzą postępowanie mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia oraz ustalenie tożsamości i zatrzymanie sprawców.
14: Policja nie ujawnia na razie szczegółów dotyczących sprawców. W lubińskich żłobkach numer 2 i 3 powstaną sale sensoryczne przeznaczone do wspierania rozwoju najmłodszych dzieci. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie pozyskał na ten cel środki z rządowego programu Aktywny Żłobek, mówi Beata Lejczak-Wawrynowicz, dyrektor lubińskiego MOPS-u.
16: To takie pomieszczenia, które mają przede wszystkim stymulować rozwój i sensorykę naszych maluszków. Na żłobek numer 2 otrzymaliśmy ponad 46 tysięcy, natomiast na żłobek numer 3 ponad 41 tysięcy. Środki pochodzą z rządowego programu wsparcia opieki nad dziećmi do lat 3, z programu Aktywny Żłobek, sale sensoryczne 2026. W każdym żłobku, w każdej grupie będą wydzielone pomieszczenia sensoryczne po to, aby dzieci mogły rozwijać motorykę, ale też i wyciszać emocje i też rozładowywać bodźce zewnętrzne.
14: Zakup niezbędnego wyposażenia już trwa. Zgodnie z zapowiedziami wszystkie sale mają być gotowe do końca roku. Rodzice 18-letniej Ady z Głogowa apelują o wsparcie na leczenie i rehabilitację córki. Dziewczyna ciężko ucierpiała w wypadku w stajni pod Lesznem, gdzie została kopnięta w głowę przez konia. Po 17 dniach śpiączki farmakologicznej została wybudzona i oddycha już samodzielnie, ale przed nią długa droga do zdrowia. Do wypadku doszło kilka tygodni temu podczas wyprowadzania konia. Ada doznała ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego, a fragment czaszki wbił się w mózg. Dziewczyna nadal nie mówi, nie potrafi samodzielnie jeść ani pić. Rodzina uruchomiła zbiórkę na dalsze leczenie i kosztowną rehabilitację. Link do zbiórki znajduje się pod informacją na portalu miedziowe.pl. Uczniowski Klub Sportowy Sokół w Gaworzycach przygotowuje nietypowy turniej siatkarski. 7 listopada w Gaworzycach odbędzie się pierwszy nocny turniej fluorescencyjny siatkówki. Organizatorzy zapraszają 6-osobowe mieszane drużyny. To może być sportowa nowość nie tylko w Gaworzycach, ale i w całym powiecie polkowickim.
17: Można zapisać się telefonicznie pod numerem telefonu 726-831-404. Drużyny mieszane 6-osobowe, czyli musi być minimum jedna kobieta w drużynie. Robimy to jako Uczniowski Klub Sportowy po raz pierwszy, więc myślę, że nawet na terenie powiatu jest to organizowane takie wydarzenie po raz pierwszy, więc mamy nadzieję, że wydarzenie będzie się cieszyło dużym zainteresowaniem.
14: Mówiła Karolina Cieślak z Sokoła. Organizacja wydarzenia jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu z powiatu polkowickiego.
1: Reklama.
18: I jeszcze jedna dobra wiadomość. Części oryginalne i zamienniki do każdego auta kupisz w Mototeam Głogów. Wejdź na mototeamglogow.pl lub wpadnij na Żeglarską 10.
1: Reklama.
13: Dzień dobry, witam przy mikrofonie Bartosz Skopiński. Przypominam, 13 dzień października, wtorek w kalendarzu, już 6 minut po 9. Daniel, Edward, Gerald, Maurycy, Mikołaj, Teofil świętują imieniny i życzymy im wszystkiego najlepszego. A teraz jeszcze szybciutko o tym, co w pogodzie, bo za moment Eryk Woźniak o tym, co na drogach naszego regionu. A w pogodzie bez większych zmian. No rosną nam temperaturki powolutku, w okolicach 6, może już 7 stopni Celsjusza. Będzie coraz więcej słońca, tak

0: Tu warto pilnować znaków, a nie własnej nawigacji. Teraz coś dla tych, którzy chętnie zostawiają samochód i pojadą dalej pociągiem lub autobusem. W Chrustniku przy stacji kolejowej trwa budowa parkingu Park and Ride. Powstanie tam 9 miejsc postojowych, oświetlenie solarne, ławki, wiata i stojaki na rowery. Pojawią się też nowe przystanki autobusowe. Koszt inwestycji przekracza 628 tysięcy złotych, a finał prac zaplanowano na koniec listopada. Na razie teren przy stacji jest wyłączony z parkowania, więc kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Docelowo ma być wygodniej. Samochód zostaje, a podróż można kontynuować transportem publicznym. To jeszcze raz w skrócie na koniec jak zwykle. W Głogowie remont mostu tolerancji potrwa około 6 tygodni. Kierowcy jadą bez ograniczeń, ale piesi muszą pilnować oznakowania i korzystać z udostępnionego chodnika. W Chrustniku natomiast powstaje parking Park and Ride z 9 miejscami postojowymi i nowym przystankiem autobusowym. Prace mają zakończyć się pod koniec listopada, a do tego czasu trzeba liczyć się z utrudnieniami przy stacji. To były wtorkowe motoniusy Radia Elka Zagłębia Miedziowego. Szerokiej drogi, bezpiecznych manewrów i oby jedynym zaskoczeniem na trasie była zielona fala.
1: Moto News.
2: Reklama.
3: Sponsorem informacji dla kierowców jest Złomuj-Grata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
2: Reklama.
4: Na dzień dobry.
5: Na dzień dobry.

0: reklama.
1: Sponsorem piosenki dla kierowców jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Głogów Mechaniczna 5. Twoje auto wymaga przeglądu? Sprawdź je u nas. Dla każdego płyn do spryskiwaczy gratis. Przyjedź. Głogów Mechaniczna 5.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
2: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
1: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
2: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany z

0: ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielonej, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.

0: swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
5: Ubieramy w reklamy.
6: Jak się reklamować, to w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego i na portalu miedziowe.pl. No wiadomo. Zadzwoń pod numer telefonu 885 20 20 10. Wytłumaczymy Ci, jak to się robi dobrze.
5: Ubieramy w reklamy dużych i małych.
6: Reklama.
7: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767 400 400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
6: Powtórka audycji o 19.15.
8: No to czas rozpocząć w takim razie dzisiejszy temat dla reportera. W studiu ze mną jest Leszek Wspaniały. Dzień dobry, Leszko.
9: Chciałbym się powiedzieć, jak żeby inaczej. Witam cię, Bartku. Słyszycie, Bartko, że jesteście w dobrych nastrojach.
8: W cudownych jesteśmy nastrojach. Kto pyta? Kto pyta, nie błądzi.
9: Tak jest. Szczególnie, że dzisiaj po raz pierwszy o poranku musiałem użyć płynu do rozmrażania szyb.
8: No, tak, dlatego pytałem właśnie, czy był przymrozek jakiś, czy nie.
9: Znaczy, wiesz, jak wsiadałem do auta, było jeden, jak jechałem, to było zero, a potem znowu skoczyło na jeden. Nie?
8: Czyli dobrze mówili synoptycy, że w niektórych miejscach w okolicach minus jednego zera.
9: Jak mi się wydaje, że ta opadająca mgła, wiesz, możliwe, powodowała, że jednak delikatnie przymroziło. Tak więc.
8: Natomiast tutaj cztery były. Stopnie.
9: Zobaczymy, ile będzie telefonów dzisiaj. Czy 4, czy 1, czy 14?
8: Minus 1. Gdzieś będziesz mniej, dzwonił?
9: Mniej niż 0. No. Nie, oglądałem ostatnio właśnie bardziej obcy i
8: w sensie ten film, spodobał mi się na Netflixie, tak?
9: Tak jest, spodobał mi się. No, kwestia podobania to jest kwestia gustu. Mi przypadł do gustu. Były też chwile wzruszające, ale to ja jestem ciepła klucha i nieraz lubię sobie popłakać na filmach. No i co poradzę?
8: Jak na Titaniku.
9: No a to tam są takie odpowiednie momenty,
8: proszę,
9: że wiesz.
8: Pana, piękna i bestia, Król Lew.
9: Na Titaniku, na najlepszym, na wciąż bardziej obcy i tak dalej, i tak dalej.
8: To nie, to ja tylko na bajkach.
9: A.
8: Król Lew, piękna i bestia, Kopciuszek. Wtedy jak kapcia zgubiła. Dobrze, drodzy słuchacze, bo my tu śmiechy, chichy, a my czekamy na wasze telefony. 767 400 400. Może ktoś ma niestety temat, który no, sprawia, że płakać wam się chce, bo to tak wygląda, jak wygląda. A przecież mogłoby to wyglądać znacznie lepiej. To odzwońcie.
9: Płakali wczoraj, ale ze wzruszenia seniorzy, którzy nie w momencie może przejmowania kluczy do miasta, ale jak przedszkolaki ubrane w stroje ludowe zaczęły tańczyć poloneza z takim zaangażowaniem, z uśmiechami na twarzy przed ratuszem w Głogowie podczas jeszcze przed korowodem seniorów, który przemaszerował ze Starówki do Neptuna. Zresztą możecie to zobaczyć na zdjęciach w portalu miedziowe.pl. No naprawdę kapitalnie się ci najmłodsi przygotowali. I jeśli chodzi o wystrój, w sensie się stroje, w których zatańczyli i no, panie przedszkolanki też musiały mocno pewnie w ryzach trzymać, żeby ten polonez i potem drugi z tańców wyszedł znakomicie. Przedszkolaki nagrodzone gromkimi brawami przez liczne grono seniorów, które się przed ratuszem zebrało, a przypomnę, że Senioriada 2026 powoli dobiega końca. Finałem będzie sobotnia biesiada w hali widowiskowo-sportowej. Tam, jak znam świat, biorąc pod uwagę lata ubiegłe, to kilkaset osób będzie się bawić. Ale ja delikatnie przejdę do sportu, bowiem już niebawem na naszej radiowej antenie zagości Krzysztof Augustyniak z ATT Sport i zapraszał będzie Was do udziału w 10. jubileuszowym polkowickim biegu niepodległości. Bieg główny na dystansie 5,1 km, bieg rodzinny, a także bieg na 1,7 km. Zapisy trwają. 160 ponad biegaczy na biegu głównym już zapisanych. Ciekawostką, oprócz atrakcyjnych nagród finansowych w kategorii Open kobiet i mężczyzn, jest też to, że ci, którzy pobiją rekord trasy wśród panów i pań z ubiegłego roku, mają bonus dodatkowo 500 zł nagrody finansowej. Tak więc jest się o co ścigać, jest
8: ile?
9: O co walczyć. 500 zł dodatkowe, jeśli ktoś pobije rekord trasy z ubiegłego roku.
8: A jaki jest rekord trasy?
9: Wśród panów 16 z kawałkiem, a wśród pań 19 z kawałkiem.
8: I to ile kilometrów?
9: 5,1 km.
8: Dam radę. Jak 500 dają, to pobiegnę tyle, że...
9: Musisz zacząć trenować.
8: Po co? Ja tak z miejsca, wiesz.
9: A, z marszu pójdziesz, dobrze.
8: Tylko powiedz, że mnie gonią.
9: A jak jesteśmy już przy biegach, to najbliższa niedziela to bieg barburkowy w Lubinie. 1000 biegaczy ponad pojawi się, jeśli oczywiście wszyscy przyjadą, bo to wypadki losowe, choroby, kontuzje i tak dalej sprawiają, że nie zawsze wszyscy docierają do biura zawodów, ale wierzmy w to, że jednak 99,9% zapisanych pojawi się. Tym bardziej, że parę tygodni temu organizatorzy też zwiększyli nieco limit z 1000 do ponad 1000 osób i te dodatkowe pakiety rozeszły się błyskawicznie. No musicie też być przygotowani na pewne utrudnienia w ruchu drogowym i pieszym, jeśli na ulicę Lubina wybiegnie ponad 1000 biegaczy w niedzielę, no to oznacza, że naprawdę jest to duża, masowa impreza, która przyciąga do Lubina biegaczy z, nie tylko z naszego kraju, ale też i podejrzewam, że Kenijczyków nie zabraknie, jak to bywało w latach ubiegłych. To są już wytrawni biegacze, którzy pewnie powalczą o główne nagrody. Zapraszamy do kibicowania oczywiście. Start biegu o 11, a bliżej weekendu też damy Wam znać, na których ulicach możecie się spodziewać utrudnień w ruchu na tym dystansie. Po raz pierwszy bieg barburkowy za testem PESLA, czyli Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Tak więc jeśli ktoś chce sobie rekord życiowy wbić w swój zegarek i w swoje CV, no to tutaj dycha ma być domierzona. Tak przynajmniej organizatorzy zapowiadają, że trasa po raz pierwszy ma atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
8: Czy to PESLA?
9: PESLA, tak jest. Bo jak historia pokazuje, ubiegłe lata to było, zegarki pokazywały 9800, 9860, 9790, a teraz ma być domierzona dycha. Tak więc po raz pierwszy trasa za testem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, bieg barburkowy już w najbliższą niedzielę, 18 października w Lubinie.
8: No.
9: A teraz dzwonicie,
8: 767-400-400,
9: może dlatego, że nie przypominałem numeru telefonu, ale ci, którzy korzystają z tego numeru, to doskonale wiedzą, że jest prosty, łatwy do zapamiętania. Nic tylko dzwonić i informować, albo też, no co, kwiaty i motyle oczywiście są do wykorzystania przez Was, jeśli coś się w regionie poprawiło. Najbliższe, co to mamy teraz? 17 października, to trzecia odsłona.
8: Dzisiaj mamy 13.
9: Ale nie, 17, sobota. Kolejna odsłona spacerów Odkrywaj Głogów, cykl jesiennych spacerów bezpłatnych, tematycznych dla młodzieży i dorosłych o godzinie 10. Tym razem zbiórka na Placu Tysiąclecia przy Rondzie Popiełuszki. Przewodnicy będą opowiadać o Alei Wolności kiedyś i dziś. Tak więc pewnie wrócą...
8: Hohenzollernstrasse.
9: Hohenzollernstrasse. Wrócą stare czasy, jak to na rogu Placu Tysiąclecia i Alei Wolności funkcjonowała Malwa.
8: Tak.
9: Sklep zabawkowy, sklep telewizyjny.
8: Czego tam nie było?
9: Czego tam nie było? Słodka dziurka
8: teraz
9: jest do
8: aleja,
9: dzisiaj.
8: Teraz Aleja Bankowa.
9: Też już chyba nie za bardzo.
8: No, wcześniej była, na pewno.
9: Kiedyś to był bank na banku, a teraz tam się troszkę
8: pozmieniało.
9: Widziałem, że jedna z drogerii się rozbudowuje, ale to temat na oddzielną dyskusję. Natomiast no, Aleja Wolności to nie tylko oczywiście pasaż handlowy po tej stronie, ale też i deptak po środku, no i Park Słowiański po lewej stronie z fontannami, tymi starymi i tymi aktualnymi, często naprawianymi.
8: Stare, fajne.
9: A co, no, zdjęcia archiwalne pokazują, że i kąpać się tam można było. Znaczy nie można było oficjalnie, ale każdy ochłody szukał. Jak ktoś miał za daleko,
8: dobrze, że dodałeś.
9: Jak ktoś miał za daleko na basen na łanów polskich, no to wbijał do fontanny.
8: Ktoś miał daleko do Odry. Chociaż stamtąd do Odry to już rzut beretem.
9: Tak, a jak Odra to pewnie, jak znam świat, jak przyjdą przymrozki, to i lodowi pływacy pojawią się ponownie w marinie, będą się szykować do mistrzostw. Jak dobrze pamiętam, w tym roku chyba w Gdyni mistrzostwa świata w lodowym pływaniu, to bym musiał jeszcze potwierdzić. Jak sobie przypomnę imprezę sprzed kilku lat, najpierw wyścig dwóch mostów, a potem mistrzostwa świata w lodowym pływaniu. To była impreza. Przez 3 dni ludzie z całego świata ścigali się na zamontowanym w marinie na zatoce basenie tak naprawdę, bo były i tory basenowe, i liny wyznaczające te tory. To była naprawdę znakomita impreza. Może jeszcze kiedyś Piotrek Czyż zdecyduje się tutaj wspólnie ze sponsorami wrócić do tego. Może niekoniecznie w randze Mistrzostw Świata czy Europy, ale na przykład wyścig dwóch mostów, od mostu do mostu, od różowego do kolejowego. No byłoby ta ciekawa sprawa. Myślę, że i kibiców na nabrzeżu by nie zabrakło. Brakuje nam na razie waszych telefonów 767-400-400. Myślę, Bartku, że czas coś zagrać.
8: To skoro tak myślisz, to tak zrobimy. Natomiast mam nadzieję, że w międzyczasie pojawi się telefon od naszych słuchaczy 767-400-400, bo czekamy z utęsknieniem na wasze telefony, czekamy na informacje, co tam się ciekawego zmieniło, a może się nie zmieniło, a co chcielibyście wy zmienić i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli ktoś z was, drodzy słuchacze, ma ochotę z nami porozmawiać, to my tutaj czekamy pod numerem 767-400-400, a póki co pogramy wam troszkę muzyczki tak na rozkręcenie.

0: Nie, proszę bardzo, kogoś poruszyła muzyka, więc odbieramy telefon. Halo, dzień dobry, witamy. Ale mnie ktoś tutaj zrobił w kuku.
1: Pierwsze śliwki robaczywki.
0: W kuku mnie ktoś zrobił. Dobra, no to w takim razie może spróbuję jeszcze raz. 767-400-400. Ostatnio dzwoni do mnie telefon, właśnie wtedy po temacie dla reportera, co był taki słaby. I zadzwoniła pani i zapytała, czy to przychodnia.
1: O! Halo, mięsny?
0: Czasem i tak się zdarza, że jesteśmy przychodnią, czasem się zdarza, że po prostu dzwonicie, bo pomyliliście numer, albo był ostatnio wybierany i tak z przyzwyczajenia. O, proszę bardzo, może teraz się uda. Halo, dzień dobry, witamy.
2: Halo, dzień dobry.
0: Słuchamy, słuchamy.
2: Wie pan co, jest taka sprawa. Rusza remont tego mostu znowu w Głogowie Różowego.
0: No tak.
1: Ale ciągów pieszych.
0: Ale ciągów pieszych.
2: Oczywiście, niech se będzie ciąg pieszy, czy tam samolotowy, to tam nie ten. Tylko chodzi o to słynne przejście przed mostem.
1: No i jest ono słynne.
2: Wie pan co? Jeździmy tą dwunastką, bo mieszkam w Serbach. Wszystkie za mostem przejścia są oświetlone idealnie, można igłę podnosić, ale to jedno przejście przed mostem jest tak ciemne, jakby tam, nie wiem, nikt się tym nie opiekował.
1: Ma być doświetlone i ma być tam sygnalizacja świetlna, niebawem.
2: Wie pan co, to już trwa 2 lata.
1: Wiem, ale uzgodnienia pomiędzy miastem a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, no niestety, papierologia w naszym kraju tyle trwa.
2: Wie pan co, no, ja wszystko rozumiem, ale założyć lampę w dzisiejszych czasach to już nie jest taki problem, a zabrać ją, przenieść gdziekolwiek też nie jest problemu. Ale jak dojdzie do tragedii, bo ostatnio wracałem z drugiej zmiany i już była szarowa deszczowo, spotykam się z pieszym na czarno ubrany na środku tego przejścia dla pieszych. Co mam z nimi zrobić?
0: No, najlepiej
2: ich to inni, bo to...
1: Najlepiej przepuścić oczywiście. Natomiast
2: no, ja go przepuściłem, ale ile razy ja zdążę go przepuścić przy tej ciemności tam?
0: No to też...
2: O to mi chodzi. To nie to, że ja nie chcę go przepuścić, a najlepsze jest to, że jadę rano na 6 do pracy, przejście jest ciemne, a w zamku stoi policja, świeci na przejście dla pieszych. To czyli policja jest tańsza od tej lampy, chyba mi się tu wychodzi.
0: Dobra.
2: Ostatnio było takie zajście 2 razy pod rząd. Nie wiem, tam może były jakieś najazdy, bo tam wiadomo, kontrole są, ale żeby to świeciło prosto na przejście i siedzieć w samochodzie 2 kolesi, nie wiem, kogo to stać na taki wynajem takich ludzi. Oświetlenia przejścia dla pieszych. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, torowisko w Serbach. Ścieżka od 12 do ulicy Ogrodowej. Jest po prostu tak już zadrzewione, że nie wiadomo, do kogo dzwonić, żeby uprzątał. Na przykład na mojej posesji, jakby tak było, podejrzewam, że potężne kary bym płacił. A tam drzewa urosły ponad normę i nikt nie chce podjąć się usunięcia tych gałęzi. Gałęzie spadają na posesję, na ścieżkę. Tamtędy przychodzą dzieci do szkoły, ludzie starsi. Mówię, dojdzie kiedyś do tragedii, wtedy dopiero komuś się otworzą oczy. Bo to nie idzie ruszyć z miejsca.
1: Ale o którym miejscu mówimy w Serbach, proszę powiedzieć?
2: Wie pan co, no ulica główna, dwunastka, przy poczcie, jest poczta, za pocztą 50 metrów jest przejście, ścieżka pod starych torach.
1: Aha, okej, okay, dobra, już wiem gdzie. Ta ścieżka po torowisku w którą stronę prowadzi? Do Ogrodowej, tak?
2: Do ulicy Ogrodowej. I tam już porosły takie drzewa kolosalne, że to...
1: No ale to jest teren nieużytkowany, tak? Tam nie ma jakiejś oficjalnej, nie wiem, chodnika, drogi i tak dalej.
2: Ale wie pan co, ta ścieżka była tam, ja jestem 25 lat tam mieszkam, ta ścieżka była... I tamtędy ludzie chodzili. Tam były małe drzewka, było okej, okay, ale teraz to się zrobił koszmar. I to wszystko opada. Spadają te gałęzie, przyszedł wiatr, spadło na posesję, tam na ścieżkę. Mówię, dojdzie do jakiejś tragedii, bo to jest coraz większe i nikt tego nie pilnuje, nie kontroluje. I nie wiadomo, jak się zadzwoni na przykład do kolei, to kolej odsyła gdzieś tam, do Warszawy, Bóg nie wie gdzie.
1: Czyli
2: odbijanie piłeczki.
1: Spychologia.
2: Spychologia, tak jest. Jakby można było pomóc... Miłą chęcią.
1: Spróbujemy zapytać, że tak powiem, w które drzwi zapukać, żeby tam był porządek.
2: Otóż to. Dziękuję ślicznie i miłego dnia życzę.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Dzięki wielkie. Pozdrawiamy i do usłyszenia.
1: Kurczę, aż tam zobaczę, jak to wygląda.
0: No koniecznie, szczególnie, że to obok.
1: Tym bardziej, że po drodze mam, prawda? Jadąc do siebie.
0: Dobrze, drodzy słuchacze, to my zrobimy teraz króciutką przerwę reklamową i za momencik do was wracamy z drugą częścią dzisiejszego tematu dla reportera.
3: Reklama. Salon Kiarakowski w Rydzynie zaprasza do zapoznania się z ofertą promocyjnych finansowań na modele z roku produkcji 2026. Oferujemy kredyt 50/50, 0% lub kredyty z niską ratą i niskim oprocentowaniem. Klientów biznesowych kusimy leasingami z sumą opłat od 100% dla wybranych konfiguracji, a dopełnieniem naszej oferty są rabaty flotowe oraz zniżki dla klientów indywidualnych spełniających warunki promocji. O szczegóły zapytaj naszych handlowców. Zapraszamy do salonu Kia Rakowski w Rydzynie na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego pod numer 500-135-517.
4: Kia. Movement that inspires.
5: 3, 17, 40...
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15...
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Chcesz zdobyć nowy zawód i rozwijać własną pasiekę? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej zaprasza na bezpłatny 3-semestralny kurs kwalifikacyjny. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej. Zdobądź certyfikowany tytuł zawodowy pszczelarza i przygotuj się do prowadzenia oraz rozwijania własnego gospodarstwa pszczelarskiego lub firmy z tym związanej. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej, ulica Kolejowa 5. Informacje 76 849 73 10.
12: Reklama.
13: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767 400 400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
14: Powtórka audycji o 19.15.
0: No to wracamy z drugą częścią dzisiejszego tematu dla reportera. Przed sekundką ktoś chwilkę dzwonił i przestał, więc chyba się domyślił, że jest przerwa reklamowa. To teraz proszę dzwonić 767 400 400. My tutaj czekamy na wasze telefony cały czas do godziny 9.45, a ona coraz bliżej.
1: Tak, a o 9.45, czyli za 11 minut zbiórka rowerzystów, którzy chcieliby dzisiaj się wybrać w trasę. Przypomnę, że Zbyszek nam wczoraj podesłał mapkę. Wyruszają dzisiaj w trasę około 40-kilometrową. No tylko pamiętajcie, żeby się dobrze ubrać. Tempo rekreacyjno-spacerowe, czas wycieczki około 5 godzin. Co oni mają tu do pokonania? Przypomnę, że zbiórka, tak jak wspominałem, Alejka Bezpiecznego Rowerzysty przy rondzie Górników. I mamy Kurowice, Modła, w kierunku dalej Potoczka, Zofiówka.
0: A teraz telefon.
1: O, to odbierzmy.
0: Halo, dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Halo.
1: No. Co ty...
0: Co
1: tam się dzieje?
0: Ty dzik do nas dzwoni.
1: Zgadnij, co to za dźwięk.
0: Dzień dobry.
1: Halo.
15: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
15: Kłaniam się.
0: Nie wiem, gdzie pan jest, ale straszne jest
15: taką,
0: to połączenie.
15: Ja mam taką prośbę. Taka trochę nietypowa sprawa. Na ulicy Długiej, tutaj to jest na Starówce, od kilku dni pomieszkuje albo siedzi taki pan... Bardzo zaniedbany, brudny. On często siedział przed Lidlem, a teraz siedzi przed Żabką. Dzień i noc. Ja chodzę do garażu po samochód, to widzę, że ten pan tam siedzi przez noc, przez dzień. No ludzie jakoś tak mijają go, ja nie wiem, chyba bardzo głodny nie jest, ale no to już są bardzo zimne noce. Może można by było kogoś uczulić, żeby coś tym zrobił, bo ja zaczepiałem tego pana, chciałem mu tam dać jakieś pieniążki czy jakieś tam jedzenie. On mówi, że on wszystko ma, nic nie potrzebuje.
1: To podobno są...
15: To już jest kilka dni i naprawdę ja obawy mam, że ten człowiek zemrze w końcu, no bo to jak będzie tak zimno, to nie ma szans, żeby on tam się przez noc utrzymał.
1: Podobna sytuacja była, dzwoniła do nas słuchaczka, która też oferowała temu mężczyźnie pomoc, jak jeszcze przesiadywał przed Lidlem. Też tak. Niespecjalnie skory był do pomocy, jak już pani nalegała, no to wtedy przyjął, nie pamiętam, czy pieniądze, czy jakieś jedzenie.
0: No, jedzenie jakieś.
1: Jedzenie chyba. Natomiast no, nie możemy przymusić takiej osoby, żeby się udała, czy do noclegowni, czy do ogrzewalni. Nie ma... Polskie prawo nie stanowi tak, że przychodzimy i zabieramy mężczyznę na siłę.
15: No właśnie, no to takie przykre jest, bo wszyscy go mijamy, nie możemy nic zrobić, on też nie chce, żebym mu pomóc.
0: No właśnie, przede wszystkim chodzi o to, że on nie chce.
15: Będziemy po prostu świadkami, jak kiedyś rano będę szedł do pracy i okaże się, że człowiek nie żyje. No,
0: no, no tak, tylko że to jest kwestia tylko i wyłącznie tego człowieka. No niestety nie można go przymusić w żaden sposób, no bo nie jest ubezwłasnowolniony. Taka sytuacja też w ubiegłym roku miała miejsce w Lubinie, to było dość głośno o tym było, zresztą wysyłane były tam policja, służby, no ale człowiek, który tam pomieszkiwał na ławce, na kartonach, w końcu dopiero przy naprawdę chyba ostrych mrozach leżku on się zdecydował, żeby pójść do tej noclegowni.
1: Podobnie było z przypadkiem osoby bezdomnej, która, mówiąc wprost, koczowała na przystanku autobusowym przy ulicy Legnickiej w Głogowie. Też do ogrzewalni po drugiej stronie ulicy miała kilkaset metrów, a dopiero przy tak naprawdę siarczystych mrozach zdecydowała się tam pójść.
0: Tak, bardzo często niestety, ale tutaj związek z tym wszystkim ma alkohol, no ale wiadomo, że w noclegowniach osoby po spożyciu alkoholu
1: nie mają prawa
0: czy innych środków psychoaktywnych nie mają prawa pobytu. No dziękujemy za zainteresowanie się tematem, to oczywiście miło, że ktoś się interesuje takimi osobami, natomiast no, z drugiej strony wiemy doskonale, że tu związane są często właśnie
1: tak.
0: Ręce. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy naszego słuchacza.
1: Cieszy nas to, że jednak są jeszcze wśród nas mieszkańcy, którzy no, nie przechodzą obojętnie obok osób, które są, mówiąc tak fachowo, w kryzysie bezdomności. No po prostu są w ciężkiej sytuacji, ale jak widzimy, no nie robią nikomu krzywdy, sobie robią krzywdę tak. Zdrowotnie, no bo jak ktoś przesiaduje cały dzień, no wtedy pod Lidlem, teraz pod Żabką, jak informuje nas słuchacz, no nie mamy na to wpływu, żeby przymusić taką osobę, żeby, nie wiem, udała się czy do schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Żukowicach, czy do ogrzewalni i noclegowni na Legnickiej. No nie ma takich narzędzi, żeby przymusić taką osobę.
0: Niestety. 767-400-400. My tutaj czekamy na kolejne telefony, ponieważ trwa temat dla reportera. Na naszym zegarku coraz bliżej 9.45, więc coraz bliżej koniec dzisiejszej audycji, ale wy, drodzy słuchacze, jeszcze macie sporo czasu, żeby do nas zadzwonić i poinformować o tym, co tam jeszcze wam na sercu leży, bo czasem tak jest, że coś leży nam na serduchu. 767-400-400, śmiało dzwońcie.
1: Przypomnę też, że w najbliższy czwartek o godzinie 18:00 szlagierowo zapowiadający się mecz Lotto Superligi Piłkarek Ręcznych w Lubinie w hali RCS-u KGHM MKS Zagłębie zmierzy się z PGE MKS Elwold Lublin. Odwieczni rywale staną naprzeciwko siebie. Zapowiada się, że w hali pojawi się liczna rzesza kibiców, a teraz mamy telefon.
0: Tak, odbieramy kolejny telefon. Halo, dzień dobry, witamy.
1: Słuchamy.
6: Dzień dobry. Ja dzwonię z takim zapytaniem. Słyszę, że jest bardzo piękna ścieżka rowerowa ze Starych Serbów do Kluczy.
1: Jest.
6: A z Głogowa? Jak się możemy dostać do Starych Serbów? Jest ścieżka rowerowa?
1: Proszę panią, sprawa jest o tyle skomplikowana, że gmina wiejska i władze tej gminy z chęcią by taką drogę wybudowały. Natomiast po pismach, które skierowano do PKP PLK i PKP Nieruchomości, no nie ma takiej dobrej woli, żeby tereny PKP-owskie przekazać gminie i gmina wykonała tam drogę rowerową. Natomiast jest światełko w tunelu i to bardzo jasne w drugą stronę, w kierunku Wilkowa, bo jestem po spotkaniu z wójtem Bartłomiejem Zimnym i zastępcą jego przemysłowym Bożkiem. Na etapie projektowania jest kolejny 700-metrowy fragment tej drogi rowerowej, ale w kierunku Wilkowa. Natomiast jeśli chodzi od Starych Serbów do Głogowa, no tu aktualnie nie ma nadziei na to, bo w odpowiedzi z PKP PLK gmina otrzymała pismo, że być może w przyszłości, uwaga teraz, niech pani nie spadnie z krzesła, firma będzie chciała przywrócić ruch kolejowy.
0: Do góry.
1: Do góry, tak jest. Natomiast no, czynione są starania, żeby jednak te grunty tam przejąć, ale no, jest to daleka droga. Natomiast no, w kierunku Wilkowa kolejne 700 metrów drogi rowerowej ma powstać jeszcze chyba na początku przyszłego roku, albo no, jest to aktualnie w fazie projektowania.
6: Wcale mnie to nie cieszy, bo mieszkam w Głogowie i chciałabym pojechać do Kluczy rowerkiem, spacerek sobie zrobić. Ale wyjechać z Głogowa przez Stare Serby to jest...
0: Ale ja powiem tak, bo ja jeździłem tamtą trasą, jak ścieżek rowerowych w ogóle nie było, bo miałem takie nawyki. Wałem można jechać
1: tak,
0: do
1: tak.
0: Kluczy.
1: Jak ja to mówię, boczkiem. I dostać się do tej drogi rowerowej. które
6: używamy. Tak, ale tym wałem, żeby jechać, ja kiedyś jechałam wałem, to żadna wycieczka rekreacyjna, bo przez cały czas trzeba uważać, tak, bo tam jest bardzo wąsko.
1: To akurat fakt.
6: Trawa wysoka naokoło. I to żadna przyjemność wtedy jechać tym wałem.
0: No ale jest to jakiś sposób, żeby się tam dostać.
1: Jest to jakaś alternatywa. Znaczy powiem tak, ja jak już jadę w kierunku tej nowo wybudowanej ponad 2-kilometrowej drogi rowerowej, to jadę sobie po prostu w serbach chodnikiem, skręcam potem w kierunku ZGK-u i tam drogą szutrową dojeżdżam do starych Serbów, przez stare Serby dojeżdżam i jestem na tej drodze rowerowej już w kierunku Wilkowa. Natomiast no fakt, od Głogowa no, nie jest to dojazd bezpieczny niestety, no chyba, że ktoś jedzie chodnikiem.
6: No tak, bo jakbym chciała pojechać z wnukiem w tamtą stronę,
1: no to kiepsko.
6: To kiepsko, no właśnie.
0: Ale chodnikiem jak najbardziej mogłaby pani jechać spokojnie, bez najmniejszego problemu. I w sumie ten najgorszy odcinek to byłby który odcinek? Ten odcinek przy wymianie opon, gdzie nie ma chodnika.
1: Między mostami,
6: tak.
1: Żeby. Chociaż tam tyłem za Biedronką, jakby wyjechać koło LNP, to się ominie ten niebezpieczny fragment.
0: Także myślę, że dałoby radę.
1: A ile wnuk ma lat?
0: Właśnie.
6: 8.
0: No to, oj, to dobrze.
1: To jeszcze ostrożnie faktycznie.
0: To ostrożnie, ale chodnikiem spokojnie można z nim jechać.
6: No właśnie. Właśnie, muszę mieć głowę naokoło, oglądać się, bo...
1: I głowę w kasku, pani i wnuk.
6: No, oczywiście, to tak, to mamy w kaskach głowy.
1: Super, to się
6: tak,
1: chwali.
6: Tak. No nic, bo myślałam, że może jakaś perspektywa będzie, bo po Głogowie drogi są rowerowe, ale wyjeżdżając z Głogowa to już...
0: No, to już kwestia powiatu, nie miasta, więc no tutaj cały czas apele są o to, żeby tych dróg rowerowych było coraz większe, więcej w powiecie głogowskim, ale coś ostatnio temat trochę ucichł. W ogóle zauważyłem, że od kiedy powiat powstał, to nie zrobił nic w żadnej kwestii. Nieważne, kto zarządzał powiatem, nie zrobił nic w kwestii dróg rowerowych dookoła miasta Głogowa.
6: No właśnie, wyjeżdża się poza powiat, to już coś się dzieje. Widać jakieś ścieżki gdzieś, ale u nas to jest tragedia. Widocznie nasi włodarze powiatowi jeżdżą tylko samochodami.
0: Możliwe, że no tak właśnie jest.
6: To dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Pozdrawiamy, do usłyszenia.
0: I pozdrawiamy.
1: No a ten skrót, o którym mówił nasz słuchacz między Krajową 12 a ulicą Ogrodową, no to faktycznie jest teren PKP Polski. A myślę, że tak pozostawiony na...
0: A, w sensie tam?
1: W pobojem torowisku. Taki teren na uboczu, tam w centrali pewnie mało kogo interesuje i dlatego.
0: No jak tyle drzew powycinali na głównych trasach, to i tam powinni powycinać.
1: No powycinali, bo tam pociągi jeżdżą i te drzewa, wiesz, zagrażały, mógł wskoczyć na linię energetyczną albo coś w tym stylu.
0: Tak, już widzę, jak łoś to robi.
1: No właśnie, łosiedlem ostatnio rozbawiłeś moją koleżankę.
0: To dobrze.
1: Bartku, 9:45, kończymy powoli.
0: No tak, trzeba byłoby kończyć w takim razie. Za wszystkie telefony dziś dziękujemy. No trochę ich się pojawiło, chociaż liczyliśmy na zdecydowanie większą ilość.
1: Tyle sobie pogadaliśmy.
0: O, ale zobacz, jeszcze jeden telefon na zakończenie, na finał.
1: Odbierzmy.
16: Dzień dobry.
1: A wiedziałem, że pan zadzwoni, wiedziałem.
16: To proszę tam panu Bożkowi przekazać, żeby odpowiednią ilość barierek zamówił.
1: Dobrze, przekażemy.
16: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Do widzenia.
0: A co się stało się?
1: No barierki, no te w poprzek przecież.
0: No ale co, przecież w Lubuskiem też są takie.
1: No właśnie, ale w Holandii nie ma, pamiętaj.
0: No ale w Holandii, to wiesz, w Holandii to rowerzysta jest święty. Dobrze, drodzy słuchacze, kwadrans do godziny 10:00, kończymy dzisiejszy temat dla reportera.
1: Zapraszamy na jutro na 9:15.
13: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.
14: Powtórka audycji o 19:15.

0: Reklama.
1: Telegram Sportu Lotniczego Wrocław. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ochryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
0: Reklama.
9: Niedoszły zamachowiec w rękach policji, dziś przesłuchanie. Więzienie za pomoc migrantom, rząd planuje zaostrzenie przepisów. Limuzyna Elżbiety II do kupienia na aukcji. Ewelina Walczak. Warszawska prokuratura ma dziś przesłuchać Krzysztofa N. Mężczyzna miał planować atak na premiera Donalda Tuska i ministra obrony, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. W niedzielę został zatrzymany we Wrocławiu przez policję, a wczoraj przetransportowano go do Komendy Stołecznej Policji. Tu był przesłuchiwany w obecności biegłych. Nawet 3 lata pozbawienia wolności za podanie ciepłego posiłku czy udzielenie schronienia migrantom. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje zaostrzenie kodeksu karnego. Prawnicy są oburzeni, czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Nowe przepisy mają karać za ułatwienie nielegalnego pobytu w Polsce bez względu na to, czy ktoś czerpie z tego jakiekolwiek korzyści majątkowe. Choć ministerstwo tłumaczy ten krok uszczelnieniem procedur i walką z procederem przemytu ludzi, prawnicy podkreślają, że regulacja uderzy bezpośrednio w aktywistów oraz niosących pomoc humanitarną mieszkańcom terenów przygranicznych. Lubelskie szkoły po atakach na placówki oświatowe uczą uczniów, by reagowali na niepokojące wpisy w sieci zamieszczane przez kolegów, ale też na słowa, które padają w rozmowach czy konkretne działania młodych ludzi wokół, mówi dyrektor zespołu szkół nr 5 w Lublinie Iwona Lipiec.
10: Reaguj, jeżeli zobaczysz niepokojące zachowania koleżanek, kolegów bądź osób, które cię otaczają.
9: A w Lublinie sąd zastosował 3-miesięczny areszt dla studenta KUL-u, który miał w internecie pisać, że przygotowuje atak. Jesienne porządki wystartowały. Niestety nie wszyscy wiedzą, co robić z zebranymi liśćmi i po prostu urządzają sobie z nich jesienne ogniska. Za to grozi mandat. Liście należy wrzucać do brązowych pojemników lub worków.
11: Możemy wrzucać trawę, liście, rozdrobnione gałęzie.
9: Mówi Malwina Kaczor z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Liście można też wywieźć samemu do punktów selektywnej zbiórki odpadów. A z ogródków przenosimy się na spacer do parku czy lasu, gdzie często możemy spotkać wiewiórki, które nie tylko nie obawiają się ludzi, ale nawet chętnie wchodzą z nimi w interakcje. Spotkań tych nie należy się obawiać. Ważne jednak, aby zachować ostrożność, mówi Bartosz Popczyński, przyrodnik lasów miejskich w Warszawie.
12: Wiewiórka może być wektorem na przykład wścieklizny i może ugryźć. Warto o tym pamiętać, że to jednak jest też drapieżnik, w związku z tym jest gotowa do tego, żeby zaatakować jakieś inne zwierzęta, albo kiedy poczuje się po prostu zaniepokojona, może też i nas ugryźć.
9: Dokarmiając zwierzęta należy też zawsze pamiętać o odpowiednim doborze pokarmu, ponieważ ludzka żywność może być dla nich szkodliwa. Limuzyna Elżbiety II do kupienia na aukcji. Na sprzedaż zostaje wystawiony Bentley z 2016 roku. Auto ma przedłużony rozstaw osi i zostało przygotowane specjalnie dla ówczesnej królowej. Prawdopodobnie najbardziej osobistym elementem jest specjalnie zaprojektowana półka na torebkę. Aby ją zamontować, producent usunął przedni środkowy podłokietnik. Elżbieta II słynęła z zamiłowania do samochodów. Wiele ze swoich aut prowadziła osobiście.
13: Radio Elka, lokalne radio.
14: Leszek Wspaniały, zapraszam na wiadomości Radia Elka Zagłębia Miedziowego.
3: Blisko 400 tysięcy złotych kosztować będzie przebudowa skrzyżowania drogi w Goli w gminie Lubin. Inwestycja ma nie tylko poprawić stan nawierzchni, ale przede wszystkim rozwiązać problem z odprowadzaniem wód opadowych, które podczas intensywnych deszczów zalewały sąsiednie działki. Przy okazji remontu drogi wymieniona zostanie również sieć wodociągowa. Prace się rozpoczęły, informuje Sylwia Rozkosz, rzeczniczka prasowa Urzędu Gminy Lubin.
14: Zakres inwestycji obejmuje przebudowę jezdni i zjazdów do posesji. Będzie też nowy chodnik oraz dojścia do nieruchomości i pobocza. Ważną częścią zadania jest wykonanie odwodnienia, które ma zapobiegać zalewaniu sąsiednich działek podczas intensywnych opadów deszczu, na co skarżyli się mieszkańcy. Roboty już trwają. Wczoraj frezowano istniejącą nawierzchnię. Jednocześnie dzisiaj, czyli od 13 października, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin rozpoczyna na tym samym odcinku wymianę sieci wodociągowej. Pozwala to przeprowadzić takie niezbędne prace podziemne przed wykonaniem nowej nawierzchni drogi.
3: W związku z prowadzonymi pracami kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Zarówno kierowcy, jak i mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Według umowy wykonawca na wszystkie prace ma czas do 9 grudnia. W samo południe w poniedziałek uczestnicy senioriady spotkali się na Starym Mieście w Głogowie, by wspólnie przejść w barwnym korowodzie. Był polonez i występy przedszkolaków i muzyczna oprawa Orkiestry Zakładowej Huty Miedzi Głogów, a najważniejszym momentem uroczystości było przekazanie seniorom klucza do bram miasta przez prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza.
15: Za nami wspaniały występ przedszkolaków, ale już za jakieś 60 lat przyszłych seniorów. Mam nadzieję, że ta tradycja będzie tyle trwała, że tu w rynku każdego roku seniorzy będą się spotykać po to, żeby przejąć klucze od miasta i dobrze się bawić. Październik miesiącem seniora, wiele wydarzeń, wiele działań w poszczególnych klubach w całym mieście. Bardzo się cieszę, że tak licznie tutaj się zgromadziliście, że tak licznie uczestniczycie też na co dzień w zajęciach, które nasze kluby dla Was szykują. Muszę przekazać ten klucz, który swoje waży, no ale to nie jest łatwa sprawa dzierżyć władzę i trzeba się troszeczkę namęczyć. Pani Przewodnicząca Rady Seniora odbierze w tej chwili klucz po to, żeby seniorzy przez cały dzień, a nawet przez cały miesiąc rządzili naszym miastem. Wszystkiego dobrego.
16: Czuję się trochę jak ciężarowiec, nie wiem jakiej wagi, ale dość dużo to waży. Serdecznie witam Państwa na czwartej już głogowskiej senioriadzie. Bardzo się cieszę, że biorą w niej udział coraz nowe stowarzyszenia, które się zawiązują, między innymi MCI Jubilat, ale i chór Gaudium po raz pierwszy się pojawił jako zwarta grupa na tym korowodzie, ale też witam wszystkie

No to mamy już 7,5 minuty po godzinie 10, a w kalendarzu jest dziś 13 dzień października. Drodzy słuchacze, mamy wtorek. Do końca roku pozostało nam już 79 dni. Tylko. To już naprawdę bardzo niewiele, a teraz to ten czas to tak będzie szybciutko, bardzo szybciutko nam spadał. Drodzy słuchacze, patrzymy sobie na to, co aktualnie dzieje się w prognozach naszych synoptyków, a tutaj za dużo się nie zmienia. 5, 6, 7 stopni, w tych granicach się poruszamy, do 14-15 dziś zobaczymy, poczujemy więcej, bo praktycznie bezwiecznie. Wiaterek wieje do nas z południowego zachodu z prędkością do 10 km na godzinę teraz, na barometrze wysoko 1026 hektopaskali. Także pięknie, słonecznie, przyjemnie, wspaniale. No i też, bo nie wspomniałem jeszcze o naszych dzisiejszych solenizantach, to oni mają dziś piękny, wspaniały dzień. Także Daniel, Edward, Gerald, Maurycy, Mikołaj i Teofil świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego. To piękne słońce świeci właśnie dla was. My z piękną muzyką wracamy, z najlepszą i najskoczniejszą muzyką, jaką możemy wam zaprezentować w Radio Elka Zagłębia Miedziowego. No a wy zostajecie z nami i dajecie głośniej radioodbiornik.

0: Reklama.
1: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Kartę za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Twój dealer Omoda JQ. Rewo lubi.

0: Ulica Hutnicza 2.
1: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
2: Kocham cię.
3: Ja ciebie też.
1: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
4: Głogów, Aleja Wolności 42. Lubin, ulica Jana Pawła 82D.
5: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
6: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
5: Włącz radio. I niech będzie nas więcej.
7: Radio Elka.
5: Reklama.

My, my, oh my, kochani. Na naszym zegarku już jest godzina 10:15, a to nie kto inny jak Criss Cross Amsterdam. Za momencik pojawi się już Chip Tebeku z kawałkiem Bez Słów. To, można powiedzieć, świetna polska propozycja, trochę popowo-bluesowa nawet, bym mógł rzec. Natomiast ja tutaj chciałem zauważyć jedną rzecz, że jeszcze tylko 30 minut i rozpoczniemy nasz dzisiejszy Radio Jarmark. Nasz dzisiejszy Radio Jarmark od godziny już tutaj 10:45 będzie trwał, więc jeżeli ktoś z was miałby coś do oddania, do sprzedania, albo chciałby coś kupić, oddać, zamienić, to śmiało będziecie mogli dzwonić pod numer 767-400-400. My tutaj na wasze telefony będziemy czekać dziś, 13 października. A jeżeli ktoś z was nie ma takich ofert, to nie dzwoni po prostu, ale jeżeli czegoś poszukujecie, to też pamiętajcie, można zadzwonić. 767-400-400, pod tym numerem będę czekał przez 5 minut, jak zawsze, od 10:45 do 10:50. A teraz wróćmy do muzyki.

0: Reklama.
1: Neonet, Neonet.
2: To korzyści pełen sklep.
1: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
3: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
1: Neonet.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
7: Autopromocja.
8: Gdziekolwiek jesteś, w domu, w pracy, na wakacjach, wszędzie będziesz miał zasięg Radia Elka w swoim telefonie.
9: W Paryżu działa.
10: W Rosji pozdrawiam.
9: Londyn okej.
11: Okay. W Madrycie super.
9: Sydney też działa.
12: I Warszawa też słucha.
8: Pobierz apkę ze swojego sklepu za free. Wybierz swój nadajnik i słuchaj swojego lokalnego radia.
7: Autopromocja.
13: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Reklama.
1: Nieruchomości Bucks, Janusz Jędrkowiak. Działamy na rynku od ponad 20 lat. Oferujemy profesjonalne i kompleksowe zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. Pośredniczymy w obrocie nieruchomościami. Lubin, Marii Skłodowskiej, Kiri 7. Nieruchomości Bucks, Janusz Jędrkowiak. Ty poszukujesz? My znajdziemy. www.bucks.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Szukasz idealnego miejsca na weekendowy wypad lub pobyt z rodziną? To komfortowy hotel Polanica Resort & Spa w Polanicy Zdroju. Wypocznij aktywnie w parku wodnym z kompleksem saun, kosmetyczną strefą spa oraz salami zabaw dla dzieci. Zagraj w hotelowej kręgielni, a wieczorami spędź czas ze znajomymi w klubie podczas weekendowych imprez z DJ-em. Hotel Polanica Resort & Spa to także doskonałe miejsce na organizację konferencji i eventów nawet dla 200 osób. Zarezerwuj pobyt w rodzinnym resorcie w Polanicy Zdroju. Zapraszamy na www.hotelpolanica.pl.
6: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
7: Od Oleofarm.
0: Reklama.

It wasn't me na naszej antenie. Charming Horses, Lotus i Felix Shorn, a na naszym zegarku już jest godzina 10.36. Za 9 minut startujemy z naszym Radio Jarmarkiem, ale zanim wystartujemy z Radio Jarmarkiem, to ważna decyzja i ważne informacje. Otóż na miedziowe.pl możecie poczytać o komunikacji miejskiej, która dotrze do kolejnych wsi. Mieszkańcy Grydźca Małego, Krzekotowa i Turowa zyskają nowe możliwości dojazdu do Głogowa. Władze gminy wiejskiej Głogów zapowiadają, że podczas czwartkowej nadzwyczajnej sesji radni podejmą decyzję w sprawie rozszerzenia komunikacji miejskiej na kolejne miejscowości gminy i jeśli uchwała zostanie przyjęta, nowe połączenia ruszą już 2 listopada. O tym właśnie między innymi na portalu miedziowe.pl poczytacie, a do tego wszystkiego dużo więcej informacji, dużo więcej nowych galerii foto, no i działu Nie przegap co, gdzie, kiedy, gdzie planujecie sobie bardzo powoli nadchodzący weekend, ale nie tylko weekend, bo i przecież dziś, i jutro, i pojutrze też sporo imprez w naszym regionie.

Już jest ta pora, to już jest ten czas. Na zegarku jest kwadrans do godziny 11, więc czas rozpocząć nasz dzisiejszy Radio Jarmark numer 1. Jest 10:45 i wy dzwonicie pod numer 767-400-400. Dzwonicie i informujecie, co tam macie do sprzedania do kwoty maksymalnie 500 zł. No, śmiało, śmiało, proszę bardzo, ja tutaj czekam do 10:50, a jeżeli ktoś nie zdąży przed południem, to po południu od 14:45 do 14:50 również będzie taka możliwość. Tutaj już na kolejny Radio Jarmark zapraszam w imieniu Kasi Prałaty-Dzik. 4 minuty zostały do waszej dyspozycji, więc korzystajcie.

0: Nasz Radio Jarmark powolutku zmierza do końca, więc powolutku też przypominam, 14:45, ale najpierw jeszcze odbiorę jeden telefon. Halo, dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry.
0: Słucham.
1: Ja mam takie pytanie, czy może ktoś ma na sprzedaż piecyk żeliwny, tak zwany koza?
0: Mhm. No, typu koza sobie wpiszę. Tak. I teraz potrzebuję jeszcze miejscowości, numer kontaktowy do pani.
1: Lubin.
0: Mhm. I numer kontaktowy?
1: 601.
0: Tak.
1: 773-008.
0: Dobrze, czyli poszukuje pani piecyka żeliwnego typu koza w Lubinie i numer 601-773-008.
1: Wszystko się zgadza.
0: Super.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Ja również dziękuję.
1: Miłego dnia, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, samych przyjemności i dobrego dnia. I to była jedna, jedyna oferta, a w sumie nawet osoba, która poszukuje piecyka żeliwnego typu koza w Lubinie. Numer kontaktowy 601-773-008 to numer do naszej słuchaczki, a kolejny Radio Jarmark na naszej antenie o 14:45.
2: Reklama.
3: Telegram Sportu Lotniczego Wrocław. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ochryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
2: Reklama.

0: dobrze cię znam.
1: I to już jest ten czas, to już jest ta pora, kiedy trzeba się z wami pożegnać. Za 7 minut, 11. O 11 informacje z kraju i ze świata. Po godzinie 11 przywita się z wami Kasia Prałat-Dzik za wspólnie spędzone chwile. Dziękuję już Bartosz Skopiński. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia jutro od godziny 6.

0: Reklama.
1: Słuchajcie, wesele było fantastyczne. Goście bawili się cudownie. Klimat i wystrój tego XIX-wiecznego pałacu są zachwycające, a wyśmienita kuchnia nie ma sobie równych. Zaproś swoich gości do pałacu w Brzeźnie na wesele, wieczór panieński, urodziny lub jubileusz. Zorganizujemy ognisko lub grilla w plenerze. Pałac Brzeźno Spa and Golf. Idealne miejsce na Twoją imprezę. Zapraszamy. Brzeźno koło Prusic przy trasie S5. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
7: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
0: Reklama.
8: Bezpieczeństwo w szkołach pod nadzorem. Policja podała najnowsze dane. Chorują dzikie i domowe zwierzęta, rośnie zagrożenie wścieklizną. Dlaczego się spóźniamy? Badacze sprawdzili nasze wymówki. Ewelina Walczak. Ponad 108 tysięcy kontroli placówek oświatowych i 167 zatrzymanych osób. To najnowszy bilans ogólnopolskiej akcji policji. Funkcjonariusze od piątku czuwają nad bezpieczeństwem uczniów i nauczycieli po ubiegłotygodniowych atakach przemocy w placówkach. Do tej pory odnotowano 415 incydentów związanych z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Służby całodobowo monitorują również internet i weryfikują każde zgłoszenie. Coraz większe zagrożenie wścieklizną na wschodzie Polski. Tylko w tym roku na Lubelszczyźnie są już 4 ogniska tej choroby. Chorują dzikie zwierzęta, ale coraz częściej domowe. Choroba zaczęła się pojawiać, od kiedy Ukraina z powodu wojny przestała szczepić swoje zwierzęta. Lekarze apelują o szczepienia. Chore zwierzęta, zwłaszcza psy i koty, mogą być też agresywne. W przypadku ugryzienia nie można tamować krwotoku. Ranę trzeba przemyć spirytusem, mydłem lub wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie tylko największe miasta w Polsce, PKP Intercity uruchamia pociągi do mniejszych miejscowości, które od lat walczyły z wykluczeniem komunikacyjnym. Dziś przewoźnik opublikował nowy rozkład jazdy, który wejdzie w życie 13 grudnia. Dziennie uruchamiane będzie 600 połączeń, w wakacje będzie to 622.
9: Kolej dalekobieżna wraca do Działoszyna i Kłobucka. To jest linia pomiędzy Łodzią i Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Również kolej dalekobieżna wraca do Olecka. Pociąg Intercity Gryf połączy Olecko z Olsztynem, Trójmiastem, Słupskiem i Szczecinem, a w drugą stronę z Suwałkami.
8: Mówi Krzysztof Krasowski z PKP Intercity. Według nowego rozkładu pasażerowie z Warszawy do Gdańska i na odwrót będą mogli pojechać co pół godziny. Lekarze przyjmujący korzyści od firm farmaceutycznych częściej wypisują recepty, nierzadko na leki zbędne lub potencjalnie szkodliwe. Z analizy Międzynarodowego Zespołu Badawczego wynika, że sponsorowane posiłki, szkolenia czy wynagrodzenia za konsultacje bezpośrednio przekładają się na wybór droższych, promowanych przez dany koncern terapii. Rozwiązaniem ma być wprowadzenie przez placówki medyczne rygorystycznych przepisów, które odetną lekarzy od wpływów przedstawicieli handlowych i zagwarantują pacjentom niezależną opiekę. Największa sala koncertowa w Polsce powstanie na warszawskim Grochowie. Pomieści blisko 1900 widzów i stanie się domem orkiestry Sinfonia Varsovia. Prace przy Grochowskiej mają ruszyć jeszcze w tym roku, a zakończyć za 4 lata, mówi dyrektor Sinfonii Varsovii Janusz Marynowski.
10: To naprawdę się dzieje i naprawdę za te 30 dni już wjadą tutaj wielkie urządzenia, by wykopać chyba największą dziurę w Polsce, jednak pod salę i pod parking.
8: Jak dodaje dyrektor, przez ostatnich kilkanaście lat w Polsce zbudowano około 17 sal koncertowych, ale żadna nie powstała w stolicy. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy. Tak wynika z badania Personal Service. Wśród powodów spóźnień ankietowani wymieniali korki, zaspanie oraz czas w łóżku z partnerem lub partnerką. Na samym końcu tych przyczyn znalazło się spokojne zjedzenie śniadania.
11: Radio Elga, lokalne radio.
0: Reklama.
6: I jeszcze jedna dobra wiadomość. Części oryginalne i zamienniki do każdego auta kupisz w Mototeam Głogów. Wejdź na mototeamglogow.pl lub wpadnij na Żeglarską 10.
0: Reklama.
12: Na dzień dobry i dobranoc. Radio Elga.
13: Na zegarze blisko 4 minuty po godzinie 11. Dzień dobry, przy mikrofonie Kasia Prałat-Idzik, a dzisiaj wtorek, 13 października. Daniel, Edward, Gerald, Maurycy, Mikołaj, a także Teofil świętują imieniny. Wszystkiego dobrego. Cudowna pogoda, dużo słońca w naszym regionie, niemal bezchmurne niebo, tylko cieszyć się taką aurą, korzystać, wybrać się na spacer. Dziś wiatr nie przeszkadza, więc nie ma wymówki. Oj, nie, nie. Wysokie ciśnienie, 1027 hektopaskali, być może jeszcze trochę pójdzie w górę. Wiatr maksymalnie do 11 km na godzinę może wiać z południowego zachodu, na termometrach w okolicach 10 stopni Celsjusza. Myślę, że w niektórych miejscach może już odrobinkę więcej. Maksymalnie 14 na dziś przewidują synoptycy, a w odczuciu w tym najcieplejszym momencie dnia może być 16. No przyjemnie, ale wieczór już będzie pod chmurką, twierdzą synoptycy. Noc w miarę ciepła. 9 stopni Celsjusza, w nocy może już trochę popadać i jutro do południa przelotne opady deszczu, więcej chmur zdecydowanie niż dziś. Popołudnie z przejaśnieniami. Jutro w najcieplejszym momencie dnia 16 stopni. Ale niestety jutro znów silne podmuchy wiatru.

I jest właśnie Sanach na naszej antenie, a jeszcze sporo dobrej polskiej muzyki. Na pewno będziemy wracać do polskich hitów. 16 minut aktualnie po godzinie 11. Moi drodzy, popołudnie na pewno z podpowiedziami. Co ciekawego dzieje się w regionie i muszę przyznać, że w środku tygodnia tyle ciekawych wydarzeń w Zagłębiu Miedziowym, że aż trudno chyba się zdecydować. No, trzeba pewnie pomyśleć o pewnych priorytetach. Ci, którzy lubią czytać książki, no to myślę, że będą mieli swojego faworyta, ale kinomaniacy to też mają pewien orzech do zgryzienia, bo i DKF-y przecież się spotykają w tym tygodniu w naszym regionie, a nawet więcej DKF-ów niż zwykle, bo zazwyczaj w środy. Ale jeszcze w tym tygodniu jeden DKF się spotyka i o nim też będzie mowa dziś po południu. Na razie tak enigmatycznie być może, natomiast wszystko po południu się wyjaśni, o czym, z kim będziemy rozmawiać, a na pewno będziemy, moi drodzy, więc zostańcie z Radiem Elka Zagłębia Miedziowego. Jeśli nie macie pomysłu na spędzenie czasu wolnego, my bardzo chętnie wam podpowiemy.

0: Reklama.
1: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
2: A co mamy do wyboru?
1: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
2: A gdzie ty jesteś, skarbie?
1: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
4: Zrób zakupy i zgarnij squishy. Już 16 i 17 października odwiedź Galerię Glogowia. Zrób zakupy za minimum 100 zł, zarejestruj paragon i odbierz w prezencie wyjątkową zabawkę squishy. Czekamy na Was w godzinach od 12 do 18. Pamiętaj, liczba nagród jest ograniczona. Zakupy, zabawa i squishy. Tylko w Galerii Glogowia.
5: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
6: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
0: Reklama.

0: Ellie Goulding na naszej antenie, 11.30 na zegarze. Moi drodzy, już za momencik polski hit w Radiu LK Zagłębia Miedziowego, a tymczasem ja już teraz mogę zdradzić, kogo będziemy gościć w popołudniowym paśmie Radiu LK Zagłębia Miedziowego. Będą oczywiście podpowiedzi, jak spędzić czas wolny w naszym regionie. Trochę w przyszłość wybiegniemy, ale o, to wybiegniemy też dobrze pasuje do imprezy, o której będzie mowa. No ale trzeba trochę prędzej wybiec, bo są wydarzenia, na które trzeba się zapisać. A trwają zapisy na 10. Polkowicki Bieg Niepodległości. To 11 listopada. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody finansowe. Na każdego czeka piękny medal, kto weźmie udział w tym wydarzeniu. Więc, no moi drodzy, jeśli uwielbiacie spędzać czas na sportowo, to jest to dla Was na pewno interesująca propozycja. Z organizatorem tego wydarzenia, czyli z Krzysztofem Augustyniakiem z ATT Sport, już rozmawiał Leszek Wspaniały i ta rozmowa dziś po południu na naszej antenie.
1: Czas na polski hit w Radiu LK.

0: na zegarze jest 25 minut do godziny 12. Moi drodzy, dla kierowców istotna informacja, jeśli jesteście w Lubinie i krążycie w okolicach ulicy Paderewskiego i ronda ofiar zbrodni lubińskiej, to trzeba tam uważać, bo na rondzie zdarzenie drogowe, więc trzeba liczyć się z utrudnieniami. Noga z gazu, ostrożnie drodzy kierowcy, to w Lubinie ulica Paderewskiego, ronda ofiar zbrodni lubińskiej. Tam trzeba uważać, więc ostrzegamy drodzy kierowcy, a już za momencik kolejna dawka muzyki.
1: Reklama.

0: Jesteś fajny. 500 545 500. Słomu i grata PL.
1: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź. Poszukaj. Posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
3: Reklama.

0: I na zegarze już mamy blisko 17 minut do godziny 12, więc moi drodzy, już powolutku przechodzimy do naszego aktualnego powerplaya, ale jeszcze też przypominamy o utrudnieniach w Lubinie. Moi drodzy, pamiętajcie, ulica Paderewskiego, rondo ofiar zbrodni lubińskiej. Te zdarzenie drogowe są utrudnienia i trzeba mieć je na uwadze, więc drodzy kierowcy, jeszcze raz przypominamy, noga z gazu, ostrożnie. A teraz już nasz aktualny powerplay, Remy Wolf i Champagne.
1: Powerplay.

0: Los.
1: Reklama.
2: Telegram Sportu Lotniczego Wrocław. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ochryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
2: To wielki start! Otwieramy Oto Park Lubin. 3 dni konkursów promocji i emocji. Odwiedź swoje ulubione i premierowe marki. Biedronkę, Sinsay, Action, Shock Price, Media Expert, Mr. Do It Yourself i Nexterio Outlet.
3: Spotkaj lubińskich sportowców i mistrzów na 4 łapach. Odkryj świat Akademii Pana Kleksa.
2: Wielki start już 22 października od 9. Oto Park Lubin. Jana Pawła II, 3A i 3B.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
0: Reklama.
10: Radio Elka, lokalne radio.
11: Leszek Wspaniały, zapraszam na wiadomości Radia Elka Zagłębia Miedziowego. Głogowscy policjanci prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności zdarzenia. W minioną sobotę w Głogowie na osiedlu Kopernika 16-letni obywatel Ukrainy został zaczepiony przez 3 osoby. Jak wynika z wstępnych ustaleń policji, jeden z mężczyzn miał zaatakować nastolatka ze względu na jego narodowość, a następnie użyć noża. Chłopak doznał urazu palca. Policjanci ustalają również tożsamość osób odpowiedzialnych za atak i prowadzą działania zmierzające do ich zatrzymania. Na tym etapie policja nie przekazała dodatkowych informacji dotyczących sprawców ani motywu zdarzenia poza wstępnymi ustaleniami, wskazującymi na możliwy związek ataku z narodowością pokrzywdzonego. Mieszkańcy Lubina do końca bieżącego miesiąca mogą włączyć się w akcję Kawa dla Seniora i sprawić przyjemność podopiecznym Domu Pomocy Społecznej Ostoja. W tym roku oprócz kawy, herbaty i słodkości zbierane są również drzemy. To inicjatywa, która nie tylko wspiera seniorów, ale także łączy pokolenia, mówi Aneta Zbylska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej Ostoja w Lubinie.
12: Nasza akcja fajnie się wpisała w życie społeczności naszej lokalnej, ale największymi takimi jakby odbiorcami to są szkoły i przedszkola przede wszystkim. To są dzieciaczki, które do nas przychodzą, te najmłodsze i młodzież, także ta akcja nabiera takiego fajnego międzypokoleniowego charakteru, co nas bardzo cieszy.
11: Organizatorzy podkreślają, że liczy się każda forma wsparcia, zarówno od instytucji i firm, jak i osób prywatnych. Zebrane produkty pomogą uzupełnić zapasy na kolejne miesiące.
12: Zainteresowanie jest duże, jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim instytucjom, wszystkim osobom prywatnym za to wsparcie, bo naprawdę jest to ogromne wsparcie dla naszych mieszkańców.
11: Dary można przynosić do DPS-u Ostoja w Lubinie codziennie od rana do godziny 19. Zbiórka potrwa do końca października. Nietypowy turniej siatkarski przygotowuje Uczniowski Klub Sportowy Sokół w Gaworzycach. 7 listopada odbędzie się pierwszy turniej fluorescencyjny siatkówki. Organizatorzy zapraszają 6-osobowe mieszane drużyny. To może być sportowa nowość nie tylko w Gaworzycach, ale i w całym powiecie polkowickim, mówi Karolina Cieślak z Sokoła.
13: Można zapisać się telefonicznie pod numerem telefonu 726-831-404. Drużyny mieszane 6-osobowe, czyli musi być minimum 1 kobieta w drużynie. Robimy to jako Uczniowski Klub Sportowy po raz pierwszy, więc myślę, że nawet na terenie powiatu jest zorganizowane takie wydarzenie po raz pierwszy, więc mamy nadzieję, że wydarzenie będzie się cieszyło dużym zainteresowaniem.
11: Organizacja wydarzenia jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu z powiatu polkowickiego.
10: Radio Elka, lokalne radio.
0: Reklama.
14: A teraz jeszcze jedna dobra wiadomość. Części do aut osobowych, dostawczych i motocykli oraz dokładny dobór po numerze VIN znajdziesz w Mototeam Głogów, ulica Żeglarska 10.
0: Reklama.
15: Dzień dobry i dobranoc, Radio Elka.
16: Na zegarze 3 minuty po godzinie 12, wtorek w kalendarzu 13 października. Daniel, Edward, Gerald, Maurycy, Mikołaj, a także Teofil świętują dzisiaj imieniny. Przy mikrofonie Kasia Prałat i Dzik. Piękna pogoda, słoneczko się uśmiecha i bardzo dobrze, niech dodaje nam energii. I doładujmy swoje wewnętrzne akumulatory, póki jest taka okazja, bo jutro tego słońca już będzie trochę mniej. A dziś przez cały dzień powinno być tak pięknie, słonecznie i cudownie i temperatura odczuwalna nieco wyższa niż wskazują termometry, dzięki temu, że ta ilość słońca tak bardzo duża, ale też dzięki temu, że wiatr nie przeszkadza. Wczoraj działo się i niestety jutro też te podmuchy będą silne, więc dziś korzystajmy z tej aury. Maksymalnie 14 stopni przewidują synoptycy, wiatry maksymalnie do 13 km na godzinę z południowego zachodu, a na barometrze teraz 1027 hektopaskali. W nocy 9 stopni, jutro w ciągu dnia maksymalnie 16, ale do południa, a nawet jeszcze po południu, wczesne popołudnie z przelotnymi opadami deszczu. Wystarczy o pogodzie. Teraz już Eryk Woźniak chce opowiedzieć o tym, co na drogach w naszym regionie.
17: Reklama.
18: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl, Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
17: Reklama.
19: Moto News.
20: A ja we wtorek sprawdzam, gdzie kierowcy pojadą bez większych przeszkód, a gdzie warto na chwilę zdjąć nogę z gazu. Będą zmiany dla pieszych w Głogowie i nowe możliwości dla kierowców w gminie Lubin. Ruszamy z motoniusami na antenie Radia Elka Zagłębia Miedziowego. Na Moście Tolerancji w Głogowie rozpoczął się remont, ale kierowcy mogą odetchnąć. Przejazd pozostanie bez ograniczeń. Więcej uwagi muszą za to zachować piesi. Prace obejmą najpierw jedną, a później drugą stronę przeprawy. Za każdym razem trzeba będzie korzystać z chodnika wskazanego przez tymczasowe oznakowanie. Remont obejmie na wierzchnie chodników, schody prowadzące do mariny i element konstrukcji mostu. Całość potrwa około 6 tygodni. Kierowcy jadą dalej, piesi zmieniają trasę. I tu warto pilnować znaków, a nie własnej nawigacji. Teraz coś dla tych, którzy chętnie zostawiają samochód i pojadą dalej pociągiem lub autobusem. W Chrustniku przy stacji kolejowej trwa budowa parkingu Park and Ride. Powstanie tam 9 miejsc postojowych, oświetlenie solarne, ławki, wiata i stojaki na rowery. Pojawią się też nowe przystanki autobusowe. Koszt inwestycji przekracza 628 tysięcy złotych, a finał prac zaplanowano na koniec listopada. Na razie teren przy stacji jest wyłączony z parkowania, więc kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Docelowo ma być wygodniej. Samochód zostaje, a podróż można kontynuować transportem publicznym. To jeszcze raz w skrócie na koniec jak zwykle. W Głogowie remont mostu Tolerancji potrwa około 6 tygodni. Kierowcy jadą bez ograniczeń, ale piesi muszą pilnować oznakowania i korzystać z udostępnionego chodnika. W Chrustniku natomiast powstaje parking Park and Ride z 9 miejscami postojowymi i nowym przystankiem autobusowym. Prace mają zakończyć się pod koniec listopada, a do tego czasu trzeba liczyć się z utrudnieniami przy stacji. To były wtorkowe motoniusy Radia Elka Zagłębia Miedziowego. Szerokiej drogi, bezpiecznych manewrów i oby jedynym zaskoczeniem na trasie była zielona fala.
19: Moto News.
17: Reklama.
18: Sponsorem informacji dla kierowców jest złomujgrata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
17: Reklama.

0: Reklama.
1: Sponsorem piosenki dla kierowców jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Głogów Mechaniczna 5. Twoje auto wymaga przeglądu? Sprawdź je u nas. Dla każdego płyny do spryskiwaczy gratis. Przyjedź. Głogów Mechaniczna 5.
0: Reklama.

0: Aktualnie na naszej antenie, a ja jeszcze dorzucę taką informację, którą już podawałam jeszcze przed 12, natomiast jeszcze możecie napotkać utrudnienia w Lubinie. Na rondzie ofiar zbrodni lubińskiej przy ulicy Paderewskiego doszło do zdarzenia drogowego, a w tym miejscu mogą jeszcze występować utrudnienia w ruchu. Pracują służby ratunkowe, straż pożarna i policja. Pojawił się również zespół ratownictwa medycznego, więc apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb. No, moi drodzy, więcej na ten temat na pewno będzie do przeczytania u nas na miedziowe.pl. Moi drodzy, teraz króciutka przerwa, wracamy później do muzyki i przypomnę, że już za kilka minut rozmowa z Krzysztofem Augustyniakiem, a skoro tak, to będzie podpowiedź i propozycja dla tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas wolny.
1: Reklama.
2: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach, galeriach Kuprum Arena w Lubinie i Głogowia w Głogowie.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ubieramy w reklamy.
1: Jak się reklamować, to w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego i na portalu miedziowe.pl. No wiadomo. Zadzwoń pod numer telefonu 885 20 20 10. Wytłumaczymy Ci, jak to się robi dobrze.
5: Ubieramy w reklamy. Dużych i małych.
1: Reklama.
6: Może za chwilę mi minie. Wystawię twarz na słońce, ogrzeję się.

0: Leszek Wspaniały, witam serdecznie. Dzisiaj w naszych popołudniowych rozmowach Radia Elka Zagłębia Miedziowego przenosimy się do Polkowic. Z nami w studiu jest Krzysztof Augustyniak, ATT Sport. Krzyszku, witam Cię, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawiamy na, no już niespełna miesiąc, 11 listopada, Święto Niepodległości, a w Polkowicach jubileuszowy 10. Polkowicki Bieg Niepodległości pod patronatem burmistrza Polkowic Wiesława Babika. Patrząc po liście startowej, niesłabnące zainteresowanie, jeśli chodzi o imprezę przez Was, Krzysztofie, organizowane. Chyba Was to cieszy.
1: Tak, cieszy nas ten fakt, że zawody organizowane przez ATT Sport cieszą się dużym zainteresowaniem i właśnie mamy niespełna miesiąc, a przekroczyliśmy tak naprawdę połowę listy, jeśli chodzi o limit uczestników. Mamy 161 uczestników na biegu głównym. Cieszymy się, że już z tymi zawodnikami będziemy się niebawem widać.
0: Bieg główny na dystansie ponad 5 km. Tradycyjnie atrakcyjne nagrody finansowe czekają, ale jeszcze stricto biegowo ci, którzy biegli już w Polkowicach, wiedzą, że ta trasa, pomimo tego, że wokół rynku, ona wcale prosta nie jest, Krzysztofie.
1: Trasa tak naprawdę, no słyszymy głosy zawodników, że jest wymagająca i gdzie te myśmy znaleźli tutaj w rynku te podbiegi, górki. Staraliśmy się, żeby trasa była urozmaicona, ciekawa, może rzeczywiście trochę techniczna i trochę wymagająca, ale przez to tak naprawdę zawodnicy też z jednej strony doceniają i z uśmiechem na twarzy wpadają na metę i mówią, że ciekawa i fajna trasa.
0: Dbacie o to, żeby startowały i dbało o zdrowie całej rodziny i tak też jest w tym przypadku, bo to bieg niepodległościowy w Polkowicach to nie tylko bieg główny.
1: Imprezą towarzyszącą jest bieg rodzinny, bieg na dystansie 320 metrów wokół ratusza, które tak naprawdę ma na celu właśnie taki charakter symboliczny, żeby tego dnia nie tylko właśnie w aspekcie takim sportowym stricte, czyli że zawodnicy przyjeżdżają, walczą o medale, o nagrody, które właśnie przygotowaliśmy również dla zawodników w biegu głównym, dość atrakcyjne, ale właśnie wracając do tego biegu rodzinnego, żeby całe rodziny przyszły, spędziły z nami ten czas i na sportowo, i też obchodząc właśnie Święto Niepodległości.
0: Medal uczestnictwa przepiękny, tak więc jest o co walczyć, ale jest też o co walczyć, jeśli chodzi ci, którzy będą się naprawdę ścigać, bo zawsze dbacie o to, żeby atrakcyjne nagrody finansowe były, ale są też takie, można powiedzieć, bonusy dla tych, którzy naprawdę szybko biegają.
1: Staram się zawsze, żeby nasze zawody, które organizujemy, były zawodami, które zawodnicy też docenią pod względem właśnie nagród i wiemy, jak ważną rolą właśnie jest zdobywanie tych nagród. No i tutaj przygotowaliśmy dla zawodników za pierwsze trzy miejsca w kategorii Open, czyli dla pierwszych trzech kobiet i pierwszych trzech mężczyzn nagrody finansowe, ale również za pobicie rekordu trasy z poprzedniego roku, który w zeszłym roku uzyskał czas najlepszy mężczyzna Piotr Łabicki z czasem 16:21 sekund i również pani Anna Fitzner-Zborowska, która uzyskała 19:38 sekund. I zawodnicy, którzy w tym roku pobiją czas właśnie uzyskany przez zawodników w zeszłym roku, otrzymają dodatkowy bonus w kwocie 500 zł, czyli tak naprawdę jest o co walczyć.
0: A tam pierwsza trójka Open mężczyzn i kobiet, to jakie nagrody finansowe?
1: Za pierwsze miejsce mamy 600 zł, za drugie 400 i za trzecie 200.
0: No i nie powiedzieliśmy najważniejszego, w jaki sposób się zapisywać, Krzysztofie?
1: Zapisy w dalszym ciągu trwają, zapisy tak naprawdę przez stronę Sportsmaniak, a link do zapisu możemy odnaleźć na stronie Facebooku, na stronie ATT Sport i tam właśnie na bieżąco staramy się informować zawodników chociażby o medalu, który ostatnio zaprezentowaliśmy, ale również o innych ważnych rzeczach, które zawodników gdzieś tam dotyczą i ciekawe. Także na stronie ATT Sport na Facebooku jest link, do którego zapraszamy i poprzez stronę Sportsmaniak można się zapisywać.
0: Czyli w dniu zawodów też będzie można się zapisywać?
1: Też. Jeżeli oczywiście lista nie zostanie zamknięta, frekwencja jeszcze gdzieś tam powiedzmy będą wolne miejsca, to jak najbardziej jeszcze w dniu zawodu, biuro zawodów, dzień przed zawodami, jak również w dniu zawodów będzie można się zapisać.
0: 11 listopada, godzina 11:11, tak symbolicznie wystartuje 10. Polkowicki Bieg Niepodległościowy. Zapisujcie się, bo warto. Trasa trudna, ale nagrody atrakcyjne, no i medal uczestnictwa naprawdę kapitalny. Krzysztof Augustyniak, ATT Sport, był dzisiaj na studiu. Krzysztofie, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję ślicznie.

0: Na zegarze mamy 26 minut po godzinie 12. A dzisiaj jeszcze jedna rozmowa na naszej antenie, moi drodzy. Kinowa propozycja dla tych, którzy uwielbiają przyjść w miejsce, które to zwie się Centrum Kultury MOK w Głogowie, obejrzeć dobry film, a później jeszcze troszeczkę podyskutować. To już w tym tygodniu DKF Szpula się spotyka, więc jeśli macie ochotę na dobry film, zostańcie z nami. Po południu Agnieszka Lewandowska pojawi się u nas z propozycją, jaką dokładnie, no to przekonacie się po godzinie 14. Bądźcie z nami. Jeśli uwielbiacie tego rodzaju spotkania z dobrym kinem, no to nie możecie przegapić tego wydarzenia. Co nieco już przeczytacie na ten temat u nas na miedziowe.pl, a jeszcze więcej dziś na naszej antenie.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Ponad 1000 modeli. Jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na Ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest Twój rower.
5: Chcesz zdobyć nowy zawód i rozwijać własną pasiekę? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej zaprasza na bezpłatny 3-semestralny kurs kwalifikacyjny. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej. Zdobądź certyfikowany tytuł zawodowy pszczelarza i przygotuj się do prowadzenia oraz rozwijania własnego gospodarstwa pszczelarskiego lub firmy z tym związanej. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej, ulica Kolejowa 5. Informacje 76 849 7310.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Planujesz imprezę firmową? Zapraszamy do Pałacu w Brzeźnie, położonego w malowniczym parku. To wymarzone miejsce na kameralne spotkania biznesowe, szkolenia, pikniki firmowe i imprezy integracyjne. Wyśmienita kuchnia, noclegi w eleganckim hotelu, klimatyczne spa z zabiegami relaksacyjnymi i pielęgnacyjnymi, golf, tenis. To tylko niektóre z atrakcji, jakie możemy Państwu zaoferować. Pałac Brzeźno Spa and Golf zaprasza. Brzeźno koło Prusic, przy trasie S5. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
0: Reklama.

Miley Cyrus na naszej antenie. Mamy już 17 minut do godziny 13. Mamy w naszym portalu miedziowe.pl solidną dawkę podpowiedzi, jak idzie o czas wolny, jak spędzić ten czas wolny. Ludy nie ma w Zagłębiu Miedziowym. Jeśli ktoś tak twierdzi, to chyba nie czytam miedziowy.pl. U nas naprawdę dużo tych podpowiedzi, więc dziękujemy wszystkim organizatorom imprez, którzy poprzez nasz portal docierają do mieszkańców Zagłębia Miedziowego. No właśnie, organizatorzy, wy bezpłatnie, samodzielnie możecie dodać taką informację o wydarzeniu, które oferujecie naszym mieszkańcom, więc korzystajcie. Zakładka co, gdzie, kiedy, tutaj przycisk utwórz wydarzenie, otwiera się formularz do wypełnienia, można załadować plakat i gotowe. No i co my tu mamy właśnie w zakładce co, gdzie, kiedy? Różne ciekawe propozycje, między innymi DKF, taki klub filmowy właściwie. Klub filmowy w Jerzmanowej w Stodole Kultury się spotyka w tym tygodniu 14 października, a więc to już jutro, jak zwykle o 19. No i moi drodzy, jaki film do obejrzenia. Myślę, że znacie, a jeśli nie znacie, to trzeba koniecznie nadrobić zaległości albo po prostu sobie przypomnieć Rekwiem dla snu. Wstrząsająca powieść o czwórce bohaterów z Brooklynu. Moi drodzy, to już jutro o 19.14 października w Stodole Kultury. Zaprasza Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej. No i więcej już na ten temat u nas na miedziowe.pl. Ile kosztuje bilet wstępu na to wydarzenie? No między innymi taką informację u nas odnajdziecie.

0: Reklama.
1: Telegram Sportu Lotniczego Wrocław. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ochryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
0: Reklama.
2: Ogłoszenia Radia Elka.
3: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego w Głogowie poszukuje osobę na stanowisko majster robót drogowych przy pracach bitumicznych. Do obowiązków m.in. należy nadzór i organizacja przy robotach bitumicznych. Proponowana płaca od 10 tysięcy złotych do 40 tysięcy złotych brutto. CV prosimy składać mailowo pbd@pbd.glogow.pl lub w siedzibie PBD Głogów, ulica Mickiewicza 63.
4: Były to ogłoszenia Radia Elka.

grupa YouTube na naszej antenie. Mamy 7 minut niecałe do godziny 13. Już zbliżamy się powolutku do wiadomości. Informacje z kraju i ze świata przed nami. A co w wiadomościach? Temat ważny i na pewno Was zainteresuje, bo o cenach paliwa będzie mowa. Czy wzrosną, czy będzie jednak ta cena się obniżać? O maksymalnych cenach benzyny będzie mowa już za chwileczkę na naszej antenie. Informacje z kraju i ze świata, w nich jeszcze więcej innych ważnych tematów, więc zostańcie z nami. No i później kolejne podpowiedzi, co ciekawego dzieje się w naszym regionie, a dzieje się naprawdę dużo. Do 13 jeszcze z nami Blondie.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Twój dealer Omoda JQ. Rewo Lubin. Ulica Hutnicza 2.
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
9: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
0: Reklama.
10: Minuty, 13 godzina na zegarze. To już czas na informacje z kraju i ze świata.
11: Benzyna drożeje, cena diesla wciąż spada, jest nowy komunikat ministra. Trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji bazowej Starlink. Dobra okazja, by w kinie obejrzeć dobre filmy. Za chwilę polecajki prosto z warszawskiego festiwalu filmowego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Maksymalne ceny benzyny jutro znów wzrosną, cena diesla spadnie. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7,11 zł, benzyny 98 8,01 zł, oleju napędowego 7,98 zł. Wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą wyższe niż dziś, a diesla niższe. Jest trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji bazowej Starlink koło Grójca na Mazowszu. Kolejnego podejrzanego udało się zatrzymać w Niemczech, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
12: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Oczywiście fizyczne zatrzymanie musi być zrealizowane przez lokalną służbę, przez lokalną policję. Podkreślaliśmy wczoraj z ministrem Kierwińskim, kandydatem Boroniem, świetną współpracę i to się dzieje. Ja wczoraj mówiłem o tym, że to nie są tylko wyłącznie te dwie osoby, więc no, sprawa jest rozwojowa.
11: Wczoraj niemiecka policja we współpracy z polskimi służbami zatrzymała dwie osoby. To obywatele Turcji. Wszyscy zatrzymani mają odpowiadać za akty dywersji i sabotażu na rzecz obcego wywiadu. Do pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Korbowskiej doszło pod koniec września. Jej zadanie to zapewnienie łączności internetowej i obsługa ruchu satelitarnego w Europie Środkowej i Wschodniej, między innymi dla Ukrainy. Zatrzymany wczoraj 46-letni mężczyzna, który miał nawoływać w internecie do zabójstwa m.in. premiera i marszałka Sejmu, usłyszał dziś zarzuty nawoływania do zabójstwa i znieważenia premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego oraz dziennikarki TVP Info. Mężczyźnie postawiono także zarzuty znieważenia posła Krzysztofa Paszyka, byłego prezydenta Lecha Wałęsy oraz wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kośniaka-Kamysza. Zatrzymany zostanie teraz przesłuchany w charakterze podejrzanego. 14 osób zostało rannych w wyniku dzisiejszego rosyjskiego ataku na Równe na zachodzie Ukrainy. Uszkodzono placówkę edukacyjną, informuje szef władz obwodowych Oleksandr Kowal. Równe leży około 200 km od granicy z Polską. Tragedia w amerykańskim parku rozrywki pod Atlantą. Nie żyje mężczyzna, który z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn wypadł z wagonika pędzącego roller coastera. Z relacji świadków wynika, że spadając ofiara uderzyła w konstrukcję atrakcji. Miejscowa policja potwierdza, że w wypadku cierpiało też kilka innych osób, a pozostałych pasażerów trzeba było ewakuować. Służby ustalają teraz dokładne przyczyny tej tragedii. Trwa warszawski międzynarodowy festiwal filmowy. To prawdziwa gratka dla kinomaniaków. Niemal 200 filmów. filmów i ponad 300 seansów. Na co warto zwrócić szczególną uwagę, mówi dyrektor programowy festiwalu Bartłomiej Pulcyn.
4: Wiele filmów już pokazaliśmy, już nie będzie ich pokazu, więc mogę wskazać chociażby takie filmy, które zmieściliśmy w bardzo specjalnych sekcjach, czyli film Zamknięcia, Zapach Jabłek, ale też Centerpiece, czyli Wóźdź Programu, Spirala, Tabloid i Rebelia. Natomiast bardzo ważne tytuły, fantastyczni twórcy są w naszych konkursach, konkursie międzynarodowym i konkursie 1-2, dokumentalnym i krótkometrażowym.
11: 42. edycja festiwalu potrwa do 18 października.
13: Radio Elga, lokalne radio.
10: Reklama.
7: I jeszcze jedna dobra wiadomość. Części oryginalne i zamienniki do każdego auta kupisz w Mototeam Głogów. Wejdź na mototeamglogow.pl lub wpadnij na Żeglarską 10.
10: Reklama. Nie, już 4 minuty po godzinie 13, wtorek w kalendarzu, a 13 dzień października. Daniel, Edward, Gerald, Maurycy, Mikołaj, a także Teofil świętują imieniny. Do końca roku 79 dni przy mikrofonie Kasia Prałat i dzik. Jeszcze informacje pogodowe. Słoneczko dzisiaj w dużej ilości w naszym regionie i jak dobrze, że jest z nami, że można ładować swoje wewnętrzne akumulatory, że można na spacer się wybrać. Dzisiaj wiatr nam nie przeszkadza, jutro poprzeszkadza. A chmury w takiej na razie niewielkiej ilości w naszym regionie. Widoki przepiękne, korzystajmy. Dziś na termometrach w najcieplejszym momencie dnia 14 stopni Celsjusza, na barometrze teraz delikatny spadek 1026 hektopaskali, a wiatr maksymalnie do 13 km na godzinę teraz z południa i z południowego zachodu. Może wiać. W nocy może troszkę popadać. W nocy 9 stopni Celsjusza, jutro w ciągu dnia maksymalnie 16 i do południa przelotne opady. Po południu troszkę przejaśnień, ale nie za wiele. No i zamglenia jutro jeszcze po południu w naszym regionie, twierdzą synoptycy.

0: Reklama.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
6: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach.

Polska muzyka wybrzmiewa na naszej antenie, Tomek Makowiecki. Pamiętacie ten utwór? Tak mało nam trzeba. Zegar pokazuje 13 minut po 13. Moi drodzy, a to ja mam teraz zaproszenie do kina na film polskiej produkcji. Może nie byliście akurat na filmie pod tytułem Mistyczka. No to ja zapraszam bardzo gorąco do Kina Muza w Lublinie. Jeszcze ten film jest grany do 15 października. Dzisiaj seans o 19.30, jeśli macie ochotę. Poruszająca to, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia kobiety, która odważyła się pójść za głosem serca i przekroczyć granice tego, co znane, to opowieść o wewnętrznej przemianie, poszukiwaniu sensu, egzystencji i niezwykłej drodze do doświadczeń wykraczających poza materialną rzeczywistość. Mistyczka. Dziś seans o 19.30 w Kinie Muza w Lublinie. A co jeszcze grane jest w kinie? Albo jakie inne wydarzenia dostępne w naszym regionie? To informacje na ten temat dostępne u nas na miedziowe.pl w zakładce Co, Gdzie, Kiedy.

0: Na zegarze mamy już 26 minut po godzinie 13, a u nas na miedziowe.pl nie brakuje różnego rodzaju podpowiedzi. Jak idzie o czas wolny, no można go naprawdę fantastycznie wypełnić. Moi drodzy, już jutro coś dla tych, którzy uwielbiają czytać książki, szczególnie jeśli są to kryminały, thrillery i tego rodzaju literatura, bo jutro spotkanie z dwójką autorów tego rodzaju książek, Kalina Jaszczur i Piotr Kościelny. Jutro pojawią się w bibliotece w Serbach o 17. Jeśli znacie ich twórczość, to tym bardziej zapraszam. Jeśli nie znacie, też zapraszam, bo może się okazać, że bardzo was do siebie przekonają. To już jutro spotkanie o godzinie 17. Zaprasza Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Głogów. Spotkanie autorskie z Kaliną Jaszczur i Piotrem Kościelnym. Szczegóły na temat tego wydarzenia są dostępne u nas na miedziowe.pl w zakładce Co, Gdzie, Kiedy, więc gdyby się zdarzyło, że zapomnicie, o której godzinie to spotkanie, no to wskakujcie do nas na miedziowe.pl.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Nieruchomości Bucks. Janusz Jędrkowiak. Działamy na rynku od ponad 20 lat. Oferujemy profesjonalne i kompleksowe zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. Pośredniczymy w obrocie nieruchomościami. Lubin, Marii Skłodowskiej Curie 7. Nieruchomości Bucks. Janusz Jędrkowiak. Ty poszukujesz, my znajdziemy. www.bucks.com.pl.
2: Ponad 1000 modeli. Jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na Ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest Twój rower.
3: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź. Poszukaj. Posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.

okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099, a do tego

LP na naszej antenie. Na zegarze mamy już 20 minut do godziny 14. Moi drodzy, za chwileczkę wracamy do polskiej muzyki. Kto się pojawi na naszej antenie? Mrozu. No jak Mrozu, to na pewno będzie doskonale, moi drodzy. I znów zaglądam do naszego portalu miedziowe.pl, bo muszę wam opowiedzieć o kolejnym koncercie. No nie wiem dlaczego, ale ja mam wrażenie, że pierwsze co widzę zawsze w zakładce co, gdzie, kiedy na ten tydzień i kolejny to koncertowe propozycje. Ale faktycznie są ciekawe takie koncertowe imprezy w naszym regionie i przed nami koncert finałowy 13 głogowskich warsztatów gospel. A jak gospel, to będzie gorąco i będą emocje. 18 października o godzinie 18 taki koncert w Centrum Kultury MOG w Głogowie. Serdecznie zapraszam. Jeśli macie ochotę, no to warto się zaopatrzyć w bilecik. Ile on kosztuje? Sprawdzicie u nas na miedziowe.pl. Mówię bilecik, bo ta cena nie jest wygórowana, ale dokładnie ile kosztują bilety, to już zajrzyjcie do nas na miedziowe.pl. Przypomnę, że to 18 października o godzinie 18. Łatwo zapamiętać. 18 o 18 w Centrum Kultury MOK w Głogowie. Więcej na ten temat i jeszcze więcej podpowiedzi, co dzieje się w naszym regionie u nas na miedziowe.pl w zakładce co, gdzie, kiedy.

0: Nie kto inny jak Madonna w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego na zegarze. Mamy już blisko 10 minut do godziny 14. No i zbliżamy się do wiadomości. O 14 będą informacje z kraju i ze świata, a będą też jeszcze najświeższe wieści lokalne z Zagłębia Miedziowego, więc zostańcie z nami. I po 14 goście w studio zaprosimy na seans w ramach dyskusyjnego klubu filmowego Szpula w Głogowie. Szczegóły na ten temat po 14.
1: Reklama.
2: Telegram Sportu Lotniczego Wrocław. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ochryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
1: Reklama.
3: Ogłoszenia Radia Elka.
4: Zwiększ produkcję bez budowy nowej hali. Gotowa infrastruktura plus dostęp do pracowników. Zakład karny w Głogowie oferuje gotową zdolność produkcyjną poprzez dzierżawę hali produkcyjnej wraz z terenem przyległym, umożliwiającej szybkie rozpoczęcie działalności gospodarczej w oparciu o dostęp do stabilnych zasobów pracowniczych. Lokal użytkowy 2250 m2. Całkowita powierzchnia nieruchomości 4236 m2 przy ulicy Lipowej 21 w Głogowie. Warunkiem jest zatrudnienie skazanych bez nawiązywania stosunków pracy. Koszty pracownicze niższe o 35%. Brak składek zdrowotnych, możliwe wsparcie finansowe inwestycji. Termin składania ofert 30 października 2026 roku, godzina 10. Szczegóły na stronie Zakładu Karnego w Głogowie.
3: Były to ogłoszenia Radia Elka.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego miejsca na weekendowy wypad lub pobyt z rodziną? To komfortowy hotel Polanica Resort & Spa w Polanicy Zdroju. Wypocznij aktywnie w parku wodnym z kompleksem saun, kosmetyczną strefą spa oraz salami zabaw dla dzieci. Zagraj w hotelowej kręgielni, a wieczorami spędź czas ze znajomymi w klubie podczas weekendowych imprez z DJ-em. Hotel Polanica Resort & Spa to także doskonałe miejsce na organizację konferencji i eventów, nawet dla 200 osób. Zarezerwuj pobyt w rodzinnym resorcie w Polanicy Zdroju. Zapraszamy na www.hotelpolanica.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
0: Reklama.
10: Minęła już 14:00, zapraszam na wiadomości.
11: 4 ciała jednej rodziny odnaleziono w mieszkaniu na kieleckim osiedlu. Co może obecnie dyrektor i nauczyciel? Minister edukacji chce to zmienić. Europa ograniczyła kupowanie chińskich gadżetów. Wszystko przez dodatkową opłatę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Makabryczne odkrycie w mieszkaniu na kieleckim osiedlu pod Dalnią. Po zgłoszeniu od sąsiada w mieszkaniu ujawniono 4 ciała. To para po 50 i jej 2 nastoletnich synów. Ciało mężczyzny odnaleziono przy balkonie, a w głębi mieszkania ciała kolejnych 3 osób. W środku lokalu znajdował się żywy, agresywny pies, który został odłowiony przez policjantów i pracowników schroniska. Dopiero wówczas służby mogły wejść do środka. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Dyrektor szkoły lub nauczyciel może według obecnych przepisów odebrać uczniowi nóż, ale nie inny przedmiot, który można wykorzystać jako niebezpieczne narzędzie i to też trzeba zmienić. Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Jak dodaje, rządzący robili już jedno podejście do tego, by dać personelowi placówek edukacyjnych szersze uprawnienia.
12: My to próbowaliśmy zmienić w przepisach w ustawie o prawach i obowiązkach ucznia. Ta ustawa została zawetowana, ale to jest jeden z tych przepisów, który wróci. Bo nóż nie jest jedynym narzędziem, które może być niebezpieczne, a dzisiaj nauczyciel nie ma prawa zabrać, bo się uczeń może powołać, że to jest jego własność. Nie wiem, umowny śrubokręt albo jakaś pałka.
11: I wówczas, jeśli zachodzi podejrzenie, że uczeń stwarza zagrożenie i może użyć takich przedmiotów, by kogoś skrzywdzić, odebrać jemu może tylko policja. Papież przybył do rzymskiej polikliniki Gemelli, w której podda się operacji usunięcia guzka z płuca. Watykan informuje, że operacja odbędzie się jeszcze dziś po południu. Leon XIV będzie przebywać na 10. piętrze szpitala w skrzydle przylegającym do apartamentu papieskiego, który obecnie nie jest dostępny, bo trwa tam remont. Wcześniej Watykan informował, że po operacji 71-letni papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. Paraliż na francuskich uczelniach. 90% wydziałów na uniwersytetach we Francji jest dziś zablokowanych albo zamkniętych, podała organizacja Związek Studencki. Dziś kontynuowane są we Francji protesty licealistów wspieranych obecnie przez studentów i organizacje związkowe. W kilku miastach pod Paryżem rozpoczęły się zapowiedziane wcześniej demonstracje. W Paryżu demonstracja właśnie teraz się rozpoczyna. Pochód ma zakończyć się przed kancelarią premiera i Ministerstwa Edukacji. Unijny szlaban dla tanich chińskich towarów zadziałał. Od lipca do paczek z chińskich sklepów doliczane są 3 euro dodatkowej opłaty za każdą kategorię towarów i służby widzą, że na granicy jest coraz mniej zgłoszeń takich paczek, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
3: Widzimy ewidentny spadek. W pierwszym półroczu to było prawie 24 miliony zgłoszeń. Natomiast, co widać już, pierwsze 2 miesiące, czyli lipiec, sierpień, to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek o połowę mniej więcej całego e-commerce, ale jeżeli przełożymy to na poszczególne pozycje, bo w jednej paczce może się znajdować kilka pozycji, to spadek nawet widzimy na poziomie 75%.
11: A to nie koniec, bo od lipca dojdzie jeszcze jedna unijna opłata w wysokości 2 euro od paczki. W ten sposób Bruksela chce chronić europejskich przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją z Chin oraz cały europejski rynek przed napływem towarów niskiej jakości, często szkodliwych dla zdrowia.
13: Radio Elka, lokalne radio.
14: Leszek Wspaniały, zapraszam na wiadomości Radio Elka Zagłębia Miedziowego. Dodatkowe kursy w weekend, a w przyszłości być może także częstsze połączenia w dni robocze. Samorządy analizują możliwości rozwoju transportu publicznego na trasie Polkowice-Głogów. Połączenie, które po rezygnacji prywatnego przewoźnika utrzymywane jest dzięki wspólnemu finansowaniu 4 samorządów, ma zostać rozszerzone na początku przyszłego roku, mówi starosta polkowicki Kamil Ciupak.
15: W trosce o dobro mieszkańców powiatu polkowickiego i powiatu głogowskiego w ustaleniu z burmistrzem Polkowic, prezydentem Głogowa oraz panią wójt Jerzmanowej i starostą głogowskim potwierdzamy, że będziemy kontynuować realizację transportu publicznego na linii Polkowice-Głogów finansowanego przez te 4 samorządy. Rozszerzamy tą usługę dla naszych mieszkańców o połączenia weekendowe. Oczywiście też nie wykluczamy rozszerzenia, zagęszczenia siatki połączeń w tygodniu, ale będzie to wynikało z badania zapotrzebowania i struktury przepływów pasażerskich.
14: Planowane zmiany są obecnie na etapie przygotowań. Ich wdrożenie wymaga przeprowadzenia niezbędnych procedur, w tym zapewnienia finansowania oraz uzyskania zgód rad poszczególnych samorządów. Jeśli wszystkie formalności zostaną dopełnione, dodatkowe kursy weekendowe na trasie Polkowice-Głogów ruszą z początkiem przyszłego roku. W żłobkach numer 2 i 3 w Lubinie powstaną sale sensoryczne przeznaczone do wspierania rozwoju najmłodszych dzieci. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie pozyskał na ten cel środki z rządowego programu Aktywny Żłobek, mówi Beata Lejczak-Wawrynowicz, dyrektor lubińskiego MOPS-u.
16: To takie pomieszczenia, które mają przede wszystkim stymulować rozwój i sensorykę naszych maluszków. Na żłobek numer 2 otrzymaliśmy ponad 46 tysięcy, natomiast na żłobek numer 3 ponad 41 tysięcy. Środki pochodzą z rządowego programu wsparcia opieki nad dziećmi do lat 3, z programu Aktywny Żłobek, sale sensoryczne 2026. W każdym żłobku, w każdej grupie będą wydzielone pomieszczenia sensoryczne po to, aby dzieci mogły rozwijać motorykę, ale też i wyciszać emocje i też rozładowywać bodźce zewnętrzne.
14: Zakup niezbędnego wyposażenia już trwa. Zgodnie z zapowiedziami wszystkie sale mają być gotowe do końca roku. Kilkudziesięciu seniorów przeszło wczoraj spod ratusza w Głogowie do Neptuna w kolorowym korowodzie w ramach Senioriady 2026. Był też polonez i występy przedszkolaków i muzyczna oprawa Orkiestry Zakładowej Huty Miedzi Głogów. Najważniejszym momentem uroczystości było przekazanie seniorom klucza do bram miasta przez prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza.
17: Za nami wspaniały występ przedszkolaków, ale już za jakieś 60 lat przyszłych seniorów. Mam nadzieję, że ta tradycja będzie tyle trwała, że tu w rynku każdego roku seniorzy będą się spotykać po to, żeby przejąć klucze od miasta i dobrze się bawić. Październik miesiącem seniora, wiele wydarzeń, wiele działań w poszczególnych klubach w całym mieście. Bardzo się cieszę, że tak licznie tutaj się zgromadziliście, że tak licznie uczestniczycie też na co dzień w zajęciach, które nasze kluby dla Was szykują. Muszę przekazać ten klucz, który swoje waży, no ale to nie jest łatwa sprawa dzierżyć władzę i trzeba się troszeczkę namęczyć. Pani Przewodnicząca Rady Seniora odbierze w tej chwili klucz po to, żeby seniorzy przez cały dzień, a nawet przez cały miesiąc rządzili naszym miastem. Wszystkiego dobrego.
18: Czuję się trochę jak ciężarowiec, nie wiem jakiej wagi, ale dość dużo to waży. Serdecznie witam Państwa na 4. już Głogowskiej Senioriadzie. Bardzo się cieszę, że biorą w niej udział coraz nowe stowarzyszenia, które się zawiązują, m.in. NCI Jubilat, ale i chór Gaudium po raz pierwszy się pojawił jako zwarta grupa na tym korowodzie, ale też witam wszystkie kluby seniora z okolic Głogowa.
14: Zdjęcia z korowodu znajdziecie na miedziowe.pl. Finałem senioriady będzie biesiada, która odbędzie się w najbliższą sobotę w hali Przywita Stwosza.
13: Radio Elka, lokalne radio.
0: Reklama.
5: A teraz jeszcze jedna dobra wiadomość. Części do aut osobowych, dostawczych i motocykli oraz dokładny dobór po numerze VIN znajdziesz w Mototeam Głogów, ulica Żeglarska 10.
0: Reklama.
19: Na dzień dobry i dobranoc, Radio Elka.
10: Na zegarze 8,5 minuty po 14 w kalendarzu wtorek, 13 dzień października. Daniel, Edward, Gerald, Maurycy, Mikołaje, także Teofil świętują imieniny. Do końca roku 79 dni. Przy mikrofonie Kasia Prałat-Idzik.
19: Radio Elka.
10: I jeszcze informacje pogodowe. Troszkę chmur na niebie. Mam nadzieję, że nadal tylko do zdoby w wielu miejscach naszego regionu. No piękne widoki. Dzisiaj cieszmy się tym błękitem nieba, słońcem w dużej ilości i że wiatr dziś nam nie przeszkadza. Dzisiaj te spacery naprawdę mogą być przyjemne, więc korzystajmy, bo jutro już aż tak bardzo przyjemnie to nie będzie. 1026 hektopaskali na barometrze.

0: Reklama.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Nóż do stu.
2: Nie do stu, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
5: Ponad 1000 modeli. Jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na Ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest Twój rower.
6: To wielki start! Otwieramy Oto Park Lubin. 3 dni konkursów promocji i emocji. Odwiedź swoje ulubione i premierowe marki. Biedronkę, Sinsay, Action, Shock Price, Media Expert, Mr. Do It Yourself i Nexterio Outlet.
7: Spotkaj lubińskich sportowców i mistrzów na 4 łapach. Odkryj świat Akademii Pana Kleksa.
6: Wielki start już 22 października od 9. Oto Park Lubin. Jana Pawła II, 3A i 3B.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
12: Zamów reklamę w Radiu Elka 885-20-20-10 i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
0: Reklama. Here she comes again.

0: What a Girl, Simply Red na naszej antenie. Oh, What a Girl pojawiła się w studiu radiarka z Zagłębia Miedziowego Agnieszka Lewandowska, klub Mayday, Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie.
0: Już wcześniej zapowiadałam, że się pojawisz, że filmowe tematy będziemy poruszać, no bo już w tym tygodniu kolejne spotkanie w ramach dyskusyjnego klubu filmowego Szpula.
1: Super, cieszę się bardzo, pogoda za oknem sprzyja temu, żeby się spotkać właśnie w czwartek o godzinie 20 w DKF Szpula w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie, w sali widowiskowej na kolejnej projekcji filmowej, tym razem film Drugie Życie. Dlaczego nawiązuję do słoneczka? Bo tam też będzie dużo słoneczka.
0: A no właśnie, za sprawą czego tego słoneczka będzie? To taki pozytywny wydźwięk filmu będzie, czy z innego tytułu to słoneczko?
1: Myślę, że wydźwięk pozytywny jak najbardziej, ale chodzi mi również o to marokańskie słońce.
0: A, czyli jednak myślałam właśnie w tę stronę, bo widzę u nas w portalu miedziowe.pl, też w zakładce co, gdzie, kiedy, jak idzie o informacje o filmie. Produkcja Niemcy, Francja, Hiszpania, Belgia i właśnie Maroko.
1: Tak, i rzecz się dzieje dokładnie w marokańskim mieście Tangeru. I tutaj główna bohaterka Maria po 40 latach życia w jednym miejscu, w swoim ukochanym mieszkaniu, musi je opuścić. No oczywiście nie podoba jej się ten pomysł, tu wchodzą w grę jakieś historie rodzinne, potrzebne pieniądze i tym podobne rzeczy i knuje sobie swój własny plan, żeby w tym miejscu swojego życia pozostać, co otwiera drzwi do nowych, zupełnie innych możliwości spotkania nowych ludzi. Okazuje się, że kobiety w każdym wieku mają w sobie taką przedsiębiorczość, że jeżeli są postawione pod ścianą, to muszą albo przynajmniej chcą coś wykombinować i coś tak zrobić, żeby było dobrze. I okazuje się, że nigdy nie jest za późno. Były już takie filmy, prawda? Że można zacząć wszystko od początku i nasza bohaterka również zaczyna od początku i w dość, jak to ja ostatnio słucham, eleganckim wieku również poznaje swoją miłość. I ten film na pozór dość dramatyczny, ma swój też humorystyczny moment, ale też kończy się dość optymistycznie, co zapraszam bardzo serdecznie, przekonamy się sami, oglądając go w DKF Szpula.
0: No to pozytywnie, faktycznie. Tak sądzę, że możemy wyjść z taką nową energią z Centrum Kultury MOK po seansie, ale zanim wyjdziemy, to przecież można jeszcze zostać i troszkę podyskutować.
1: Oczywiście, zapraszamy. Ostatnio nam dyskusje coraz lepiej wychodzą, coraz więcej osób chce zostać i podyskutować i podzielić się swoimi wrażeniami i odczuciami i co jest takie, nie zawsze zaskakuje, ale bardzo pozytywnie, że oglądamy ten sam film, a mamy zupełnie inne odczucia, spojrzenia. Każdy coś może tam wyszukać dla siebie wyjątkowego, zwrócić uwagę innym i nagle otwierają się nowe jakieś okienka w głowie, nowe możliwości i to jest bardzo cenne doświadczenie.
0: Dlatego zapraszamy już w najbliższy czwartek.
1: Tak jest.
0: 15 października, seans jak zwykle o 20.
1: O 20, zawsze u nas jest o 20. Często mam pytania, czy nie można wcześniej. No nie, nie można wcześniej, bo są zajęcia, które zajmują salę widowiskową Miejskiego Ośrodka Kultury, ale od lat, od kiedy ja pamiętam, prowadzony DKF był przez jeszcze inne osoby, i Karolinę, i Piotra, i Maćka, zawsze był o 20 i po prostu tego się trzymamy.
0: Trzymamy się tradycji.
1: Oczywiście.
0: I przed seansem też zakupić bilet będzie można na seans.
1: Tak, oczywiście można zakupić już przed samym seansem, można zakupić już w tej chwili przez internet, można zakupić w kasie w Centrum Kultury, ale też jest biletomat, do którego zachęcam do użytkowania.
0: Zapraszamy więc bardzo serdecznie. Gdybyście chcieli jeszcze więcej informacji, to na miedziowe.pl odsyłam do zakładki Co, Gdzie, Kiedy, a u nas w studiu dzisiaj Agnieszka Lewandowska, Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie, kierownik klubu Mayday w Głogowie. Dziękuję za spotkanie, no i do usłyszenia kolejnym razem.
1: Zapraszam na Drugie Życie i na kolejne seanse w DKF Szpula. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Adam, kamera gotowa, akcja! Zaczynamy reklamę Banku Spółdzielczego we Wschowie.
3: Kiedy myślę o własnym domu, nie myślę o reklamie. Myślę o miejscu, które urządzę po swojemu. O porannej kawie na tarasie i o ludziach, którzy pomogli zmienić mój projekt w rzeczywistość.
2: Adam, czyli bankowe formalności już za tobą?
3: Zgodnie z planem. Już wkrótce odbieram klucze. Indywidualne podejście? Jest. Kompleksowa oferta? Jak najbardziej. Wsparcie na każdym etapie? Oczywiście. Tak lubię. Bank Spółdzielczy we Wschowie, bo relacje są najważniejsze. Polecam. Adam Woronowicz.
2: Szczegóły w placówkach banku i na stronie internetowej www.bswschowa.pl.
4: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: Dirty Love na naszej antenie z utworem Ja Ciebie Kocham, a na zegarze mamy 25 minut do godziny 15. Czas przypomnieć o Radio Jarmarku, bo w tej godzinie ten punkt programu. Oferty drobne na naszej antenie od naszych słuchaczy, od mieszkańców Zagłębia Miedziowego. Od 14.45 do 14.50. Jeszcze troszkę czasu, żeby się zastanowić nad ceną, przygotować, przypomnieć sobie swój numer kontaktowy i będzie okazja zadzwonić i przedstawić swoją ofertę. Pod numerem 767-400-400 będę czekać na Was i Wasze ogłoszenia, więc proszę się przygotować i za kilka minut startujemy z naszym Radio Jarmarkiem.
1: Reklama.
2: Słuchajcie, wesele było fantastyczne. Goście bawili się cudownie. Klimat i wystrój tego XIX-wiecznego pałacu są zachwycające, a wyśmienita kuchnia nie ma sobie równych. Zaproś swoich gości do pałacu w Brzeźnie na wesele, wieczór panieński, urodziny lub jubileusz. Zorganizujemy ognisko lub grilla w plenerze. Pałac Brzeźno Spa and Golf. Idealne miejsce na Twoją imprezę. Zapraszamy. Brzeźno koło Prusic przy trasie S5. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl.
3: Ponad 1000 modeli. Jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na Ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest Twój rower.
4: Chcesz zdobyć nowy zawód i rozwijać własną pasiekę? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej zaprasza na bezpłatny 3-semestralny kurs kwalifikacyjny. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej. Zdobądź certyfikowany tytuł zawodowy pszczelarza i przygotuj się do prowadzenia oraz rozwijania własnego gospodarstwa pszczelarskiego lub firmy z tym związanej. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej, ulica Kolejowa 5. Informacje 76 849 73 10.
5: Zrób zakupy i zgarnij Squishy. Już 16 i 17 października odwiedź Galerię Glogowia. Zrób zakupy za minimum 100 zł, zarejestruj paragon i odbierz w prezencie wyjątkową zabawkę Squishy. Czekamy na Was w godzinach od 12 do 18. Pamiętaj, liczba nagród jest ograniczona. Zakupy, zabawa i Squishy. Tylko w Galerii Glogowia.
1: Reklama.

Margaret w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego na Zagorze. 15 minut do 15 zaczynamy Radio Jarmark 767 400 400. Można już pod ten numer do nas zadzwonić, powiedzieć, co macie na sprzedaż, za jaką cenę, skąd dzwonicie. I jeszcze dodajecie numer kontaktowy 767 400 400. Zapraszam.

0: Kończymy Radio Jarmark. Jutro będzie okazja, oczywiście, że tak. Jutro będzie okazja najpierw o 10.45 podać swoją ofertę, ogłoszenie drobne, sprzedaż rzeczy używanych maksymalnie do 500 zł. Moi drodzy, pamiętajcie o tym punkcie programu. Jeśli nie lubicie wyrzucać rzeczy, które wam są niepotrzebne, można przecież je oddać albo za jakieś niewielkie pieniądze sprzedać. Po to jest właśnie Radio Jarmark, żebyście mogli się takimi ofertami powymieniać. Dziś kończymy. Wybija 14.50. Kolejny Radio Jarmark jutro o 10.45.
1: Reklama.
2: Telegram Sportu Lotniczego Wrocław. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ochryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Gdziekolwiek jesteś, w domu, w pracy, na wakacjach, wszędzie będziesz miał zasięg Radia Elka w swoim telefonie.
2: W Paryżu działa.
3: W Rosji pozdrawiam.
2: Londyn ok.
4: W Madrycie super.
2: Sydney też działa.
3: I Warszawa też słucha.
1: Pobierz apkę ze swojego sklepu za free. Wybierz swój nadajnik i słuchaj swojego lokalnego radia. Radio
0: Elka. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
8: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
8: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
5: Reklama.
12: Radio Elka. Lokalne radio.
13: Wiadomości z regionu. Hania Ciesielska, witam. KGHM z unijnym wsparciem dla dwóch kluczowych inwestycji. Komisja Europejska nadała status projektów strategicznych przedsięwzięciom związanym z wydobyciem miedzi ze złoża Redków Grodziszcze oraz przekształceniem huty miedzi Legnica w zintegrowaną hutę recyklingową. Łączna wartość obu inwestycji przekracza 9 miliardów 500 milionów złotych. O szczegółach Iwona Mierzwiak.
14: Jak podkreśla KGHM, projekty mają zwiększyć bezpieczeństwo surowcowe Europy, ograniczyć zależność od dostaw spoza Unii Europejskiej i wzmocnić europejski przemysł miedziowy. Inwestycja Redków Grodziszcze obejmuje budowę szybu górniczego wraz z niezbędną infrastrukturą. Do 2055 roku ma umożliwić wydobycie ponad 100 milionów ton rudy polimetalicznej, zawierającej blisko 1,5 miliona ton miedzi i ponad 5 tysięcy ton srebra. Drugi projekt zakłada przekształcenie huty w Legnicy w nowoczesny zakład odzysku metali ze złomu. Po zakończeniu inwestycji instalacja ma produkować rocznie około 135 tysięcy ton miedzi elektrolitycznej i 250 ton niklu. Przyznanie statusu strategicznego może oznaczać sprawniejsze procedury administracyjne, lepszą koordynację uzyskiwania pozwoleń oraz możliwość ubiegania się o preferencyjne finansowanie. Oba przedsięwzięcia wpisują się w unijny akt o surowcach i krytycznych, którego celem jest rozwój wydobycia, przetwórstwa i recyklingu surowców w Europie. KGHM podkreśla jednak, że dla sprawnego działania huty recyklingowej kluczowe będzie zapewnienie długoterminowego dostępu do odpowiedniej ilości złomu miedziowego.
13: Na rondzie przy ulicy Paderewskiego w Lubinie zderzyły się dwa samochody osobowe. Jak ustaliła policja, kierujący Renault lubinianin nie ustąpił pierwszeństwa mieszkańcowi gminy Lubin, który jechał Jaguarem. Nikt na szczęście nie odniósł obrażeń. Sprawca kolizji został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i 10 punktami karnymi. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, w tym policja i straż pożarna. Ruch w rejonie ronda był utrudniony przez dłuższy czas. To dzisiaj na rondzie ofiar zbrodni lubińskiej. A podczas poniedziałkowych działań funkcjonariusze ujawnili trzech kierujących, którzy prowadzili po alkoholu, oraz jednego podejrzewanego o jazdę pod wpływem narkotyków, mówi Sylwia Serafin, oficer prasowa komendy w Lubinie.
15: Jako pierwszy w ręce funkcjonariuszy wpadł 48-letni mieszkaniec powiatu Rawickiego, który kierował osobowym Volvo. Badanie wykazało blisko 0,5 promila alkoholu w jego organizmie. Zaledwie kilka minut później kolejny patrol zatrzymał do kontroli 54-letniego kierowcę Volkswagena. Mężczyzna również znajdował się w stanie stanie po użyciu alkoholu. Po godzinie 7 policjanci skontrolowali kierującego Fordem Transitem. Za kierownicą siedział 52-letni mieszkaniec Lubina, który miał blisko 0,7 promila alkoholu w organizmie. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że mężczyzna posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
13: Kolejnym zatrzymanym był 34-letni mieszkaniec powiatu leszczyńskiego, który jechał z Leszna do Bolesławca do pracy.
15: Podczas kontroli był wyraźnie rozdrażniony i zdenerwowany, a jego mowa była niewyraźna. Wygląd i zachowanie mężczyzny wzbudziły podejrzenia funkcjonariuszy, że może znajdować się pod wpływem środków odurzających. Badanie narkotesterem wskazało obecność substancji z grupy amfetaminy i metamfetaminy. Od kierującego pobrano krew do dalszych badań laboratoryjnych. Dodatkowo podczas przeszukania policjanci ujawnili przy nim metamfetaminę. Jak ustalili mundurowi, mężczyzna jechał z Leszna do Bolesławca do pracy. Funkcjonariusze przerwali jego niebezpieczną podróż, zatrzymali również jego prawo jazdy.
13: Pojazd, którym podróżował 34-latek, został usunięty z drogi na koszt właściciela. Policjanci zatrzymali 3 prawa jazdy, a o dalszych konsekwencjach wobec kierowców zdecyduje sąd. Edukacja młodzieży, ekspercka debata o bezpieczeństwie wodnym i rodzinna gra terenowa. Tak wyglądał pierwszy nadodrzeński festiwal wiedzy ekologicznej w Głogowie. Wydarzenie zorganizowane przez Fundację Wiadrus połączyło mieszkańców, naukowców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji wokół przyszłości Odry. O szczegółach Leszek Wspaniały.
2: Pierwsza edycja festiwalu miała zwrócić uwagę na kryzys wodny, stan polskich rzek i potrzeby odbudowy naturalnych ekosystemów. Organizatorzy postawili na 3 różne formy edukacji. Turniej dla uczniów, seminarium eksperckie, a także aktywność plenerową dla mieszkańców. Festiwal rozpoczął się turniejem wiedzy ekologicznej klas 8 w Miejskim Centrum Integracji Jubilat. Uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące Odry, jej dopływów, ochrony środowiska i zasobów wodnych. Najlepsza okazała się klasa 8 C ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Głogowie. Drugiego dnia w Państwowej Akademii Nauk stosowanych w Głogowie odbyło się seminarium poświęcone roli renaturyzacji dopływów Odry w kształtowaniu bezpieczeństwa wodnego. W sobotę mieszkańcy spotkali się w Centrum Przyrodniczo-Rekreacyjnym Neptun, skąd wyruszyli na ekologiczną grę terenową. Na uczestników czekały zadania związane z przyrodą, ochroną środowiska i Odrą. Zwieńczeniem spotkania było wspólne ognisko. Pierwszy nadodrzeński festiwal wiedzy ekologicznej został sfinansowany ze środków miasta Głogowa. Organizatorzy mają nadzieję, że stanie się początkiem stałej inicjatywy edukacyjnej i impulsem do konkretnych działań na rzecz Odry, a także jej dopływów.
12: Radio Elga, lokalne radio.
5: Reklama.
10: I jeszcze jedna dobra wiadomość. Części oryginalne i zamienniki do każdego auta kupisz w Mototeam Głogów. Wejdź na mototeamglogow.pl lub wpadnij na Żeglarską 10.
5: Reklama.
4: Na dzień dobry i dobranoc, Radio Elga.
16: 5 minut, prawie 6 po godzinie 15. Dzisiaj wtorek, 13 dzień października. Daniel, Edward, Gerald, Maurycy, Mikołaj, a także Teofil dzisiaj świętują imieniny. Przy mikrofonie ponownie Kasia Aprałat i Dzik. Jeszcze informacje pogodowe. Dzisiaj bardzo ładny dzień. Te widoki zdecydowanie poprawiają nastrój. Uśmiechamy się od ucha do ucha, tak jak słońce dzisiaj się uśmiecha od ucha do ucha. No i piękne, błękitne niebo. Niewielka ilość chmur w naszym regionie. Cieszmy się taką aurą. Jeśli możecie, to po południu jeszcze na spacerek jak najbardziej, bo jutro już tak bardzo przyjemnie to nie będzie. Jutro siła wiatru znów niestety, ale dość duża. Spadło delikatnie ciśnienie teraz. 1025 hektopaskali, 15 stopni, mniej więcej tyle na naszych termometrach, 14 w niektórych miejscach, a wiatr na razie może wiać do 13 km na godzinę z południa. W nocy 9 stopni, a poranku jutro 11, no ale to już trzeba się liczyć z dużą ilością chmur. Już w nocy pochmurno i przelotnie popada i tak jutro jeszcze do południa w prognozach są przelotne opady deszczu, a po południu już z niewielkimi przejaśnieniami, przypomnę, wietrznie, ale termometry mogą pokazać nawet 16 stopni Celsjusza. Teraz już Eryk Woźniak opowie o tym, co na drogach w Zagłębiu Miedziowym.
5: Reklama.
17: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl, Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
5: Reklama.
18: Moto News. A ja we wtorek sprawdzam, gdzie kierowcy pojadą bez większych przeszkód, a gdzie warto na chwilę zdjąć nogę z gazu. Będą zmiany dla pieszych w Głogowie i nowe możliwości dla kierowców w gminie Lubin. Ruszamy z motoniusami na antenie Radia Elka Zagłębia Miedziowego. Na moście Tolerancji w Głogowie rozpoczął się remont, ale kierowcy mogą odetchnąć. Przejazd pozostanie bez ograniczeń. Więcej uwagi muszą za to zachować piesi. Prace obejmą najpierw jedną, a później drugą stronę przeprawy. Za każdym razem trzeba będzie korzystać z chodnika wskazanego przez tymczasowe oznakowanie. Remont obejmie nawierzchnię chodników, schody prowadzące do mariny i element konstrukcji mostu. Całość potrwa około 6 tygodni. Kierowcy jadą dalej, piesi zmieniają trasę. I tu warto pilnować znaków, a nie własnej nawigacji. Teraz coś dla tych, którzy chętnie zostawiają samochód i pojadą dalej pociągiem lub autobusem. W Chrustniku przy stacji kolejowej trwa budowa parkingu Park and Ride. Powstanie tam 9 miejsc postojowych, oświetlenie solarne, ławki, wiata i stojaki na rowery. Pojawią się też nowe przystanki autobusowe. Koszt inwestycji przekracza 628 tysięcy złotych, a finał prac zaplanowano na koniec listopada. Na razie teren przy stacji jest wyłączony z parkowania, więc kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Docelowo ma być wygodniej. Samochód zostaje, a podróż można kontynuować transportem publicznym. To jeszcze raz w skrócie na koniec jak zwykle. W Głogowie remont mostu Tolerancji potrwa około 6 tygodni. Kierowcy jadą bez ograniczeń, ale piesi muszą pilnować oznakowania i korzystać z udostępnionego chodnika. W Chrustniku natomiast powstaje parking Park and Ride z 9 miejscami postojowymi i nowym przystankiem autobusowym. Prace mają zakończyć się pod koniec listopada, a do tego czasu trzeba liczyć się z utrudnieniami przy stacji. To były wtorkowe motoniusy Radia Elka Zagłębia Miedziowego. Szerokiej drogi, bezpiecznych manewrów i oby jedynym zaskoczeniem na trasie była zielona fala.
19: Moto News.
5: Reklama.
17: Sponsorem informacji dla kierowców jest złomujgrata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: To wielki start! Otwieramy Oto Park Lubin. 3 dni konkursów, promocji i emocji. Odwiedź swoje ulubione i premierowe marki. Biedronkę, Sinsay, Action, Shock Price, Media Expert, Mr. Do It Yourself i Nexterio Outlet.
3: Spotkaj lubińskich sportowców i mistrzów na 4 łapach. Odkryj świat Akademii Pana Kleksa.
2: Wielki start już 22 października od 9. Oto Park Lubin. Jana Pawła II, 3A i 3B.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Ubieramy w reklamy.
7: Jak się reklamować, to w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego i na portalu miedziowe.pl. No wiadomo. Zadzwoń pod numer telefonu 885 20 20 10. Wytłumaczymy Ci, jak to się robi dobrze.
6: Ubieramy w reklamy. Dużych i małych.
7: Reklama.

Jessie Ware na naszej antenie z sauną. Anna zagraża 18 minut po godzinie 15. No i drodzy, na weekend zapraszam. Wtorek dopiero, ale już tym weekendem warto się interesować. Nie tylko wieczorami ciekawe wydarzenia, do południa też różnego rodzaju atrakcje, jak na przykład pilotażowa propozycja Urzędu Miejskiego w Głogowie. 9 spotkań w październiku i w listopadzie. Można być może na nowo odkrywać różne ciekawe miejsca w Głogowie. A właśnie to wydarzenie zatytułowane Odkrywaj Głogów. Na takie jesienne spacery zapraszam. Najbliższe 17 października. Aleja Wolności, kiedyś i dziś. Tak zatytułowane to spotkanie. Zbiórka przy rondzie księdza Jerzego Popiełuszki. Uczestnicy poznają historię dawnej Hohenzollernstrasse i obiektów, które funkcjonowały przy jednej z ważniejszych ulic miasta. No więc na 10 zapraszam, bo w każdą sobotę o 10 startuje takie spotkanie, taki spacer, który może potrwać maksymalnie 2 godziny. I spacery są adresowane przede wszystkim do starszej młodzieży i dorosłych. Więcej na ten temat i jakie miejsce odwiedzimy podczas kolejnych spotkań, sprawdźcie u nas na miedziowe.pl w zakładce Co, Gdzie, Kiedy.

0: Reklama.
1: Sklepy meblowe Quercus. W ofercie meble do każdego wnętrza. Meble tapicerowane, kuchenne, pokojowe, garderoby, sypialnie, stoły i krzesła. Realizujemy także indywidualne zamówienia na wymiar. Oferujemy również usługę renowacji mebli. Quercus. Niskie ceny i krótkie terminy realizacji. Dogodna sprzedaż ratalna. Sklepy meblowe Quercus. Głogów, ulica Staszica 15 i Stawna 4, Hala Targowa. Zapraszamy!
2: Adam, kamera gotowa, akcja! Zaczynamy reklamę Banku Spółdzielczego we Wschowie.
3: Kiedy myślę o własnym domu, nie myślę o reklamie. Myślę o miejscu, które urządzę po swojemu. O porannej kawie na tarasie i o ludziach, którzy pomogli zmienić mój projekt w rzeczywistość.
2: Adam, czyli bankowe formalności już za tobą?
3: Zgodnie z planem. Już wkrótce odbieram klucze. Indywidualne podejście? Jest. Kompleksowa oferta? Jak najbardziej. Wsparcie na każdym etapie? Oczywiście. Tak lubię. Bank Spółdzielczy we Wschowie, bo relacje są najważniejsze. Polecam. Adam Woronowicz.
2: Szczegóły w placówkach banku i na stronie internetowej www.bswschowa.pl.
4: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w galeriach Kuprum Arena w Lubinie i Głogowia w Głogowie.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: Muzyka i głos.

0: Zegar pokazuje 15:31. Jeszcze w tej godzinie nasz aktualny powerplay. Jeszcze troszkę i wrócimy do piosenki, która rządzi jeszcze dziś i jutro jeszcze też będzie rządzić na naszej antenie. No doskonała muzyka w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego, jak zwykle, moi drodzy. A u nas w portalu miedziowe.pl co nowego? Są artykuły, które warto przeczytać, ale są też ciekawe wydarzenia, których nie można przegapić. Moi drodzy, no naprawdę dzieje się dużo, dużo ciekawych koncertów i jeśli chodzi o te koncerty w naszym regionie, to każdy może coś ciekawego dla siebie odnaleźć. Już niebawem, w przyszłym tygodniu, 20 października, w polkowickim kinie koncert piosenek Anny German zatytułowany Pomyśl o mnie. Koncert poświęcony Annie German, a jej piosenki opowiadają o miłości, tęsknocie, nadziei i pięknie codzienności, więc myślę, że jeśli jesteście fanami akurat tej artystki, jeśli pamiętacie jej piękne piosenki, chcielibyście je usłyszeć, no to ja zapraszam na koncert, podczas którego wystąpią artyści z Polski, z Ukrainy, z Białorusi, którzy wykonają najbardziej znane i lubiane utwory z repertuaru Anny German. Więcej na ten temat przeczytacie u nas na miedziowe.pl. Ja tylko przypomnę, że ten koncert 20 października o godzinie 18 w polkowickim kinie. A dużo tych informacji znajdziecie na miedziowe.pl a propos koncertu. Liczba miejsc ograniczona, dlatego warto tym tematem się zainteresować.
1: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: nasz numer, prosty, fajny. 500 545 500. Złomu i grata.pl.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
2: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
4: Reklama.

0: No to już czas na nasz aktualny powerplay, moi drodzy. Mam nadzieję, że zapamiętaliście piosenkę. No mi przypadła do gustu, to mogę już przyznać. Remy Wolf od wczoraj rządzi na antenie Radia Elka Zagłębia Miedziowego utworem Champagne. I tutaj artystka porusza osobiste tematy związane z uzależnieniem i drogą do trzeźwości. Jeśli nie pamiętacie, to teraz świetna okazja, żeby sobie przypomnieć, jak brzmi nasz aktualny powerplay.
1: Power play.

0: ogłoszenia Radia Elka.
1: Przedsiębiorstwo budownictwa drogowego w Głogowie poszukuje osobę na stanowisko kierowca samochodu ciężarowego. Wymagane prawo jazdy na samochody ciężarowe oraz ważna karta kierowcy. Mile widziane doświadczenie w zawodzie. Proponowana płaca od 4900 zł do 8000 zł brutto. CV prosimy składać mailowo pbd@pbd.glogow.pl lub w siedzibie PBD Głogów, ulica Mickiewicza 63.
2: Były to ogłoszenia Radia Elka.
3: Reklama.
4: Telegram Sportu Lotniczego Wrocław. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ochryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
3: Reklama.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
2: Kocham cię.
3: Ja ciebie też.
1: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
4: Głogów, Aleja Wolności 42. Lubin, ulica Jana Pawła 82D.
5: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
6: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
7: Reklama. Minęła 16, czas na wiadomości.
8: Nowe czasy, nowe pytania. Co rodzicom radzi Rzecznik Praw Dziecka? Farmy troli działają mimo ataku na rosyjskiego giganta technologicznego. Nieistniejąca już inicjatywa artystyczna z lat 90. powraca do Krakowa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pytajmy dzieci o to, co słychać w internecie, a nie tylko jak tam w szkole. Z takim apelem zwróciła się dziś do rodziców Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak. W Olsztynie była ona gościem debaty młodzieżowej Pokolenie Zmian, organizowanej przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jak informuje policja, od czasu dwóch ataków w szkołach na Mazowszu w ubiegłym tygodniu policja skontrolowała ponad 108 tysięcy razy placówki szkolne i przedszkolne i do dziś zatrzymała 167 osób. U progu sezonu grzewczego czujniki Czadu przekazują swoim mieszkańcom władze Sopotu. Skorzystać z nich mogą bezpłatnie lokatorzy w mieszkaniach komunalnych. Strażacy nie mają jednak wątpliwości, że powinni się w nie zaopatrzyć wszyscy. Niewielkie urządzenie może uratować życie. Niebezpieczny czad może pojawić się w mieszkaniach, w których znajdują się piece lub gazowe podgrzewacze wody, mówi komendant Sopockiej Straży brygadier Adam Hałasa.
9: Tlenek węgla, cichy zabójca, no nie bez kozery został tak nazwany, ponieważ jest niebezpiecznym gazem bezwolnym, bezbarwnym, który zabija cicho. Niestety w sezonie grzewczym zdarzają się takie sytuacje.
8: Ceny detektorów zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. Król Hiszpanii rozpoczął wizytę w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, dwa miesiące po kryzysie migracyjnym, kiedy przedarło się tam z Maroka ponad 70 tysięcy osób. W pierwszą od blisko 20 lat podróż do Ceuty hiszpański król wybrał się w towarzystwie małżonki królowej Letycji. Zgodnie z planem król jeszcze dziś odwiedzi muzułmański cmentarz w Ceucie, by oddać hołd niemal 90 pochowanym tam migrantom, którzy zginęli usiłując przedostać się do tego miasta w czasie lipcowego kryzysu migracyjnego. 14 osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Równe na zachodzie Ukrainy. To kolejne uderzenie ze strony Kremla po rosyjskich atakach na Kijów, gdzie ucierpiała m.in. infrastruktura energetyczna. Ukraina także nadal prowadzi działania zbrojne przeciwko Moskwie i pod koniec ubiegłego tygodnia przeprowadziła naloty dronowe na 3 centra danych największej firmy technologicznej w Rosji, Yandexu. Władza w Moskwie wykorzystuje ten koncern m.in. do kampanii dezinformacyjnej, mówi redaktor naczelny portalu Centrum Europy Michał Kacewicz.
10: Firma ta na pewno, podobnie jak inne tego typu, wykonuje po prostu interes państwa i w tym sensie można zakładać, że także bierze udział w operacjach propagandowych czy narracyjnych, dezinformacyjnych poza granicami Rosji poprzez swoją infrastrukturę, swoje chmury, swoje serwerowe.
8: Ukraińskie ataki na centra danych Yandexu zakłóciły działanie ponad 80 platform usługowych. Jak donoszą serwisy technologiczne, ograniczyło to automatyczny ruch rosyjskich botów, ale nie sparaliżowało tak zwanych farm troli. Fort Sztuki powraca do Krakowa. Pod tym hasłem kryje się nieistniejąca inicjatywa artystyczna z lat 90. Jej twórcy postanowili o sobie przypomnieć podczas dwutygodniowego festiwalu w Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak, mówi Kamil Kutkowski, jeden z kuratorów wydarzenia.
11: To nie tylko performance, ale również pokazy filmowe, trzy takie bloki, które będzie prowadziła Basia Moroń, ale również codzienne pokazy archiwaliów bardzo licznych, filmowych Fortu Sztuki, a także coś na zasadzie żywej, zmieniającej się wystawy.
8: Fort Sztuki rozpocznie się w najbliższy piątek. Szczegóły na stronie Mocaku.
12: Radio Elka, lokalne radio.
13: Teraz wiadomości z regionu. Hania Ciesielska. Więcej kursów w weekendy, a w przyszłości być może także częstsze połączenia w dni robocze. Samorządy chcą rozwijać transport publiczny pomiędzy Polkowicami a Głogowem. Połączenie, które po wycofaniu się prywatnego przewoźnika utrzymywane jest dzięki wspólnemu finansowaniu 4 samorządów, ma zostać rozszerzone na początku 2027 roku, zapowiada starosta polkowicki Kamil Ciupak.
14: W trosce o dobro mieszkańców powiatu polkowickiego i powiatu głogowskiego w ustaleniu z burmistrzem Polkowic, prezydentem Głogowa oraz panią wójt Jerzmanowej i starostą głogowskim potwierdzamy, że będziemy kontynuować realizację transportu publicznego na linii Polkowice-Głogów finansowanego przez te 4 samorządy. Rozszerzamy tą usługę dla naszych mieszkańców o połączenia weekendowe. Oczywiście też nie wykluczamy rozszerzenia, zagęszczenia siatki połączeń w tygodniu, ale będzie to wynikało z badania zapotrzebowania i struktury przepływów pasażerskich.
13: Planowane zmiany są obecnie na etapie przygotowań. Ich wdrożenie wymaga przeprowadzenia niezbędnych procedur, w tym zapewnienia finansowania oraz uzyskania zgód rad poszczególnych samorządów. Jeśli wszystkie formalności zostaną dopełnione, dodatkowe kursy weekendowe na trasie Polkowice-Głogów ruszą z początkiem 2027 roku. Na lepsze skomunikowanie z Głogowem mogą liczyć mieszkańcy Grodźca Małego, Krzekotowa i Turowa. Władze gminy wiejskiej Głogów zapowiadają, że podczas czwartkowej nadzwyczajnej sesji radni podejmą decyzję w sprawie rozszerzenia komunikacji miejskiej na kolejne miejscowości gminy. Jeśli uchwała zostanie przyjęta, nowe połączenia ruszą już 2 listopada. Sprawa budzi duże zainteresowanie mieszkańców, szczególnie rodzin, których dzieci uczą się w szkołach w Głogowie.
15: Może to nie jest zadanie, które wywołuje tak olbrzymie skutki finansowe jak nasze inwestycje, ale to jest zadanie, które wywołuje absolutnie ogromne poruszenie społeczne.
13: Mówi Przemysław Bożek, zastępca wójta gminy Głogów. Zgodnie z zapowiedziami nowe połączenie mają umożliwić młodzieży dojazd do szkół i powrót do domów po zakończeniu lekcji. Plan zakłada uruchomienie 1 kursu rano oraz 1 po południu. Wójt jest przekonany, że radni poprą proponowane rozwiązanie podczas czwartkowej sesji. W efekcie gmina ma zapewnić dojazd ze wszystkich swoich miejscowości do Głogowa. Rozszerzenie komunikacji będzie wiązało się z dodatkowymi wydatkami. Według szacunków przedstawionych przez wójta, koszt nowych rozwiązań wyniesie około 120 tysięcy złotych rocznie. Linia numer 13 dojedzie do Grodźca i Krzekotowa, a 5 będzie przedłużona do Turowa, bo do tej pory dojeżdżała tylko do Szczyglic.
12: Radio Elka, lokalne radio.
7: Reklama.
5: A teraz jeszcze jedna dobra wiadomość. Części do aut osobowych, dostawczych i motocykli oraz dokładny dobór po numerze VIN znajdziesz w Mototeam Głogów, ulica Żeglarska 10.
7: Reklama.
16: Na dzień dobry.
7: Już 7 minut po godzinie 16, wtorek w kalendarzu 13 października. Daniel, Edward, Gerald, Maurycy i Mikołaj świętują imieniny, a także Teofil. Wszystkiego dobrego życzymy. Przy mikrofonie Kasia Prałat-Idzik. Przyjemnie za oknami, jeszcze czuć to ciepełko. Dzisiaj 15, nawet w niektórych miejscach regionu 16 stopni Celsjusza. Ustabilizowało się ciśnienie 1025 hektopaskali. Wiatr może wiać do 13 km na godzinę z południa i z południowego wschodu, ale już będzie coraz więcej chmur w naszym regionie i w nocy już może przelotnie popadać. Jutro też jeszcze przelotne opady deszczu do południa. Może jeszcze wczesne popołudnie z opadami, a później powinno być troszkę przejaśnień. Temperaturowo nieźle. 16 stopni Celsjusza w tym najcieplejszym momencie dnia. Niestety odczuwalna będzie niższa. Jutro wraca silny wiatr do naszego regionu, więc myślę, że jakiś może szal na szyi by się przydało. Ale zobaczymy. 16 stopni maksymalnie na jutro przewidują synoptycy, a czwartek z temperaturą do 15 stopni Celsjusza. Chyba w czwartek troszkę więcej chmur w naszym regionie.

0: Reklama.
1: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
2: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
3: Kocham cię.
4: Ja ciebie też.
2: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
5: Głogów, Aleja Wolności 42. Lubin, ulica Jana Pawła 82D.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
8: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
7: Włącz radio.
9: I niech będzie nas więcej.
10: Radio Elka.
0: Reklama.

Centrum Usług Społecznych w Głogowie wychodzi z ciekawą propozycją dla mam, dla takich świeżo upieczonych mam, dla tych, które mają już duże doświadczenie. Centrum Usług Społecznych w Głogowie i Spółdzielnia Mieszkaniowa na Dodrze w Głogowie zapraszają do takiego klubu dla mam i małych dzieci, tak zwane mamuśkowo. Kilka spotkań już niebawem. Pierwsze 22 października będzie można się spotkać w Głogowie przy Rycerskiej 17A, co w programie rozmowy i wymiana doświadczeń, spotkania ze specjalistami, chwila dla mamy, kącik integracyjny na dywanie. No, brzmi interesująco, ale szczegóły znajdziecie u nas na miedziowe.pl.

0: Październik koncertami stoi w naszym regionie, jak się okazuje, i bardzo dobrze, mnie bardzo cieszy. Jeśli chodzi o Polkowice, tam szykuje się druga edycja alternatywnej jesieni, więc jeśli lubicie gitarowe brzmienia, to jest to dla Was odpowiednia impreza. Zapraszam bardzo gorąco 24 października do polkowickiego kina. Tam gitary, elektronika, nieoczywiste dźwięki i sztuka niekoniecznie związana z muzyką. O, moi drodzy, będzie się działo. Na scenie na pewno 3 zespoły: Innocent Spell, Flow, a także Lustra. Do tego jeszcze zaprezentuje się młoda artystka Jagoda Gadziemska. Będzie można podziwiać jej rysunki, szkice, obrazy i myślę, że ta sztuka zdecydowanie dopełni alternatywny klimat wydarzenia. Bilety kosztują tylko 20 zł, ale w dniu koncertu odrobinę droższe. Jaka to kwota, już sprawdzicie u nas na miedziowe.pl, gdzie zakupić bilety, też takie informacje tutaj znajdziecie. Ja przypomnę, to 24 października, otwarcie bramek o 17.20, a koncerty startują o 18 w polkowickim kinie.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
8: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Twój dealer Omoda JQ. Revo Lubin. Ulica Hutnicza 2.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Reklama.
11: Czas na polski hit w Radiu Elka.
1: Reklama.
12: Planujesz imprezę firmową? Zapraszamy do Pałacu w Brzeźnie, położonego w malowniczym parku. To wymarzone miejsce na kameralne spotkania biznesowe, szkolenia, pikniki firmowe i imprezy integracyjne. Wyśmienita kuchnia, noclegi w eleganckim hotelu, klimatyczne spa z zabiegami relaksacyjnymi i pielęgnacyjnymi, golf, tenis. To tylko niektóre z atrakcji, jakie możemy Państwu zaoferować. Pałac Brzeźno Spa & Golf zaprasza. Brzeźno koło Prusic, przy trasie S5. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl.
13: Adam, kamera gotowa, akcja! Zaczynamy reklamę Banku Spółdzielczego we Wschowie.
14: Kiedy myślę o własnym domu, nie myślę o reklamie. Myślę o miejscu, które urządzę po swojemu. O porannej kawie na tarasie i o ludziach, którzy pomogli zmienić mój projekt w rzeczywistość.
13: Adam, czyli bankowe formalności już za tobą?
14: Zgodnie z planem. Już wkrótce odbieram klucze. Indywidualne podejście? Jest. Kompleksowa oferta? Jak najbardziej. Wsparcie na każdym etapie? Oczywiście. Tak lubię. Bank Spółdzielczy we Wschowie, bo relacje są najważniejsze. Polecam. Adam Woronowicz.
13: Szczegóły w placówkach banku i na stronie internetowej www.bswschowa.pl.
15: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w galeriach Cuprum Arena w Lubinie i Głogowia w Głogowie.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Reklama.

Dla kinomaniaków jeszcze propozycja. Czy byliście w kinie na Lalce, moi drodzy? Ja zapraszam bardzo gorąco. Lalka jeszcze jest grana w kinie Muza w Lubinie. Jeśli nie było okazji, to do 29 października. Wydaje się, że jeszcze dużo czasu, ale wiecie, jak to jest. Czas szybko ucieka i nim się obejrzycie, minie 29. Więc jeśli chcecie pójść do kina Muza w Lubinie na Lalkę, to może jednak dziś się zmobilizujecie. Jeśli na 17 nie zdążycie, to dziś jeszcze seans o 20, moi drodzy. Lalka, dzieło Bolesława Prusa od blisko 140 lat, rozpala emocje i wyobraźnię kolejnych pokoleń, więc warto wybrać się do kina, moi drodzy. Zapraszam w kinie Muza w Lubinie Lalka dziś do obejrzenia o godzinie 20.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Ponad 1000 modeli, jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie, dla dziecka, a może elektryka? W Eurorower czeka na ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest twój rower.
3: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
4: Kocham cię.
5: Ja ciebie też.
3: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko na raz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
6: Głogów, Aleja Wolności 42. Lubin, ulica Jana Pawła 82D.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
0: Reklama.

0: Policja kontrolować będzie szkoły i placówki edukacyjne do odwołania. Zmieniła się data zaprzysiężenia nowego prezydenta Krakowa. Polskie piłkarki powalczą dziś o możliwość wyjazdu na mundial. Agnieszka Trojanowska, BIS. 108 tysięcy kontroli szkół w całej Polsce przeprowadziła dotąd policja w związku z atakami nożowników w ubiegłym tygodniu. Od początku akcji zatrzymano prawie 170 osób. Działania funkcjonariuszy polegają nie tylko na obecności prewencyjnej. W placówkach mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fiołek.
1: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania, żeby przekazywać nam różnego rodzaju informacje, na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie. Dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
0: W ubiegłym tygodniu w szkołach na Mazowszu doszło do dwóch szczególnie groźnych napaści. W zespole szkół zawodowych w Ostrołęce 19-letni uczeń ranił nożem 7 osób, a przy ucieczce dźgnął dodatkowo dwoje przechodniów. Dzień później koło Wyszkowa 15-letni uczeń zaatakował przy pomocy narzędzia troje pracowników szkoły podstawowej. Jedna z ranionych osób, 37-letnia kobieta, zginęła. Premier Donald Tusk zapowiedział wczoraj, że policyjne kontrole placówek będą trwały tak długo, jak będą występowały niepokojące sytuacje. Nowo wybrany prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie za tydzień we wtorek podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, poinformował Urząd Miasta. To inna data, wcześniejsza o jeden dzień niż podawał wcześniej magistrat. Łukasz Gibała został wybrany na prezydenta Krakowa po tym, jak w maju w referendum gminnym mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Około 50 pracowników szpitala w Sanoku prowadzi protest głodowy. Żądają odwołania dyrektorki, która przeprowadziła restrukturyzację wiążącą się ze zwolnieniami. Szczegóły Marcin Starzec.
2: Protest trwa już szósty dzień i wciąż nic nie wskazuje na przełom. Na tym etapie część głodujących mdleje, trafia na SOR albo pod kroplówki. Mimo to nadal pełnią dyżury przy pacjentach. I co ważne, związkowcy mówią, że nie protestują przeciwko restrukturyzacji ani zwolnieniom, a chodzi o brak dialogu między związkowcami a dyrekcją szpitala, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
3: Pracodawca uznał, że stroną do informowania pracowników będą kierownicy. To związki zawodowe są umocowane do reprezentacji pracowników.
2: Szpital jest zadłużony na ponad 200 milionów złotych. W ramach planu naprawczego pracę straciło już ponad 60 osób. Dyrektorka szpitala, Wioletta Kacperska, odpiera też zarzuty, jeśli chodzi o brak rozmów ze związkowcami.
4: Jest mi po pierwsze bardzo przykro z takiego punktu widzenia ludzkiego.
2: Do kolejnych rozmów ma dojść jutro o 9:00.
0: Związkowcy zapowiadają, że się pojawią, ale stawiają warunki. Jeśli dyrektorka wciąż nie zostanie odwołana, zapowiadają, że zrezygnują z przyjmowania płynów. Polskie piłkarki staną dziś przed szansą wyjazdu na mundial. Biało-czerwone rozegrają na stadionie w Gdańsku rewanżowe starcie z Belgijkami w półfinale baraży. By powalczyć o awans, muszą wygrać. Mecz Polska-Belgia rozpocznie się za godzinę.

0: Radio Elga, lokalne radio.
1: Hania Ciesielska, zapraszam na wiadomości z regionu. Głogowscy policjanci prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności zdarzenia. W minioną sobotę w Głogowie na osiedlu Kopernika 16-letni obywatel Ukrainy został zaczepiony przez 3 osoby. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, jeden z mężczyzn miał zaatakować nastolatka ze względu na jego narodowość i użyć noża. Chłopak doznał rany palca. Policjanci ustalają również tożsamość osób odpowiedzialnych za atak i prowadzą działania zmierzające do ich zatrzymania. Na tym etapie policja nie przekazała dodatkowych informacji dotyczących sprawców ani motywu zdarzenia, poza wstępnymi ustaleniami wskazującymi na możliwy związek ataku z narodowością pokrzywdzonego. Miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie, a mimo to wsiadł za kierownicę. Do tego obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. 39-latek z Ukrainy został zatrzymany dzięki zdecydowanej reakcji świadka, który odebrał mu kluczyki i uniemożliwił dalszą jazdę. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę w godzinach popołudniowych na terenie Polkowic. Na miejscu błyskawicznie pojawili się policjanci, relacjonuje Magdalena Wiaderek, oficer prasowa komendy w Polkowicach.
2: 39-latek przyznał policjantom, że spożywał alkohol, jednocześnie bagatelizował swoje zachowanie, twierdząc, że przecież nic się nie stało. Tymczasem samo prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo i stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Na miejscu policjanci przebadali 39-letniego obywatela Ukrainy. Urządzenie wykazało blisko 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponadto funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna miał aktywny zakaz sądowy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mężczyzna został zatrzymany i to prowadzony do sądu w trybie przyspieszonym. Policjanci dokonali również tymczasowego zajęcia jego pojazdu.
1: Po zakończeniu czynności 39-latek został przekazany funkcjonariuszom służby granicznej. Wraz z nim przekazano wniosek o zobowiązanie go do powrotu, czyli opuszczenia terytorium Polski. Cała sytuacja mogła się zakończyć dużo gorzej. Tym razem kluczowa okazała się reakcja świadka, który nie pozwolił nietrzeźwemu kierowcy na kontynuowanie jazdy. Do 30 października trwa 5. edycja akcji Kawa dla seniora, organizowanej na rzecz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej Ostoja w Lubinie. Każdy może dołączyć i sprawić mieszkańcom placówki odrobinę radości. W tym roku zbierane są kawa, herbata, słodycze oraz dżemy. W inicjatywę szczególnie chętnie angażują się szkoły i przedszkola, dzięki czemu akcja łączy pokolenia, mówi Aneta Zbylska, dyrektorka DPS-u Ostoja. Organizatorzy zachęcają do udziału zarówno osoby prywatne, jak i firmy oraz instytucje. Zebrane produkty pomogą uzupełnić zapasy na kolejne miesiące.
3: Zainteresowanie jest duże. Jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim instytucjom, wszystkim osobom prywatnym za to wsparcie, bo naprawdę jest to ogromne wsparcie dla naszych mieszkańców.
1: Dary można przynosić do DPS-u Ostoja przy ulicy Pawiej 39 w Lubinie codziennie od rana do godziny 19. Zbiórka potrwa do końca października.
0: Radio Elga, lokalne radio.
4: Reklama.
5: I jeszcze jedna dobra wiadomość. Części oryginalne i zamienniki do każdego auta kupisz w Mototeam Głogów. Wejdź na mototeamglogow.pl lub wpadnij na Żeglarską 10.
4: Reklama.
6: Dzisiaj wtorek, 13 dzień października. Daniel, Edward, Gerald, Maurycy, Mikołaj i Teofil świętują imieniny. Wszystkiego dobrego życzymy również tym, którzy mają urodziny. Przy mikrofonie ponownie Kasia, Prałat i Dzik.

0: Ciśnienie na razie się nie zmienia, temperatury w okolicach 14 stopni Celsjusza, wiatr może wiać nadal maksymalnie do 13 km na godzinę z południa, będzie się chmurzyć coraz bardziej, w nocy może przelotnie popadać, w nocy 10-9 stopni Celsjusza, o poranku 11, jutro w ciągu dnia maksymalnie 16, ale jeszcze do południa duże ilości chmur i przelotne opady deszczu, po południu szansa na niewielkie przejaśnienia, jutro niestety znów silne podmuchy wiatru.
1: Reklama.
2: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
3: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
2: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
3: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
5: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
6: Kocham cię.
7: Ja ciebie też.
5: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko na raz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
8: Głogów, Aleja Wolności 42. Lubin, ulica Jana Pawła 82D.
9: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
10: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
9: Włącz radio.
11: I niech będzie nas więcej.
12: Radio Elka.
1: Reklama.

13 października. Ja mam nadzieję, że to dla Was szczęśliwy dzień. Trzynastka nie oznacza pecha. Proszę trzymać się mojej wersji. A dzisiaj bardzo dużo świąt w kalendarzu świąt nietypowych. Międzynarodowy Dzień Ograniczania Klęsk Żywiołowych. Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof. Do tego Dzień Dawcy Szpiku. Również Dzień Ratownictwa Medycznego i takie święta związane z garderobą, bo Dzień Bez Stanika i Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru.

Jeszcze w tej godzinie nasz aktualny Powerplay Champagne to tytuł utworu, a pojawi się przed 18:00 Remy Wolf, artystka, która porusza osobiste tematy związane z uzależnieniem i drogą do trzeźwości. Utwór odsłania bardziej refleksyjną stronę jej twórczości, łącząc emocjonalny przekaz z charakterystycznym dla wokalistki nieoczywistym podejściem do popu. Jeszcze przed 18:00 piosenka Champagne pojawi się na naszej antenie, bo przecież to nasz aktualny Powerplay.

0: Reklama.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Twój dealer Omoda JQ. Rewo Lubin. Ulica Hutnicza 2.
0: Reklama.

0: Przypominamy jeszcze o jutrzejszym spotkaniu autorskim. Kryminały, jeśli są w waszych sercach, myślę oczywiście o książkach, o thrillerach, powieściach sensacyjnych, to warto jutro pojawić się w Bibliotece w Serbach o godzinie 17, bo tam spotkanie z dwojgiem znakomitych autorów, Kalina Jaszczur i Piotr Kościelny. Piotr Kościelny, myślę, że wam nazwisko doskonale znane nie tylko z tego świata powieści, ale też z naszego regionu. Natomiast Kalina Jaszczur jest mieszkanką Wschowy, ma na swoim koncie debiutancką książkę Ukojenie, ale ma już nową powieść Wybaczenie, więc będzie o czym na pewno rozmawiać. Zapraszam bardzo serdecznie na 17 jutro do Biblioteki w Serbach. Warto się pojawić, nawet jeśli nie znacie twórczości tych autorów. Kalina Jaszczur, Piotr Kościelny, jutro w Bibliotece w Serbach.
1: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Reklama.
1: Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
0: Reklama.

42. Głogowskie spotkania jazzowe już niebawem. Moi drodzy, pierwszy koncert 22 października na scenie Funklor. To jest projekt lokalny i tutaj funky, blues, jazz i folklor jednocześnie, moi drodzy. Zapraszam bardzo gorąco, a później znane nazwiska, bo nie tylko przecież 22 października głogowskie spotkania jazzowe. One potrwają do 25. Wszystkie koncerty są dodane u nas na miedziowe.pl w zakładce co, gdzie, kiedy, więc poszczególne wydarzenia możecie dokładnie prześledzić, wybrać dla siebie najlepsze, a może od czwartku do niedzieli chcecie się bawić doskonale z Centrum Kultury MOK w Głogowie. Sprawdźcie koniecznie, to już w przyszłym tygodniu startują 42. głogowskie spotkania jazzowe. Power Play.

0: Powolutku już zbliżamy się do 18. O 18 w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego informacje z kraju i ze świata. I nasze spotkanie już dzisiaj dobiega końca. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mówię do usłyszenia, dobrego wieczoru. Życzę Kasia Prałat-Idzik.
1: Reklama.
2: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
1: Reklama.

0: Ministerstwo Zdrowia gromadzi leki na czarną godzinę. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie KO po medialnych doniesieniach. Sprawdzimy też, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Miriam Lipińska. Resort zdrowia magazynuje leki na wypadek różnych kryzysów, w tym wojny. Poprzednia lista miała być niedostosowana do realnego zagrożenia. Na nowej powinny znaleźć się leki niezbędne do ratowania życia, mówi dr Marek Tomków, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej.
1: Dodatkowym elementem powinna być kwestia związana z grupami leków, takim jak antybiotyki, leki przeciwbólowe, również te stosowane w warunkach wojennych, przeciwnadciśnieniowe, insuliny czy leki przeciwcukrzycowe.
0: Jednocześnie według eksperta Polska powinna zacząć stawiać na refundację substancji krytycznych i własną produkcję, bo nadal większość substancji sprowadzamy z Azji. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowania, mówi poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Fryszak. To komentarz do doniesień kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
2: Jak w każdym demokratycznym kraju poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego. U nas to wygląda bardzo prosto. Robisz coś złego? Nie macie.
0: W związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. To pierwszy krok. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Zagranica, alarm o uprowadzeniu samolotu nad Bawarią. Maszyna leciała z Korfu, gdy nadała sygnał alarmowy. Lotnisko w Norymberdze zostało czasowo zamknięte, a poderwane myśliwce eskortowały samolot do lądowania. Nikomu nic się nie stało. Ostatecznie okazało się, że żadnego zagrożenia nie było. Śledczy ustalają dokładną przyczynę alarmu. Na razie wiele wskazuje na uszkodzoną radiostację, bo po wysłaniu sygnału nie można było nawiązać z pilotami łączności radiowej. Dla większych pieniędzy, elastycznych godzin pracy i możliwości pracy zdalnej to główne powody, dla których aż 40% pracowników myśli o zmianie pracy i to w najbliższych miesiącach. Jednocześnie, jak wynika z badania Manpower, 60% pracowników nie szuka nowej pracy, a co trzyma ich w obecnej firmie, wyjaśnia Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower w Polsce.
3: Nasi respondenci odpowiedzieli, że najważniejsza dla nich w obecnym miejscu pracy jest atmosfera. Wynagrodzenie, uwaga, było na czwartym, ale to dopiero czwartym miejscu. Czyli możemy sobie wyobrazić, że te pierwsze wskazania, atmosfera, możliwość rozwoju zawodowego, awansu, ciekawy zakres obowiązków, to są te rzeczy, które jeżeli kandydat ich czy pracownik nie spotyka w miejscu pracy, wtedy poszukuje tych innych możliwości.
0: Jak dodawał ekspert, spośród 40% chcących zmienić pracę, większość luźno rozgląda się po rynku w poszukiwaniu nowych możliwości. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Tankowanie benzyny 95 będzie nas kosztowało nie więcej niż 7 zł i 11 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 98 groszy. To oznacza, że benzyny będą jutro droższe, a diesel tańszy.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz na 1/8 finału zakończył turniej tenisowy w Szanghaju. Polak przegrał z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 6-1, 3-6, 6-7. Hiszpan o półfinał zagra z Francuzem Arturem Żeł. Wraca piłkarska Liga Mistrzów. Pierwsze dwa mecze już o 18:45. W Azerbejdżanie Sabah Baku Tymoteusza Puchacza zmierzy się ze Slawią Praga, w której występują Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. A Lens Michała Skurasia podejmie Sporting Lizbona. Wieczorem w Madrycie ciekawie zapowiada się z kolei mecz Atletico z Manchesterem United. A więcej o tym spotkaniu teraz Błażej Kulesza.
5: 6 punktów po 6 kolejkach w Premier League i pożegnanie się z Pucharem na Wyspach sprawia, że mecz w Madrycie dla szkoleniowca Manchesteru może być tym ostatnim, mówi Michael Carrick. Rozumiem, kiedy nie idzie najlepiej. Panuje jednak prawdziwy wrzask i poczucie, że to katastrofa, że wszystko trzeba zmienić, że wszystko jest nie tak. Oczywiście trochę to rozumiem, ale też trzeba umieć sobie radzić z trudnościami i pokonywać je. To po prostu część procesu. W innym nastroju Atletico, chociaż piłkarze z Madrytu nie stawiają się w roli faworytów, mówi słowacki obrońca Dawid Hansko. Powiedziałbym, że nasza drużyna jest jeszcze lepsza niż w zeszłym roku. Widać to po głębi składu. Widać, że jesteśmy zdecydowanie lepsi w obronie. Na razie piłkarze z Madrytu muszą udowodnić to w Lidze Mistrzów, bo zagrają dopiero o pierwsze punkty w tegorocznych rozgrywkach.
4: A mecz Atletico kontra Manchester United zacznie się o godzinie 21. I na koniec koszykówka. Jeremy Sochan miał najwięcej zbiórek spośród wszystkich zawodników w swoim drugim występie w barwach Portland Trail Blazers. Zanotował ich 8 i zdobył też 8 punktów, a jego drużyna w sparingu przed sezonem Ligi NBA wysoko wygrała przed własną publicznością z występującym w lidze brytyjskiej zespołem London Lions 119-66.
6: Dobry podwieczorek wszystkim, na zegarach jest po godzinie 18, a ja nazywam się Eryk Woźniak. Witam się z wami we wtorek 13 października, jeszcze 79 dni do momentu, kiedy powitamy nowy rok. A jeżeli chodzi o imieninowe życzenia, dzisiaj przyjmuje je Daniel, Edward, Gerald, Maurycy, Mikołaj i Teofil.

0: No i po 18 aktualizacja informacji pogodowych w Radiu Elka. W tej chwili 11 stopni powyżej zera wskazuje nasz radiowy termometr. Natomiast na barometrze 1026 hektopaskali, tu od kilku godzin bez zmian. Prognozy też się nie zmieniły. Przelotny deszcz jutro od rana, maksymalnie w środę do 15 stopni, choć nie zabraknie także słońca, ale to raczej w drugiej części środy.
1: Reklama.
2: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
6: Muzyka do kochania, która porwie Was na właściwe fale.
5: Włącz radio.
7: I niech będzie nas więcej.
8: Radio Elka.
1: Reklama.

I mamy po godzinie 18. Jest coś niezwykłego w tym. Słuchajcie, jak potrafimy szukać oszczędności. No, ja nie potrafię, przyznam szczerze. Ale człowiek jedzie na przykład przez pół miasta, żeby kupić coś kilka złotych taniej. No, potem z dumą opowiada, jak świetny zrobił interes. Oczywiście nie liczy pani paliwa, ani czasu, że po drodze kupił jeszcze kawę i coś do jedzenia. Najważniejsze, że na paragonie była cena niższa. Znam ten mechanizm, no bo sam czasem potrafię poświęcić mnóstwo energii, żeby zaoszczędzić niewielką kwotę. I wiecie co? Chyba największą oszczędnością byłby czasem odpuścić po prostu całe to oszczędzanie. No tylko jak wtedy opowiedzieć znajomym o udanej okazji?

0: Reklama.
1: Rondo Taxi Lubin. Wygodnie, tanio i zawsze na czas. Rondo Taxi. Jesteśmy dostępni na Okrągło. Zadzwoń 76 844 44 90 lub zamów SMS-em 669 919 919. Otrzymasz potwierdzenie wysłania taksówki. Rondo Taxi. Najkrótszy czas dojazdu do klienta.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Tak wspominam o tych udanych okazjach, jeżeli chodzi o różne łowy i tańsze rzeczy, no to ostatnio muszę przyznać, że zakupiłem nowe noże do kuchni. Jestem taki zadowolony, co najmniej jakbym wygrał w Totka. Każdy też chyba zna kogoś, kto na przykład zaprasza na drugą kawę czy herbatę. Wiecie, jak to jest, nie? Wpadnij, na chwilę pogadamy. Brzmi niewinnie, ba absolutnie brzmi niewinnie, więc człowiek przychodzi bez większych przygotowań, no a potem okazuje się, że ta chwila obejmuje wspomnienia z dzieciństwa, analizę sytuacji w pracy, plany na przyszłość, no i rzecz jasna szczegółową relację z wydarzenia, w którym uczestniczyła osoba, której nawet nie znasz. W pewnym momencie też zaczynacie się już pewnie w takich sytuacjach nie tyle uczestniczyć w tym spotkaniu, ile czekać na naturalną przerwę, żeby móc wyjść. Wtedy pada słynne: a wiesz, jeszcze ci powiem. No i po wyjściu.

0: Reklama.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: już po przesłuchaniu podejrzanego o planowanie zamachu na premiera. Coraz mniej paczek z Chin przybywa do Polski i Europy. Mimo kiepskiej pogody, sezon nad morzem trwa w najlepsze. Miriam Lipińska. 9 zarzutów dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
1: Pierwszy z tych zarzutów, najbardziej doniosły, to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą, siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
0: Śledczy chcą tymczasowego aresztowania podejrzanego. Posiedzenie sądu w tej sprawie jutro. Unijna tama dla płynącej do nas rzeki tanich chińskich towarów zadziałała. Od lipca do przesyłek z chińskich sklepów doliczane są 3 euro dodatkowej opłaty. Od tego czasu takich przesyłek jest mniej, przyznaje szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
2: Widzimy ewidentny spadek. W pierwszym półroczu to było prawie 24 miliony zgłoszeń. Lipiec, sierpień to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek.
0: A to nie koniec, bo od listopada dojdzie jeszcze jedna unijna opłata w wysokości 2 euro od paczki. Organizacje z 16 unijnych krajów chcą, by natura mogła mieć osobowość prawną. O co chodzi w tej inicjatywie, wyjaśnia jeden z jej pomysłodawców, prawnik dr Jarosław Kordasiewicz.
3: Najprostsza odpowiedź, po co prawa natury w Unii Europejskiej, jest taka, żebyśmy mogli lepiej chronić przyrodę, żebyśmy mogli lepiej chronić nasze rzeki, nasze lasy czy jakość naszego powietrza.
0: Ruszyła już zbiórka podpisów pod tą inicjatywą. Potrzeba ich co najmniej milion. Podpisywać można się na przykład na stronach Komisji Europejskiej. Piecza zastępcza w Gdyni wzbogaci się o 2 zupełnie nowe budynki przeznaczone na rodzinne domy dziecka. Inwestycja jest potrzebna, podkreśla wiceprezydent Gdyni Tomasz Augustyniak.
4: Patrzymy też w kontekście tendencji, które się pojawiają. Mamy w szczególności potrzebę rozwijać takie miejsca, które będą w stanie zabezpieczyć dzieci w pieczy, które mają szczególne potrzeby. I stąd też ten projekt,
0: który jest tak zaplanowany, by w razie potrzeby przekształcić dom dziecka w dom pomocy społecznej, dodaje prezydent Aleksandra Kosiorek.
5: Czyli te osoby, które będą potrzebowały opieki po ukończeniu pełnoletności, będą mogły tam nadal mieć swoje miejsce na świecie.
0: 2 sąsiadujące ze sobą domy mają być gotowe za 1,5 roku. Sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Mimo kiepskiej pogody wciąż blisko połowa miejsc noclegowych w nadmorskich kurortach jest praktycznie stale zajęta. Druga połowa znika co weekend albo gdy tylko zrobi się choć na chwilę słonecznie. Jak mówi wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej Łukasz Lewa, ogromna część turystów to goście z Niemiec.
6: Jeżeli chodzi o Świnoujście i bliskość granicy, wygrywamy tym, że w Niemczech w różnych landach mają teraz dzieci ferie jesienne, więc dużo też mamy wzrost dzieci, no właśnie w październiku.
0: Największym zainteresowaniem cieszą się długie weekendy i święta. Andrzejki i Halloween są już praktycznie wyprzedane.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska i Jan Zieliński grają dalej. Hubert Hurkacz odpadł. Finalistka Rolanda Garrosa awansowała do drugiej rundy turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. Z kolei w Szanghaju w 1/8 finału odpadł Hubert Hurkacz. Przegrał w 3 setach z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. W tym samym turnieju, ale w deblu do ćwierćfinału awansowali Jan Zieliński i Australijczyk Mark Polmans, Błażej Kulesza.
8: W Wuhan popis gry dała Maja Chwalińska. Pojedynek z Egipcjanką Majar Sheriff był zacięty, ale tylko w pierwszym secie i dostanął po 3. Potem to Polka z każdym gemem grała coraz lepiej, a ostatnie piłki Egipcjanka mogła przypłacić kontuzją. Skończyło się na pewnym 6-3, 6-2. Jutro Chwalińska zagra z Czeszką Marią Bołskową, a fanów tenisa czeka polsko-polski pojedynek. Iga Świątek bowiem zmierzy się z Magdaleną Fręch. W Szanghaju za to prawdziwą batalię musiał stoczyć Jan Zieliński w parze z Markiem Polmansem. Do pokonania brytyjskiego debla Cash Glasspool potrzebny był super tiebreak wygrany 12-10. Tym samym polsko-australijski debel zameldował się w ćwierćfinale.
7: A mówił o tym Błażej Kulesza. Od początku lat 30. tego stulecia w Rwandzie rozgrywane będą wyścigi o Grand Prix Afryki Mistrzostw Świata Formuły 1. Ostatnia impreza tego cyklu na tym kontynencie miała miejsce w 1993 roku, gdy na torze Kialami w Republice Południowej Afryki triumfował Francuz Alain Prost. Giovanni Stroppa został zwolniony z funkcji trenera Wenecji, poinformował klub włoskiej Serie A. Powodem są słabe wyniki, bo klub z Wenecji nie zdobył żadnego punktu w 6 meczach tego sezonu. Stroppa objął stanowisko w czerwcu ubiegłego roku i poprowadził zespół do awansu do Serie A, gdzie jednak nie szło mu już tak dobrze. Wśród kandydatów na następcę byłego reprezentanta Włoch wymienia się Paolo Zanetti. Diego i Davida Nicole. W najbliższą sobotę Wenecja podejmie w lidze zajmujące 8 miejsce Napoli.
9: Radio Elka, lokalne radio.
10: Rozpoczynamy kolejną godzinę naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania w Radiu Elka. Eryk Woźniak, witam, dobry wieczór. 13 dzień października, konkretnie na kartce z kalendarza. Na imieniny obchodzi Daniel, Edward, Gerald, Maurycy, Mikołaj i Teofil.

0: I to już wieczorne informacje pogodowe na antenie Radia LK. Jak wygląda w tej chwili sytuacja z termometrem? Słupki rtęci wskazują 10 stopni powyżej zera. 1026 hektopaskali to na barometrze. 10 km na godzinę. Wiatr zmienił kierunek. Wieje z południowego wschodu. 6 stopni. Zmieniło się też delikatnie prognozowanie temperatury na najbliższą noc. 6-7 stopni maksimum. 15 jutro. Przelotne opady deszczu mogą pojawić się od rana. O tym wspominałem. Później więcej słońca. Przejaśnienia i 13 stopni w czwartek, piątek do 14. Weekend słoneczny, ale chłodny. Mniej więcej w okolicach 12 stopni.
1: Reklama.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
3: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
4: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
3: Włącz radio i niech będzie nas więcej.
1: Radio Elka. Reklama.

Mamy już po godzinie 19 na zegarach, mamy też wtorkowy wieczór i już za kilka chwil na naszej antenie powtórka. Powtórka wszystkich tych telefonów, jakie pojawiły się w temacie dla reportera. Powtórka już za moment, a kolejne telefony na żywo, jutro od 9.15. Chcesz?

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie.
3: Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
9: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
0: Reklama. Zapraszamy do wysłuchania powtórki audycji Temat dla reportera.

0: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.
1: Powtórka audycji o 19:15.
2: No to czas rozpocząć w takim razie dzisiejszy temat dla reportera. W studiu ze mną jest Leszek Wspaniały. Dzień dobry, Leszko.
3: Chciałbym się powiedzieć, jak żeby inaczej. Witam cię, Bartku. Słyszycie, Bartko, że jesteście w dobrych nastrojach.
2: W cudownych jesteśmy nastrojach, kto pyta? Kto pyta, nie błądzi.
3: Tak jest. Szczególnie, że dzisiaj po raz pierwszy o poranku musiałem użyć płynu do rozmrażania szyb.
2: No więc dlatego pytałem właśnie, czy był przymrozek jakiś, czy nie.
3: Znaczy, tam... jak wsiadałem do auta, było jeden, jak jechałem, to było zero, a potem znowu skoczyło na jeden, nie?
2: Czyli dobrze mówili synoptycy, że w niektórych miejscach w okolicach minus jednego zera.
3: Tak mi się wydaje, że ta opadająca mgła, wiesz, powodowała, że jednak delikatnie przymroziło, tak więc...
2: Natomiast tutaj cztery były. Stopnie.
3: Znaczy, zobaczymy, ile będzie telefonów dzisiaj. Czy 4, czy 1, czy 14?
2: Minus 1. Gdzieś będziesz dzwonił?
3: Mniej niż 0. No. Nie, oglądałem ostatnio właśnie Bardziej obcy i
2: w sensie ten film, spodobał mi się na Netflixie, tak?
3: Tak jest, spodobał mi się. No, kwestia podobania to jest kwestia gustu. Mi przypadł do gustu. Były też chwile wzruszające, ale to ja jestem ciepła klucha i nieraz lubię sobie popłakać na filmach. No i co poradzę?
2: Jak na Titaniku.
3: No to tam są takie odpowiednie momenty,
2: proszę,
3: że wiesz.
2: Pana, piękna i bestia, król lew.
3: Na Titaniku, na najlepszym, na wciąż bardziej obcy i tak dalej, i tak dalej.
2: To nie, to ja tylko na bajkach.
3: A.
2: Król lew, piękna i bestia, Kopciuszek. Wtedy jak kapcie zgubiła. Dobrze, drodzy słuchacze, bo my tu śmiechy, chichy, a my czekamy na wasze telefony. 767-400-400. Może ktoś ma niestety temat, który sprawia, że płakać wam się chce, bo to tak wygląda, jak wygląda. A przecież mogłoby to wyglądać znacznie lepiej. To odzwońcie.
3: Płakali wczoraj, ale ze wzruszenia seniorzy, którzy nie w momencie może przejmowania kluczy do miasta, ale jak przedszkolaki ubrane w stroje ludowe zaczęły tańczyć poloneza z takim zaangażowaniem, z uśmiechami na twarzy przed ratuszem w Głogowie podczas

0: jeszcze przed korowodem seniorów, który przemaszerował ze Starówki do Neptuna. Zresztą możecie to zobaczyć na zdjęciach w portalu miedziowe.pl. No naprawdę kapitalnie się ci najmłodsi przygotowali. I jeśli chodzi o wystrój, w sensie stroje, w których zatańczyli, i no, panie przedszkolanki też musiały mocno pewnie w ryzach trzymać, żeby ten polonez i potem drugi z tańców wyszedł znakomicie. Przedszkolaki nagrodzone gromkimi brawami przez liczne grono seniorów, które się przed ratuszem zebrało. A przypomnę, że Senioriada 2026 powoli dobiega końca. Finałem będzie sobotnia biesiada w hali widowiskowo-sportowej. Tam, jak znam świat, biorąc pod uwagę lata ubiegłe, to kilkaset osób będzie się bawić. Ale ja delikatnie przejdę do sportu, bowiem już niebawem na naszej radiowej antenie zagości Krzysztof Augustyniak z ATT Sport i zapraszał będzie Was do udziału w 10. jubileuszowym polkowickim biegu niepodległości. Bieg główny na dystansie 5,1 km, bieg rodzinny, a także bieg na 1,7 km. Zapisy trwają. 160 ponad biegaczy na biegu głównym już zapisanych. Ciekawostką, oprócz atrakcyjnych nagród finansowych w kategorii Open kobiet i mężczyzn, jest też to, że ci, którzy pobiją rekord trasy wśród panów i pań z ubiegłego roku, mają bonus dodatkowo 500 zł nagrody finansowej. Tak więc jest się o co ścigać, jest
1: ile?
0: O co walczyć. 500 zł dodatkowo, jeśli ktoś pobije rekord trasy z ubiegłego roku.
1: A jaki jest rekord trasy?
0: Wśród panów 16 z kawałkiem, a wśród pań 19 z kawałkiem.
1: I to ile kilometrów?
0: 5,1 kilometra.
1: Dam radę. Jak 500 dają, to pobiegnę tyle, że...
0: Musisz zacząć trenować.
1: Po co? Ja tak z miejsca, wiesz.
0: A, z marszu pójdziesz, dobrze.
1: Tylko powiedz, że mnie gonią.
0: A jak jesteśmy już przy biegach, to najbliższa niedziela to bieg barburkowy w Lubinie. 1000 biegaczy ponad pojawi się, jeśli oczywiście wszyscy przyjadą, bo to wypadki losowe, choroby, kontuzje i tak dalej sprawiają, że nie zawsze wszyscy docierają do biura zawodów, ale wierzmy w to, że jednak 99,9% zapisanych pojawi się. Tym bardziej, że parę tygodni temu organizatorzy też zwiększyli nieco limit z 1000 do ponad 1000 osób i te dodatkowe pakiety rozeszły się błyskawicznie. No musicie też być przygotowani na pewne utrudnienia w ruchu drogowym i pieszym. Jeśli na ulicę Lubina wybiegnie ponad 1000 biegaczy w niedzielę, no to oznacza, że naprawdę jest to duża, masowa impreza, która przyciąga do Lubina biegaczy nie tylko z naszego kraju, ale też i podejrzewam, że Kenijczyków nie zabraknie, jak to bywało w latach ubiegłych. To są już wytrawni biegacze, którzy pewnie powalczą o główne nagrody. Zapraszamy do kibicowania oczywiście. Start biegu o 11, a bliżej weekendu też damy Wam znać, na których ulicach możecie się spodziewać utrudnień w ruchu na tym dystansie. Po raz pierwszy bieg barburkowy za testem PESLA, czyli Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Tak więc jeśli ktoś chce sobie rekord życiowy wbić w swój zegarek i w swoje CV, no to tutaj dycha ma być domierzona. Tak przynajmniej organizatorzy zapowiadają, że trasa po raz pierwszy ma atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
1: Czy to PESLA?
0: PESLA, tak jest. Bo jak historia pokazuje, ubiegłe lata to było, zegarki pokazywały 9800, 9860, 9790, a teraz ma być domierzona dycha. Tak więc po raz pierwszy trasa za testem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, bieg barburkowy już w najbliższą niedzielę, 18 października w Lubinie.
1: No.
0: A teraz dzwonicie. 7-6-7-400-400. Może dlatego, że nie przypominałem numeru telefonu, ale ci, którzy korzystają z tego numeru, to doskonale wiedzą, że jest prosty, łatwy do zapamiętania. Nic tylko dzwonić i informować, albo też, no co, kwiaty i motyle oczywiście są do wykorzystania przez Was, jeśli coś się w regionie poprawiło. Najbliższe, co tam mamy teraz? 17 października. To trzecia odsłona.
1: Dzisiaj mamy 13.
0: Ale nie, 17, sobota. Kolejna odsłona spacerów Odkrywaj Głogów. Cykl jesiennych spacerów bezpłatnych, tematycznych dla młodzieży i dorosłych. O godzinie 10. Tym razem zbiórka na Placu Tysiąclecia przy Rondzie Popiełuszki. Przewodnicy będą opowiadać o Alei Wolności kiedyś i dziś. Tak więc pewnie wrócą...
1: Hohenzollernstrasse.
0: Wrócą stare czasy, jak to na rogu Placu Tysiąclecia i Alei Wolności funkcjonowała Malwa.
1: Tak.
0: Sklep zabawkowy, sklep telewizyjny.
1: Czego tam nie było?
0: Czego tam nie było? Słodka dziurka
1: teraz
0: jest do dzisiaj.
1: Teraz Aleja Bankowa.
0: Też już chyba nie za bardzo.
1: No, wcześniej była na pewno.
0: No, kiedyś to był bank na banku, a teraz tam się troszkę
1: pozmieniało.
0: Widziałem, że jedna z drogerii się rozbudowuje, ale to temat na oddzielną dyskusję. Natomiast, no, Aleja Wolności to nie tylko oczywiście pasaż handlowy po tej stronie, ale też i deptak po środku, no i Park Słowiański po lewej stronie z fontannami. tymi starymi i tymi aktualnymi, często naprawianymi.
1: Stare, fajne.
0: A co, no, zdjęcia archiwalne pokazują, że i kąpać się tam można było. Znaczy nie można było oficjalnie, ale każdy chłody szukał. Jak ktoś miał za daleko...
1: Dobrze, że dodałeś.
0: Jak ktoś miał za daleko na basen na łanów polskich, no to wbijał do fontanny.
1: Ktoś miał daleko do Odry. Chociaż stamtąd do Odry to już rzut beretem.
0: Tak, a jak Odra to pewnie, jak znam świat, jak przyjdą przymrozki, to i lodowi pływacy pojawią się ponownie w marinie, będą się szykować do mistrzostw. Jak dobrze pamiętam, w tym roku chyba w Gdyni w mistrzostwa świata w lodowym pływaniu, to bym musiał jeszcze potwierdzić. Jak sobie przypomnę imprezę sprzed kilku lat, najpierw wyścig dwóch mostów, a potem mistrzostwa świata w lodowym pływaniu. To była impreza. Przez 3 dni ludzie z całego świata ścigali się na zamontowanym w marinie na zatoce basenie tak naprawdę, bo były i tory basenowe, i liny wyznaczające te tory. To była naprawdę znakomita impreza. Może jeszcze kiedyś Piotrek Czyż zdecyduje się tutaj wspólnie ze sponsorami wrócić do tego. Może niekoniecznie w randze mistrzostw świata czy Europy, ale na przykład wyścig dwóch mostów, od mostu do mostu, od różowego do kolejowego. No byłaby to ciekawa sprawa, myślę, że i kibiców na nabrzeżu by nie zabrakło. Brakuje nam na razie waszych telefonów, 767-400-400.
2: Halo, dzień dobry.
1: Słuchamy.
2: Wie pan co, jest taka sprawa, rusza remont tego mostu znowu w Głogowie Różowego.
1: No tak.
0: Ale ciągów pieszych.
2: Oczywiście, niech sobie będzie ciąg pieszy, czy tam samolotowy, to tam nie ten. Tylko chodzi o to słynne przejście przed mostem.
0: No jest ono słynne.
2: Wie pan co? Mhm. Jeździmy tą 12, bo mieszkam w Serbach. Wszystkie za mostem przejścia są oświetlone idealnie, można igłę podnosić, ale to jedno przejście przed mostem jest tak ciemne, jakby tam, nie wiem, nikt się tym nie opiekował.
0: Ma być doświetlone i ma być tam sygnalizacja świetlna, niebawem.
2: Wie pan co, to już trwa 2 lata.
0: Wiem, ale uzgodnienia pomiędzy miastem a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, no niestety, papierologia w naszym kraju tyle trwa.
2: Wie pan co, no, ja wszystko rozumiem, ale założyć lampę w dzisiejszych czasach to już nie jest taki problem, a zabrać ją, przenieść gdziekolwiek też nie jest problemu. Ale jak dojdzie do tragedii, bo ostatnio wracałem z drugiej zmiany, już była szaruwa deszczowo, spotykam się z pieszym na czarno ubrany na środku tego przejścia dla pieszych. Co mam z nimi zrobić?
1: No, najlepiej
2: to inni, bo to...
0: Najlepiej przepuścić oczywiście. Natomiast
2: no, ja go przepuściłem, ale ile razy ja zdążę go przepuścić przy tej ciemności tam? Mm-hmm.
1: No to też... O to mi chodzi.
2: To nie to, że ja nie chcę go przepuścić, a najlepsze jest to, że jadę rano na 6 do pracy, przejście jest ciemne, a w zamku stoi policja, świeci na przejście dla pieszych. To czyli policja jest tańsza od tej lampy, chyba mi się tu wychodzi.
1: Dobra.
2: Ostatnio było takie zajście 2 razy pod rząd. Nie wiem, tam może były jakieś najazdy, bo tam wiadomo, kontrole są, ale żeby to świeciło prosto na przejście i siedzieć w samochodzie dwóch kolesi, nie wiem, kogo to stać na taki wynajem takich ludzi, oświetlenia przejścia dla pieszych. To jest jedna sprawa. Mhm. A druga sprawa, torowisko w Serbach. Ścieżka od 12 do ulicy Ogrodowej. Jest po prostu tak już zadrzewione, że nie wiadomo, do kogo dzwonić, żeby uprzątał. Na przykład na mojej posesji, jakby tak było, podejrzewam, że potężne kary bym płacił. A tam drzewa urosły ponad normę i nikt nie chce podjąć się usunięcia tych gałęzi. Gałęzie spadają na posesję, na ścieżkę. Tamtędy przychodzą dzieci do szkoły, ludzie starsi. Mówię, dojdzie kiedyś do tragedii, wtedy dopiero komuś się otworzą oczy. Bo to nie idzie ruszyć z miejsca.
0: Ale o którym miejscu mówimy w Serbach, proszę powiedzieć?
2: Wie pan co, no, ulica główna, 12, przy poczcie, jest poczta, za pocztą 50 metrów jest przejście, ścieżka pod starych torach.
0: Aha, okej, dobra, już wiem, gdzie. Ta ścieżka po torowisku w którą stronę prowadzi? Do Ogrodowej, tak?
2: Do ulicy Ogrodowej. I tam już porosły takie drzewa kolosalne, że to...
0: No ale to jest teren nieużytkowany, tak? Tam nie ma jakiejś oficjalnej, nie wiem, chodnika, drogi i tak dalej.
2: Ale wie pan co, ta ścieżka była tam, ja jestem 25 lat tam mieszkam, ta ścieżka była... I tamtędy ludzie chodzili. Tam były małe drzewka, było okej, ale teraz to się zrobił koszmar. I to wszystko opada. Spadają te gałęzie, przyszedł wiatr, spadło na posesję. tam na ścieżkę. Mówię, dojdzie do jakiejś tragedii, bo to jest coraz większe i nikt tego nie pilnuje, nie kontroluje. I nie wiadomo, jak się zadzwoni na przykład do kolei, to kolej odsyła gdzieś tam do Warszawy, Bóg nie wiedzieć gdzie. No to odbijanie piłeczki.
0: Spychologia.
2: Spychologia, tak jest. Jakby można było pomóc, z miłą chęcią.
0: Spróbujemy zapytać, że tak powiem, w które drzwi zapukać, żeby tam był porządek.
2: Otóż to. Dziękuję ślicznie i miłego dnia życzę.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
1: Dzięki wielkie. Pozdrawiamy i do usłyszenia.
0: Kurczę, aż tam zobaczę, jak to wygląda.
1: No koniecznie, szczególnie, że to obok.
0: Tym bardziej, że po drodze mam, prawda? Jadąc do siebie.
1: Dobrze, drodzy słuchacze, to my zrobimy teraz króciutką przerwę reklamową i za momencik do was wracamy z drugą częścią dzisiejszego tematu dla reportera.
3: Reklama.
4: Salon Kiarakowski w Rydzynie zaprasza do zapoznania się z ofertą promocyjnych finansowań na modele z roku produkcji 2026. Oferujemy kredyt 50/50, 0% lub kredyty z niską ratą i niskim oprocentowaniem. Klientów biznesowych kusimy leasingami z sumą opłat od 100% dla wybranych konfiguracji, a dopełnieniem naszej oferty są rabaty flotowe oraz zniżki dla klientów indywidualnych spełniających warunki promocji. O szczegóły zapytaj naszych handlowców. Zapraszamy do salonu Kia Rakowski w Rydzynie na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego pod numer 500 135 517.
5: Kia. Movement that inspires.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Chcesz zdobyć nowy zawód i rozwijać własną pasiekę? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej zaprasza na bezpłatny 3-semestralny kurs kwalifikacyjny. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej. Zdobądź certyfikowany tytuł zawodowy pszczelarza i przygotuj się do prowadzenia oraz rozwijania własnego gospodarstwa pszczelarskiego lub firmy z tym związanej. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej, ulica Kolejowa 5. Informacje 76 849 73 10.
3: Reklama.
13: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767 400 400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
3: Powtórka audycji o 19.15.
1: No to wracamy z drugą częścią dzisiejszego tematu dla reportera. Przed sekundką ktoś się chwilkę dzwonił i przestał, więc chyba się domyślił, że jest przerwa reklamowa. To teraz proszę dzwonić 767 400 400. My tutaj czekamy na wasze telefony cały czas do godziny, no, 9.45, a ona coraz bliżej.
0: Tak, a o 9.45, czyli za 11 minut, zbiórka rowerzystów, którzy chcieliby dzisiaj się wybrać w trasę. Przypomnę, że Zbyszek nam wczoraj podesłał mapkę. Wyruszają dzisiaj w trasę około 40-kilometrową. No, tylko pamiętajcie, żeby się dobrze ubrać. Tempo rekreacyjno-spacerowe, czas wycieczki około 5 godzin. Co oni mają tu do pokonania? Przypomnę, że zbiórka, tak jak wspominałem, Alejka Bezpiecznego Rowerzysty przy rondzie Górników. I mamy Kurowice, Modła, w kierunku dalej Potoczka, Zofiówka.
1: A teraz telefon.
0: O, to halo,
1: dzień dobry, witamy.
0: Dzień dobry.
1: Halo.
0: Co ty...
1: Co
0: tam się dzieje?
1: Ty dzik do nas dzwoni.
0: Zgadnij, co to za dźwięk.
1: Dzień dobry.
0: Halo.
14: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
14: Kłaniam się.
1: Nie wiem, gdzie pan jest, ale straszne
14: ja
1: jest
14: taką,
1: to połączenie.
14: Taką prośbę. Taka trochę nietypowa sprawa. Na ulicy Długiej, tutaj to jest na Starówce, od kilku dni pomieszkuje albo siedzi taki pan, bardzo zaniedbany, brudny. On często siedział przed Lidlem, a teraz siedzi przed Żabką. Dzień i noc. Ja chodzę do garażu po samochód, to widzę, że ten pan tam siedzi przez noc, przez dzień. No ludzie jakoś tak mijają go, ja nie wiem, chyba bardzo głodny nie jest, ale no to już są bardzo zimne noce. Może można by było kogoś uczulić, żeby coś tym zrobił, bo ja zaczepiałem tego pana, chciałem mu tam dać jakieś pieniążki czy jakieś tam jedzenie. On mówi, że on wszystko ma, nic nie potrzebuje.
0: To podobno
14: są... To już jest kilka dni i naprawdę ja obawy mam, że ten człowiek zemrze w końcu, no bo to jak będzie tak zimno, to nie ma szans, żeby on tam się przez noc utrzymał.
0: Podobna sytuacja była, dzwoniła do nas słuchaczka, która też oferowała temu mężczyźnie pomoc, jak jeszcze przesiadliwał przed Lidlem. Też tak. Niespecjalnie skory był do pomocy, jak już pani nalegała, no to wtedy przyjął, nie pamiętam, czy pieniądze, czy jakieś jedzenie.
1: Jedzenie jakieś.
0: Jedzenie chyba. Natomiast no, nie możemy przymusić takiej osoby, żeby się udała, czy do noclegowni, czy do ogrzewalni. Nie ma, polskie prawo nie stanowi tak, że przychodzimy i zabieramy mężczyznę na siłę.
14: No właśnie, no to takie przykre jest, bo wszyscy go mijamy, nie możemy nic zrobić, on też nie chce, żebym mu pomóc.
1: No właśnie, przede wszystkim chodzi o to, że on nie chce.
14: Będziemy po prostu świadkami, jak kiedyś rano będę szedł do pracy i okaże się, że człowiek nie żyje. No
1: tak, tylko że to jest kwestia tylko i wyłącznie tego człowieka. No niestety nie można go przymusić w żaden sposób, no bo nie jest ubezwłasnowolniony. Taka sytuacja też w ubiegłym roku miała miejsce w Lubinie. To było dość głośno, o tym było. Zresztą wysyłane były tam policja, służby. No ale człowiek, który tam pomieszkiwał na ławce, na kartonach, w końcu dopiero przy naprawdę chyba ostrych mrozach Leszku on się zdecydował, żeby pójść do tej noclegowni.
0: Podobnie było z przypadkiem osoby bezdomnej, która, mówiąc wprost, koczowała na przystanku autobusowym przy ulicy Legnickiej w Głogowie. Też do ogrzewalni po drugiej stronie ulicy miała kilkaset metrów, a dopiero przy tak naprawdę siarczystych mrozach zdecydowała się tam pójść.
1: Tak, bardzo często niestety, ale tutaj związek z tym wszystkim ma alkohol, no ale wiadomo, że w noclegowniach osoby po spożyciu alkoholu, no nie
0: mają prawa
1: innych
0: bytu.
1: Środków psychoaktywnych nie mają prawa pobytu. No dziękujemy za zainteresowanie się tematem. To oczywiście miło, że ktoś się interesuje takimi osobami, natomiast no, z drugiej strony wiemy doskonale, że tu związane są często właśnie
0: tak.
1: Ręce. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy naszego słuchacza.
0: Cieszy nas to, że jednak są jeszcze wśród nas mieszkańcy, którzy no, nie przychodzą obojętnie obok osób, które są, mówiąc tak fachowo, w kryzysie bezdomności. No po prostu są w ciężkiej sytuacji, ale jak widzimy, no nie robią nikomu krzywdy, sobie robią krzywdę tak. Zdrowotnie, no bo jak ktoś przesiaduje cały dzień, no wtedy pod Lidlem, teraz pod Żabką, jak informuje nas słuchacz, no nie mamy na to wpływu, żeby przymusić taką osobę, żeby, nie wiem, udała się czy do schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Żukowicach, czy do ogrzewalni i noclegowni na Legnickiej. No nie ma takich narzędzi, żeby przymusić taką osobę.
1: Niestety. 767-400-400. My tutaj czekamy na kolejne telefony, ponieważ trwa temat dla reportera. Na naszym zegarku coraz bliżej 9.45, więc coraz bliżej koniec dzisiejszej audycji, ale wy, drodzy słuchacze, jeszcze macie sporo czasu, żeby do nas zadzwonić i poinformować o tym, co tam jeszcze wam na sercu leży, bo czasem tak jest, że coś leży nam na serduchu. 767-400-400, śmiało dzwońcie.
0: Przypomnę też, że w najbliższy czwartek o godzinie 18:00 szlagierowo zapowiadający się mecz Lotto Superligi Piłkarek Ręcznych w Lubinie w hali RCS-u, KGHM MKS Zagłębie zmierzy się z PGE MKS Elwold Lublin. Odwieczni rywale staną naprzeciwko siebie. Zapowiada się, że w hali pojawi się liczna rzesza kibiców, a teraz mamy telefon.
1: Tak, odbieramy kolejny telefon. Halo, dzień dobry, witamy.
0: Słuchamy.
7: Dzień dobry. Ja dzwonię z takim zapytaniem. Słyszę, że jest bardzo piękna ścieżka rowerowa ze Starych Serbów do Kluczy.
0: Jest.
7: A z Głogowa? Jak się możemy dostać do Starych Serbów? Jest ścieżka rowerowa?
0: Proszę panią, sprawa jest o tyle skomplikowana, że gmina wiejska i władze tej gminy z chęcią by taką drogę wybudowały. Natomiast po pismach, które skierowano do PKP PLK i PKP Nieruchomości, no nie ma takiej dobrej woli, żeby tereny PKP-owskie przekazać gminie i gmina wykonała tam drogę rowerową. Natomiast jest światełko w tunelu i to bardzo jasne w drugą stronę, w kierunku Wilkowa, bo jestem po spotkaniu z wójtem Bartłomiejem Zimnym i zastępcą jego przemysłowym Bożkiem. Na etapie projektowania jest kolejny 700-metrowy fragment tej drogi rowerowej, ale w kierunku Wilkowa. Natomiast jeśli chodzi od Starych Serbów do Głogowa, no tu aktualnie nie ma nadziei na to, bo w odpowiedzi z PKP PLK gmina otrzymała pismo, że być może w przyszłości uwaga, teraz niech pani nie spadnie z krzesła, firma będzie chciała przywrócić ruch kolejowy.
1: Do góry.
0: Do góry, tak jest. Natomiast no, czynione są starania, żeby jednak te grunty tam przejąć, ale no, jest to daleka droga. Natomiast no, w kierunku Wilkowa kolejne 700 metrów drogi rowerowej ma powstać jeszcze chyba na początku przyszłego roku, albo no, jest to aktualnie w fazie projektowania.
7: Wcale mnie to nie cieszy, bo mieszkam w Głogowie i chciałabym pojechać do Kluczy rowerkiem, spacerek sobie zrobić, ale wyjechać z Głogowa przez Stare Serby to jest...
1: Ale ja powiem tak, bo ja jeździłem tą trasą, jak ścieżek rowerowych w ogóle nie było, bo miałem takie nawyki, wałem można jechać do Kluczy.
0: Tak, jak ja to mówię, boczkiem i dostać się do tej drogi rowerowej, która
7: tak, już ale tym wałem, żeby jechać, ja kiedyś jechałam wałem, to żadna wycieczka rekreacyjna, bo przez cały czas trzeba uważać, tak, bo tam jest bardzo wąsko.
0: To akurat fakt.
7: Trawa wysoka naokoło. I to żadna przyjemność wtedy jechać tym wałem.
1: No ale jest to jakiś sposób, żeby się tam dostać.
0: Jest to jakaś alternatywa. Znaczy powiem tak, ja jak już jadę w kierunku tej nowo wybudowanej ponad dwukilometrowej drogi rowerowej, to jadę sobie po prostu w Serbach chodnikiem, skręcam potem w kierunku ZGK-u i tam drogą szutrową dojeżdżam do Starych Serbów, przez Stare Serby dojeżdżam i jestem na tej drodze rowerowej już w kierunku Wilkowa. Natomiast no fakt, od Głogowa no, nie jest to dojazd bezpieczny niestety, no chyba, że ktoś
7: jedzie
0: chodnikiem.
7: No tak, bo jakbym chciała pojechać z wnukiem w tamtą stronę,
0: no to kiepsko.
7: To kiepsko, no właśnie.
1: Ale chodnikiem, no chodnikiem jak najbardziej mogłaby pani jechać spokojnie, bez najmniejszego problemu. I w sumie ten najgorszy odcinek to byłby który odcinek? Ten odcinek przy wymianie opon, gdzie nie ma chodnika.
0: Między mostami i żeby... Chociaż tam tyłem za Biedronką jakby wyjechać koło LNP, to się ominie ten niebezpieczny fragment.
1: Także myślę, że dałoby radę.
0: A ile wnuk ma lat?
1: Właśnie.
7: 8.
1: No, oj,
0: to dobrze. To jeszcze ostrożnie faktycznie.
1: To ostrożnie, ale chodnikiem spokojnie można z nim jechać.
7: No właśnie. Prawda? Tak właśnie, muszę mieć głowę naokoło, oglądać się, bo...
0: I głowę w kasku. Pani i wnuk.
7: Oczywiście, to tak. To mamy w kaskach głowy.
0: Super. To się chwali.
7: Tak. No nic, bo myślałam, że może jakaś perspektywa będzie, bo po Głogowie drogi są rowerowe, ale wyjeżdżając z Głogowa to już...
1: No, to już kwestia powiatu, nie miasta, więc no tutaj cały czas apele są o to, żeby tych dróg rowerowych było coraz większe, więcej w powiecie głogowskim, ale coś ostatnio temat trochę ucichł. W ogóle zauważyłem, że od kiedy powiat powstał, to nie zrobił nic w żadnej kwestii. Nieważne, kto zarządzał powiatem, nie zrobił nic w kwestii dróg rowerowych dookoła miasta Głogowa.
7: No właśnie, wyjeżdża się poza powiat, to już coś się dzieje, widać jakieś ścieżki gdzieś, ale u nas to jest tragedia. Widocznie nasi włodarze powiatowi jeżdżą tylko samochodami.
1: Możliwe, że tak właśnie jest.
7: To dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Pozdrawiamy, do usłyszenia.
1: I pozdrawiamy.
0: No a ten skrót, o którym mówił nasz słuchacz między Krajową 12 a ulicą Ogrodową, no to faktycznie jest teren PKP-owski. A myślę, że tak pozostawiony na...
1: A, w sensie tam,
0: w pobojem torowisku. Taki teren na uboczu, tam w centrali pewnie mało kogo interesuje i dlatego...
1: No jak tyle drzew tak powycinali na głównych trasach, to i tam powinni powycinać.
0: No powycinali, bo tam pociągi jeżdżą i te drzewa, wiesz, zagrażały, mógł wskoczyć na linię energetyczną albo coś w tym stylu.
1: Tak, już widzę, jak łoś to robi.
0: No właśnie, łosiedle.
1: Albo jeleń.
0: Łosiedlem ostatnio rozbawiłeś moją koleżankę.
1: To dobrze.
0: Bartku, 9:45, kończymy powoli.
1: No tak, trzeba byłoby kończyć w takim razie. Za wszystkie telefony dziś dziękujemy. No trochę ich się pojawi. Miło, chociaż liczyliśmy na zdecydowanie większą ilość.
0: Tyle sobie pogadaliśmy.
1: O, ale zobacz, jeszcze jeden telefon na zakończenie, na finał.
0: Odbierzmy.
15: Dzień dobry.
0: A wiedziałem, że pan zadzwoni, wiedziałem.
15: To proszę tam panu Bożkowi przekazać, żeby odpowiednią ilość barierek zamówił.
0: Dobrze, przekażemy.
15: Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Do widzenia.
1: A co się stało się?
0: No barierki, no te w poprzek przecież.
1: No ale co, przecież w Lubuskiem też są takie.
0: No właśnie. Ale w Holandii nie ma, pamiętaj.
1: No ale w Holandii, to wiesz, w Holandii to rowerzysta jest święty. Dobrze, drodzy słuchacze, kwadrans do godziny 10:00. Kończymy dzisiejszy temat dla reportera.
0: Zapraszamy na jutro na 9:15.
13: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak. Na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
3: Powtórka audycji o 19.15. Reklama.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba!
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Reklama.

0: zarzuty za planowanie zamachu na premiera i wicepremiera. Donald Trump wymijająco o amerykańskiej bazie wojskowej w Polsce. Krakowska kładka Bernatka na niebiesko to gest solidarności. Miriam Lipińska. Planowanie siłowego obalenia władzy państwowej to jeden z 9 zarzutów, jakie usłyszał podejrzany o planowanie zamachu na premiera i wicepremiera szefa MON. 66-letniemu Krzysztofowi N. grozi nawet 15 lat więzienia. Podczas przeszukania jego mieszkania służby znalazły niebezpieczne przedmioty, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
1: Po zoględzinowaniu na miejscu w mieszkaniu jednego z tych przedmiotów ustalono, że są to improwizowane materiały wybuchowe. Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe.
0: Posiedzenie w sprawie tymczasowego aresztowania mężczyzny odbędzie się jutro. Już 108 tysięcy kontroli przeprowadziła dotąd w szkołach policja po zeszłotygodniowych atakach nożowników w Ostrołęce i koło Wyszkowa. Funkcjonariusze zatrzymali też blisko 170 osób. Działania policjantów to nie tylko prewencyjna obecność w pobliżu szkół i w samych placówkach, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fijołek.
2: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania.
0: Ale chodzi też o przekazywanie służbom niepokojących informacji, na jakie młodzież trafi na zamkniętych grupach.
2: Na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie, do których nie mamy dostępu. Natomiast dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
0: Policyjne kontrole w szkołach mają trwać tak długo, jak będzie to konieczne. Oceny Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkich, tylko nie przez prezydenta Karola Nawrockiego. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował opinię Komisji Weneckiej dotyczącą odbierania przez głowę państwa ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych przez Sejm. Komisja orzekła, że należy zagwarantować, aby prezydent odbierał ślubowania niezwłocznie, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Po tej opinii, jeśli prezydent nie podejmie działań, ślubowanie może zorganizować Sejm, mówi Andrzej Szejna, prawnik i poseł Lewicy.
3: Ta opinia Komisji Weneckiej powinna być dla prezydenta wiążąca, ale jeżeli nawet dla prezydenta nie będzie wiążąca, jest wiążąca dla polskiego rządu.
0: Komisja uznała też, że jeśli prezydent odmówi przyjęcia ślubowania od sędziów TK, można zorganizować ślubowanie bez jego fizycznej obecności. Oni chcą zbudować bazę, zobaczymy. Oni za nią zapłacą. W ten sposób Donald Trump odpowiedział na pytanie, co z bazą sił lądowych USA w Polsce. Amerykański prezydent po raz kolejny nie dał jasnej i jednoznacznej odpowiedzi na ten temat. O tym, że decyzja o budowie bazy została w praktyce podjęta, przekonywali przedstawiciele polskiego rządu i kancelarii prezydenta. I na koniec zmieniamy temat. Kładka Bernatka w Krakowie w sobotę podświetli się na niebiesko. To na zakończenie Międzynarodowego Tygodnia Świadomości OCD, czyli zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Urząd Miasta wyjaśnił, że ma to być symboliczny gest solidarności z osobami, które zmagają się z takimi zaburzeniami oraz okazja do przypomnienia o znaczeniu rzetelnej wiedzy, właściwego rozpoznania i dostępu do specjalistycznej pomocy.
4: Radio Elka, lokalne radio. Zrobiło nam się po godzinie 20, czas więc na życzenia z okazji imienin na antenie Radia Elka. Te przyjmuje dzisiaj Edward, Gerald, Maurycy, Mikołaj, Teofil i Daniel. 13 dzień października, wtorek, przed mikrofonem do 20, do 22 oczywiście, Eryk Woźniak. Cześć, witajcie.

0: Co tam ciekawego w pogodzie wieczorową porą? No mamy po godzinie 20, a jak wyglądamy temperaturowo, jak wygląda termometr? 9 stopni, gdzie niegdzie nawet i 8. Spadek temperatury, ale i spadek ciśnienia. Kolejny 1025 hektopaskali teraz na barometrze. 10 km na godzinę. Z południowego wschodu wieje do nas wiatr. Jeżeli chodzi o porywy wiatru, w porywach do około 10-15. No i delikatnie obniża nam ten wiatr temperaturę odczuwalną.
1: Reklama.
2: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
3: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
4: Muzyka do kochania, która porwie Was na właściwe fale.
3: Włącz radio.
5: I niech będzie nas więcej.
6: Radio Elka.
1: Reklama.

0: No i minęła godzina 20, słuchacie Radia Jelka wieczorową porą. Ja zastanawiam się, ile dobrych pomysłów rodzi się wieczorem, właśnie o tej porze mniej więcej. Człowiek ma wtedy mnóstwo energii do planowania, na przykład jutro zaczynam ćwiczyć, będę lepiej się odżywiać, uporządkuję wszystkie sprawy i wreszcie nauczę się czegoś nowego. W głowie powstaje też taki plan godny człowieka, który ma do dyspozycji 3 doby na dobę. A potem przychodzi poranek i okazuje się, że na realizację ambitnych zamierzeń najlepiej zacząć od małego kroku. O, tak. Na przykład wstać z łóżka bez negocjacji z samym sobą, bo planowanie sukcesu jest przyjemne, ale wykonanie pierwszej rzeczy daje człowiekowi prawdziwą satysfakcję.
1: Reklama.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Psst. Cześć. Tu Influencer. Ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
0: Reklama.

Bardzo, ale to bardzo lubię ludzi, którzy udzielają rad z absolutną pewnością siebie. Dlaczego o tym mówię? No bo nieważne, czy pytasz o pracę, relacje, finanse, czy wybór nowej pralki, zawsze usłyszysz, co powinieneś zrobić. A jeśli masz wątpliwości, to znaczy, że za dużo myślisz. Najciekawsze jest jednak to, że każdy taki doradca, kiedy tylko znajdzie się w podobnej sytuacji, nagle pojawia się mnóstwo okoliczności łagodzących. U niego to zupełnie coś innego, prawda? Sprawa już jest bardziej skomplikowana, trzeba ją dokładnie przemyśleć. No i wtedy człowiek rozumie, że dawanie rad znacznie łatwiej przychodzi niż ich stosowanie. Szczególnie, gdy konsekwencje ponosi ktoś inny, no nie?

I do 21 zbliżamy się już powoli. Wiadomości te z kraju i ze świata przed nami, no i po nich rozpoczniemy już ostatnią godzinę naszego dzisiejszego, wtorkowego, wieczornego spotkania w Radiu Elka.

0: Jutro decyzja o areszcie dla podejrzanego o szykowanie zamachu na premiera. Trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji Starlinków. Ukraina o krok bliżej dołączenia do Unii Europejskiej. Miriam Lipińska. Jutro sąd zdecyduje o tymczasowym areszcie dla 66-latka, który planował zamach na premiera Donalda Tuska i szefa MON. A dziś w warszawskiej prokuraturze Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejsze to plany siłowego obalenia władzy państwowej. Grozi mu do 15 lat więzienia. Wiadomo, że podejrzany to mieszkaniec Wrocławia. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. kilkanaście ręcznie wykonanych ładunków wybuchowych o sile granatów odłamkowych. Krzysztof N. informował w sieci, że poszukuje i gromadzi wokół siebie osoby, które mają takie same poglądy jak on i chcą siłą obalić ustrój i rząd w Polsce. Wokół mężczyzny skupiło się kilkaset osób.
1: Mamy już do czynienia z przejściem z zamysłu do przygotowań. Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce.
0: Mówił prokurator Piotr Skiba. Celem 66-latka mieli być politycy nie tylko obecnego obozu rządzącego, ale także opozycji. Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. Kolejne zatrzymania w sprawie podpalenia stacji Starlinków na Mazowszu. Niemieckie służby zatrzymały wspólniczkę dwóch sabotażystów, którzy już wcześniej wpadli w ręce policji. Według MSWiA mieli działać na zlecenie Rosji. Sprawa jest rozwojowa, mówi koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
2: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Oczywiście fizyczne zatrzymanie musi być zrealizowane przez lokalną policję.
0: Zatrzymana wspólniczka sabotażystów miała podwieźć ich w okolice Grójca i stacji Starlinków. Setki tysięcy złotych stracili w ostatnich tygodniach seniorzy w Małopolsce, oszukani metodą na COVID. Przestępcy dzwonią do starszych osób i przekonują, że potrzebne są pieniądze na zakup leków ratujących życie ich bliskich. Ofiarą przestępców padła 82-letnia mama pani Agnieszki.
3: Zadzwonił lekarz i powiedział, że potrzebne są 3 dawki szczepionki po 20 tysięcy każda, więc mama powiedziała, że chciałaby ze mną rozmawiać.
0: W takiej sytuacji najlepiej zadzwonić osobiście do bliskiej osoby, której rzekomo potrzebna jest pomoc. Unia Europejska otworzyła 2 kolejne tak zwane klastry w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą. Dotyczą one rynku wewnętrznego i konkurencyjności i mają przygotować Kijów na dołączenie do unijnego wspólnego rynku. Do otwarcia pozostają 2 inne bloki tematyczne, w których są kwestie związane m.in. z rolnictwem. Trwa warszawski międzynarodowy festiwal filmowy. To prawdziwa gratka dla kinomaniaków, bo w programie niemal 200 filmów i ponad 300 seansów, na co warto zwrócić szczególną uwagę, podpowiada dyrektor programowy festiwalu Bartłomiej Pulcyn.
4: Wiele filmów już pokazaliśmy, już nie będzie ich pokazu, więc mogę wskazać chociażby takie filmy, które zmieściliśmy w bardzo specjalnych sekcjach, czyli film Zamknięcia, Zapach Jabłek, ale też Centerpiece, czyli Wóź Programu, Spirala, Tabloid i Rebelia. Natomiast bardzo ważne tytuły, fantastyczni twórcy są w naszych konkursach, konkursie międzynarodowym i konkursie 1-2, dokumentalnym i krótkometrażowym.
0: Festiwal potrwa do 18 października.
5: Radio Elga, lokalne radio.
6: Na dzień dobry i dobranoc, Radio Elga.
7: Jest po 21 i rozpoczynamy ostatnią godzinę naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania w Radio Elga. Eryk Woźniak, dobry wieczór. Imieniny obchodzi dzisiaj Daniel, Edward, Geralt, Maurycy, Mikołaj i Teofil. 100 lat dla Was.

0: to już przedostatnie informacje pogodowe, jakie przygotowali dziś synoptycy dla Radia LK. 8 stopni teraz wskazuje nasz radiowy termometr. Od godziny bez zmian z ciśnieniem 1025 hektopaskali. Dyszka 10 km na godzinę z taką prędkością z południa wieje do nas wiatr. W nocy chłodno, około 6-7 stopni na plusie. Jutro poranne przelotne opady deszczu mogą wystąpić w regionie. Do plus 15 maksymalnie w środę. W drugiej części dnia wyjrze do nas słońce. 13 stopni w czwartek. Radio LK.
1: Reklama. Kochaj z Radiem LK. Codziennie od 22.
2: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
1: Włącz radio.
3: I niech będzie nas więcej. Radio LK.
1: Reklama.

I mamy. Mamy po godzinie 21. Słuchacie Radia Jelka. Technologia teraz przed nami. A technologia miała nam ułatwić życie i oszczędzić podobno czas. No i rzeczywiście, pod wieloma względami to robi i to świetnie. Tylko, że teraz trzeba pamiętać hasło, aktualizować aplikacje, potwierdzać tożsamość, udowadniać komputerowi, że nie jesteśmy robotami. O, ja znam to doskonale. No czasami też mam wrażenie, że gdybym chciał po prostu zrobić jedną prostą rzecz, to najpierw musiałbym ukończyć kurs informatyczny, zdać egzamin z cierpliwości. To jest podstawa. A kiedy już wszystko działa, no to pojawia się komunikat, że dostępna jest nowa wersja. Człowiek chciał tylko załatwić sprawę, a kończy jako tester oprogramowania. Jeszcze nikt mu za to nie płaci, no nie zauważyliście tego?

chciałem rozpocząć bardzo ciekawie to wejście antenowe. Uwaga, kiedyś byłem młodszy. To tak było. I wtedy wydawało mi się, że dorośli doskonale wiedzą, co robią. Podejmują decyzje, rozmawiają poważnym tonem, załatwiają sprawy i wyglądają, jakby wszystko mieli pod kontrolą. No a potem człowiek sam dorasta i odkrywa, że często po prostu trzeba wybrać jedną z kilku możliwości i liczyć na to, że nie będzie najgorzej. Czasem nawet dzwoni się do rodziców, nie po to, żeby przekazać wiadomość, tylko żeby spytać, jak się coś robi. Nagle wychodzi też na jaw, że dorosłość nie polega tylko na tym, że człowiek zna wszystkie odpowiedzi. No, polega raczej na tym, że coraz sprawniej wyszukuje odpowiedzi i coraz lepiej udaje, że od początku wiedział, o co chodzi. No, przybijam piątkę jak najbardziej.

Za moment godzina 22 na zegarach. Po raz ostatni posłuchamy wiadomości tych z kraju i ze świata na antenie Radia Elka. No i po raz ostatni opowiem też, co w pogodzie. Zapraszam.

0: 9 zarzutów dla podejrzanego o planowanie zamachu na premiera. Kraków przeszkoli mieszkańców na wypadek sytuacji kryzysowych. Z tankowaniem diesla warto poczekać do jutra. Za chwilę środowe ceny maksymalne. Miriam Lipińska. Jutro sąd zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dziś mężczyzna został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
1: Pierwszy z tych zarzutów najbardziej doniosły to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą, siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
0: Prokuratura podała też, że w mieszkaniu mężczyzny znaleziono improwizowane materiały wybuchowe. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowania, mówi poseł i wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak. To komentarz do doniesień kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Były współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
2: Jak w każdym demokratycznym kraju, poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego. U nas to wygląda bardzo prosto. Robisz coś złego? Nie macie.
0: Na razie w związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Pomyślnie zakończyła się operacja Leona XIV. Papieżowi usunięto guzek wykryty na płucu. Wcześniej Watykan informował, że papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. Do 20 października zostały zawieszone wszystkie papieskie audiencje. Wracamy do kraju. Jak rozpoznać sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze? Jak przygotować się na sytuację kryzysową? Co zrobić i co zabrać ze sobą podczas ewakuacji? Tego dowiedzą się mieszkańcy Krakowa podczas darmowych szkoleń, które zapowiedział Urząd Miasta. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację za pośrednictwem platformy cywilnecentrumdziałań.pl. Władze Sopotu rozdają swoim mieszkańcom czujniki czadu. Bezpłatnie mogą z nich skorzystać lokatorzy w mieszkaniach komunalnych, ale strażacy nie mają wątpliwości, że powinni się w nie zaopatrzyć wszyscy, bo niewielkie urządzenie może uratować życie. Niebezpieczny czad może pojawić się w mieszkaniach, w których znajdują się piece lub gazowe podgrzewacze wody, mówi komendant Sopockiej Straży, brygadier Adam Hałasa.
3: Tlenek węgla, cichy zabójca, no nie bez kozery został tak nazwany, ponieważ jest niebezpiecznym gazem bezwonnym, bezbarwnym, który zabija cicho. Niestety w sezonie grzewczym zdarzają się takie sytuacje.
0: Ceny detektorów zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Tankowanie benzyny 95 będzie nas kosztować nie więcej niż 7 zł i 11 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 98 groszy. To oznacza, że benzyny będą jutro droższe, a diesel tańszy.
4: Radio Elka, lokalne radio.
5: Na zegarach jest po godzinie 22:00, no to po raz ostatni dziś czas zerknąć do kalendarza. Jest wtorek, 13 dzień października. Do północy imieninowe życzenia przyjmuje Daniel, Edward, Geralt, Maurycy, Mikołaj i Teofil. Koniec roku za 79 dni, a za moment ode mnie na dziś ostatnie informacje pogodowe w Radiu Elka.

I jak wspominałem, to już ostatnie informacje pogodowe, jakie przygotowali synoptycy dziś dla nas. No to proszę bardzo, opowiadam, co widzę, a widzę 8 stopni powyżej zera na ten moment, bez zmian z ciśnieniem 1025 hektopaskali, choć w nocy delikatnie to ciśnienie jeszcze spadnie. Spadnie także deszcz. Jutro może popadać o poranku w godzinach 6, między 6 a 8. O tak mniej więcej to widzę, a później może wyjrzeć do nas słońce. Ba, ma wyjrzeć, tak mówią prognozy. 15 stopni maksymalnie w środę, 13 w czwartek, w piątek 14. No, jest słońce pokazane na weekend, ale niezbyt wysokie wartości na termometrze, około 12-13 stopni w sobotę i niedzielę. To tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Eryk Woźniak, ja pięknie za nie dziękuję, życzę dobrej i spokojnej nocy. My słyszymy się w Radiu Elka już jutro. Do usłyszenia.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio.
2: I niech będzie nas

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio.
2: I niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio.
2: I niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.

Góry dobrze zna mnie i wie gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio.
2: I niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio.
2: I niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio.
2: I niech będzie nas